0: zarzutach areszt były żołnierz z Lubelszczyzny odpowie za podpalenie mężczyzny. Od dziś obowiązkowe kaski dla 16-latków i młodszych dzieci. Chopin nosił najlepiej skrojone ubrania, mówi gorzowska projektantka, która inspirowała się artystą. O niezwykłym pokazie w Nowym Jorku na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
1: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
2: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
1: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
0: A mówił o tym Bartek Ważny. Dotyczy dzieci do 16 roku życia. Od dziś obowiązkowe kaski podczas jazdy na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz innych urządzeniach transportu osobistego, na przykład elektrycznych deskorolkach. Wczoraj policjanci z Poznania edukowali i przekonywali do zakładania ochrony na głowę.
3: Jeżdżę na co dzień w kasku. Jak oczywiście jeżdżę rowerem albo hulajnogą. Na rolkach też.
4: Kaski są niewygodne.
3: Nie, niewygodne są.
4: Mnie tutaj ciśnie zawsze.
5: Mówisz, że kaski są niewygodne, ale warto?
4: Warto.
5: Dlaczego?
4: Żeby się nie stał jakiś wypadek.
0: Rok temu w Wielkopolsce doszło do prawie 550 wypadków na hulajnogach i rowerach. 21 z nich było śmiertelnych. Ale problemem jest nie tylko brak kasków.
6: Walczymy z tym.

0: że wielokrotnie spotykamy się podczas kontroli z hulajnogami, które osiągają nawet do 80 km na godzinę. Do tego dołóżmy kierowcę tej hulajnogi, który jedzie bez kasku. Tragedia urwana.
1: Mówił Karol Sekula, naczelnik wielkopolskiej drogówki. Odpowiedzialność za dziecko jeżdżące bez kasku ponoszą rodzice. Mogą dostać 100 zł mandatu. Michał Drewnicki będzie kandydatem PiS-u w wyborach na prezydenta Krakowa. To obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jego kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego, przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
2: Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
1: W referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołano Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Funkcję komisarza pełni jego dotychczasowy zastępca Stanisław Kracik. Data przedterminowych wyborów nie jest jeszcze znana. Zgodnie z kodeksem wyborczym powinny się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. To przypadki przyduchy, a nie złotych alg, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Regalicy czy Parlicy w ostatnim czasie znaleziono kilka śniętych ryb. To przez specyficzną sytuację hydrometeo.
3: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
1: Wyjaśniał Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. Wody Polskie prowadzą cały czas monitoring Odry i jeziora Dąbie.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Licencja na Chopina była potrzebna gorzowskiej projektantce, by zrobić kolekcję inspirowaną wielkim artystą. Pokaz mody w sobotę w Nowym Jorku. A to niesamowite kreacje z broszkami i płaskorzeźbami. Na wybiegu frak, spodnie, koszule, a także suknie. Pokaz Modern Chopin Vision odbędzie się podczas Polskiego Dnia Mody w Konsulacie Generalnym RP. Otworzy go projektantka Natalia Ślizowska.
5: Podejmuję różnych rekonstrukcji historycznego ubioru. Podjęłam praktyki mistrza krawiectwa ciężkiego z fraka męskiego. Fryderyk Chopin był ikoną, nosił najlepiej skrojone ubrania.
1: W strojach są elementy 3D oraz wyhaftowane sentencje. Modowe show w sobotę za oceanem. Dodajmy jeszcze, że Narodowy Instytut Chopina chroni wizerunek pianisty. Trzeba mieć specjalne zezwolenie na jego wykorzystanie.
6: Pięć minut po godzinie 6:00. Niepokoi mnie to krawiectwo ciężkie, bo dzisiaj to lekko się trzeba ubrać. Patrzę na temperatury.
7: Tak, dzień dobry. Kasia Kozimol.
6: Tomek Waloszczyk.
1: I Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do godziny 9:00 na poranny program Radia Plus, która wstaje.

0: BGC Tragedy na antenie Radia Plus, 14 minut po godzinie 6 już mamy i mamy nowy dzień, to środa 3 czerwca.
1: A jak dotarłaś do pracy?
0: Oczywiście, że na rowerze.
1: Dobrze, dzisiaj Światowy Dzień Roweru, dzień savoir vivre. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
2: Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I pytali go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i zostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I 7 ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 7 miało ją za żonę. Jezus im rzekł, czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Ale będą jak aniołowie w niebie, co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną. To, czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego, ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy sobie uświadomić, że błąd bierze się z niezrozumienia. Niezrozumienie bierze się z braku wiedzy. Bardzo często stawiamy wiele pytań o Boga, o życie w wierze, o chrześcijaństwo, o to, jak być blisko Boga. Jeśli stawiałeś te pytania, to powiedz sobie dzisiaj, jak często sięgałeś po odpowiedź na nie. Bo łatwo jest stawiać pytania i rzucając je w próżnię. Może warto dzisiaj sięgnąć po Pismo Święte, po jakiś wartościowy artykuł i znaleźć tam odpowiedzi na pytania nas nurtujące. Wtedy nie będziemy mogli się usprawiedliwiać, że popełniamy jakiś błąd w postrzeganiu Boga, bo będziemy mieli wiedzę. Nie zniechęcajmy się w poznawaniu Boga.
1: To była Ewangelia, teraz kartka z kalendarza. Imieniny obchodzą...
0: I do tego roweru wracamy.
1: Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Jan, Joachim, Karol, Klotylda, Laurencjusz, Leszek, Maciej, Paula, Tamara i Wawrzyniec.
0: Nie tylko Światowy Dzień Roweru dzisiaj mamy, ale również Dzień Savoir Vivre. Marek Koterski, polski reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, dramaturg, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: A także aktorka Katarzyna Ankudowicz.
0: Wszystkiego najlepszego. Jesteśmy z wami o poranku 3 czerwca. Przypomnę, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pojawi się u nas m.in. Dusty Springfield.
2: Radio Plus Warszawa.

0: John Dancer mi nie odpowiadaj, mi teraz nic już. W pół do siódmej się zbliża i nie ma o czym dyskutować.
1: To w ogóle nie ma czasu na rozmowy, bo teraz trzeba po prostu zagęszczać uchy, jak to mówi młodzież. A chociaż już teraz tak pewnie tak nie mówi. W każdym razie chodzi o to, że trzeba skupić się na rzeczach, które trzeba zrobić, bo przed nami czerwcówka.
0: No właśnie,
1: już prawie
0: długi
1: na
0: weekend.
1: Ręki.
0: Dzisiaj środa, prawie piątek, bo długi weekend przed nami. Boże Ciało, święto jutro, a poza tym będzie jeszcze piątek, sobota, niedziela. Cudownie.
1: Tak jest. No to za chwilę, właśnie przed chwilą wyłączyłam budzik na najbliższe dni. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
0: Chcesz powiedzieć, że nie będziesz
1: pogody.
0: Wstawała skoro świt, żeby czerpać z życia pełną piersią?
1: No trochę będę wstawała, ale czerpać też będę.
0: Dobrze. Kasia to w ogóle znika na dłużej.
1: No to na troszeczkę. Dobrze, za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Zapraszamy już teraz.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny samolot już w drodze do Polski z Chin. Wystartowała maszyna, na pokładzie której jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan nagle zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak guz na jajniku. Klaudia przebywała na oddziale intensywnej terapii. Rząd wysłał po nią kilka dni temu specjalny samolot, dzięki któremu zostanie sprowadzona do Polski i trafi pod opiekę naszych lekarzy. Jest śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, trafiła do szpitala.
2: W sprawie będziemy wykonywali dalsze czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, tego w jakiej sytuacji znajdowała się właśnie ta kobieta, jaki był jej stan zdrowia, czy była rzeczywiście przetrzymywana, jaki to był okres czasu.
1: Mówił Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi za to 8 lat więzienia. Do świątyni już nie za darmo. Od lipca turyści zapłacą 12 euro za wstęp do katedry w niemieckiej Kolonii. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania gotyckiego kościoła. Wyjątkiem są uczestnicy nabożeństw i osoby, które będą chciały się pomodlić. Świątynię odwiedza co roku około 6 milionów osób.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawska Straż Miejska ma już 35 lat. O rozwoju formacji mówi pełniący obowiązki komendanta Zbigniew Włodarczyk.
4: W 1991 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1800, prawie 40 osób i cały czas zwiększamy swój stan. Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców.
3: Z okazji jubileuszu na Placu Zamkowym były uroczystości, w czasie których ślubowanie złożyli nowi strażnicy. Weterani formacji otrzymali natomiast pamiątkowe medale za wieloletnią służbę. A jutro po raz 6 Warszawa obchodzić będzie swoje święto. Do udziału w wydarzeniach zaprasza prezydent Rafał Trzaskowski.
5: Na Placu Zamkowym zorganizowaliśmy różne wydarzenia, które nawiążą do historii, do klimatu stolicy. Koncert z przedwojennymi szlagierami. Na scenie wystąpią Nic po nie, Michał Fok oraz Mała Orkiestra Dancingowa. Więc oczywiście usłyszymy muzykę, która jest inspirowana warszawskimi tradycjami i dawnymi dancingami.
3: W planach także wieczór filmowy, w czasie którego wyświetlony zostanie m.in. film Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, nie będzie padać. Temperatura teraz wynosi 14 stopni, maksymalnie tych stopni będzie 22. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr słaby z kierunków zmiennych.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie godzina 7. Coś o młodzieżowym języku mówiłaś?
7: No tak, trochę mi się wydawało.
6: No chociaż to takie starodawne powiedzenie, to będzie za chwilę fura, skóra i komóra.
7: Świetnie. O tym za chwilę, a teraz 2+1. Easy come, easy go.

0: Everlasting Love to Sandra na antenie Radia Plus za 19 minut. Będzie godzina 7, więc pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Proszę się nie niepokoić. Zakaz komórek w szkołach to nie likwidacja składziku na narzędzia, ani brak nauczania o najmniejszych częściach organizmu człowieka. Wręcz przeciwnie, szare komórki mile są widziane. Chodzi o trzecie znaczenie komórki, dla niepoznaki nazywanej dziś smartfonem, dla niepoznaki, bo to raczej ogłupia. To też kolejna regulacja dotycząca młodych ludzi. Jest komóra, jest fura, w przypadku podstawówek to hulajnoga. Przypominamy, od dzisiaj obowiązkowo jeździmy w kasku. Została tylko skóra. Jakiś czas temu z mundurkami próbował coś zrobić minister Giertych, ale się nie udało. Uspokajamy, że z tymi komórkami to nie tak od razu. Będzie jeszcze vacatio legis, czyli legitne wakacje. No i czas, żeby w smartfonie wygooglować, jak się gra w klasy, o co chodzi z gumą do skakania i jak zagadać do kolegi na przerwie.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7 w porannym programie Radia Plus, to rano wstaje.
1: Dangerous. Za chwilę sprawdzimy, czy coś niebezpiecznego wydarzyło się 3 czerwca.
0: Będą łamańce językowe.
1: Opowie o nich nasz specjalista od historii, czyli Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 3 czerwca 1605 roku zmarł kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski. Święty papież Jan XXIII zmarł 3 czerwca 1963 roku, kiedy trwał zainicjowany przez niego Sobór Watykański II. A tego dnia w roku 1886 na stosie w Namugongo zginął Karol Lwanga i 12 innych męczenników ugandyjskich, którzy padli ofiarą prześladowań okrutnego króla Mwangi. Ten najpierw eksterminował Anglikanów na czele z ich biskupem, a potem ostrze nienawiści skierował wobec katolików nawet na własnym dworze. Na stos trafili nastoletni paziowie, a potem także nobliwi ministrowie i urzędnicy. Przed śmiercią, którą ponieśli w dniu wniebowstąpienia, byli okrutnie torturowani, ale nie wyrzekli się wiary, którą niedawno w sumie przyjęli. Prześladowania religijne trwały z przerwami do roku 1892, a to dlatego, że państwo stanęło w obliczu zagrożenia ze strony muzułmanów. Papież Pius XI ogłosił świętego Karola Lwangę patronem młodzieży i akcji katolickiej w Afryce, a co roku do Namugongo w tych dniach pielgrzymują mieszkańcy Ugandy. W tym roku ze względu na epidemię eboli konferencja episkopatu tego kraju wezwała katolików w całej Ugandzie do uczczenia męczenników w lokalnych parafiach i diecezjach.
2: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Taki dialog się odbył na jednym z komunikatorów. Ja nie wiem, czy to wymyślone, być może, czy to prawdziwe, faktyczne. Otóż pani profesor, czy można jeszcze poprawić ocenę? Pani odpowiada, tak, zapraszam do sali komputerowej. Jestem pod salą, to proszę śmiało wchodzić. Ale jest zamknięte. I pani odpisuje, okej, jestem na Radzie Wydziału i nie pamiętałam, czy zamknęłam drzwi. A nie miałem jak sprawdzić. Dostaje pan trójkę. Więc poprawił. A my na naszym profilu facebookowym pod tym obrazkiem, pod tym dialogiem pytamy, czy was też to męczy często, czy drzwi zostały zamknięte, no jak właśnie, się wychodzi. Czy myśli, zamknął, nie zamknął. Że lasko wyłączył, czy nie wyłączył.
1: No właśnie, o to są pytania. Zaufajcie mózgowi, on to robi, że tak powiem, nie nocując. W sensie odruch.
0: W 95% przypadków tak, ale ja miałem ten 5%, gdzie się martwiał, powiedział, rzeczywiście nie zrobiłem coś, nie zamknąłem, czy tam coś.
1: No tak, czasem można wracając zobaczyć klucze dyndające w... pod klamką na przykład.
0: Albo dym w oknie. Nie, no żartuję.
1: Nie. Tak daleko nie idźmy. Za minutę 7:00 czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego. Patryk Jaki komentuje ruch prokuratury w jego sprawie. Większa ochrona dzieci. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Stawką awans do półfinału Rolanda Garrosa. Polska tenisistka Maja Chwalińska przed życiową szansą. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z nim do Parlamentu Europejskiego. Chce postawić politykowi zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski. Powiedz, o jaką sprawę dokładnie chodzi.
2: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcę dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
3: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
2: Zdaniem prokuratury, Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
4: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
2: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Rząd przyjął odpowiedni pakiet ustaw.

0: Te zwiększą kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczą nieodpowiednie treści dla najmłodszych. Ze szczegółami już teraz Jakub Krzyżak.
1: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
2: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
1: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
3: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
1: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
0: A tematem zajął się Jakub Krzyżak. Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i wpadli przez aplikację. W Krakowie ruszył proces Michała J. pseudonim Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. jego żona. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza 13 milionów złotych. Zatrzymanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
4: By wejść w posiadanie takiej aplikacji, trzeba było mieć rekomendację wysoko stojącego w hierarchii przestępczej innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
0: Mówi prokurator Anna Pałka. Kolejna odsłona procesu 12 czerwca. Sucho w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną. To oznacza, że poziom wód podziemnych jest wyjątkowo niski. Eksperci jednak uspokajają, wody nie zabraknie w naszych kranach, ale problemy mogą się pojawić w rolnictwie, turystyce i środowisku.
5: Mogą wystąpić ograniczenia w zużyciu wody. Tej wody oczywiście w rzece nie zabraknie, natomiast jej będzie niezwykle mało. Na przykład ruch turystyczny jednostkami pływającymi może być ograniczony. W ostatniej kolejności ograniczamy zużycie wody przez ludzi, czyli na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Kilka innych sposobów użycia wody może być ograniczonych, łącznie z tym, że zużycie wody na potrzeby rolnictwa czy przemysłu.
0: Mówił Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. W Polsce niżówki najczęściej występują latem i jesienią, gdy długo nie pada i woda szybko paruje.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Już zaliczyła największy sukces w karierze i stoi przed kolejną szansą. 24-letnia Maja Chwalińska zagra dziś o półfinał Rolanda Garrosa. Przed południem Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej tenisistka to największa niespodzianka tegorocznego French Open. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
7: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie, ona gra taki magiczny tenis, no i też dlatego podbija korty w Paryżu.
0: Jak mówi trener Kałuża, Maja zawsze się wyróżniała na korcie.
7: Była najmniejsza w grupie, leworęczna, skoncentrowana, zdyscyplinowana, bardzo pracowita, no i potrafiąca zrobić szpagat.
0: Mecz Polki i Rosjanki o 11:00. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
8: W Warszawie pochmurno, ale będą przejaśnienia w ciągu dnia, tak twierdzą synoptycy. Nie powinno padać, maksymalnie dziś 22 stopnie, teraz około 14. Ciśnienie mamy umiarkowane, wiatr powieje słabo ze zmiennych kierunków jak na razie o poranku. Warunki biometeo są obojętne.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Ależ mi ten pan o suszy opowiadając narobił apetytu, mówiąc ruch turystyczny jednostkami pływającymi. Może to jest jakiś pomysł na weekend długi?
10: Mi w głowie został szpagat, chociaż na korcie efektowniej zrobić hot doga. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Kombi teraz, nasze rendezvous. Za chwilę Wham, Wake Me Up Before You Go Go. A my z wami?
9: Do godziny 9. Czy możesz wyjaśnić, o co chodzi z tą parówką w bułce?
10: No, to taki, że między nogami odbijasz piłkę.
9: A, odbijasz piłkę. No, to efektowne.
10: No, dokładnie.
9: Umiesz?
10: Tak. Nie. Nigdy nie próbowałem. 7 minut po 7 w Radiu Plus.

0: Wake Me Up Before You Go Go to oczywiście Łem na antenie Radia Plus, 16 minut po godzinie 7. Jest nowy trend, oczywiście związany z internetem, bo to teraz wszystko, co wrzucasz do internetu, to się
1: panoszy. Niech się domyślę, na rolce zauważyłaś?
0: Nie, tak, okazuje się, że jest niepokojący trend na weselach. Goście nagrywają, wszyscy patrzą, ale są tacy, którzy tracą na tym. Okazuje się, że życie nawet można stracić. Ten trend nie przywędrował jeszcze do nas i mam nadzieję, że nie przewędruje. Otóż na zakończenie ceremonii ślubnej...
1: A ja wiem, krzesło się zabiera i trzeba siąść.
0: Nie, co? Zabierają wszystko, masz wskoczyć do wody. Para młoda wskakuje do wody.
1: No.
0: Czasem jest to jezioro, czasem jest to basen, czasem przydomowy, a czasem jest to rzeka. Ostatnio panią porwała rzeka.
1: Ojej,
0: chyba już nie wróciła.
1: Ale panią
0: młodą? Został wdowcem.
1: Tak. Kurczę.
0: Okazuje się, że to nie jest taka łatwa rzecz. Pewna pani właśnie opowiedziała taką historię, że dała się uwieść, żeby to fajnie wyglądało na filmiku. Saksofon grał głośniej, a ona się topiła. Okazuje się, że nie jest trudno się utopić w ciężkiej sukni ślubnej, jeżeli ma dużo falbanek i tak dalej, no po prostu trudno. No jeżeli to jest domowy basen, to jeszcze pół biedy, bo człowiek stanie i stoi,
1: no ale tak, jeżeli jest zbiornik otwarty,
0: jezioro, no to można pójść na dno i to dosyć szybko i wtedy nie jest tak wesoło.
1: Ale mam nadzieję, że mówisz,
0: albo
1: o trendzie,
0: się podtopi.
1: Że mówisz o trendzie zagranicznym, że tak. To nie u nas
0: nie,
1: jednak.
0: Nie, Kanada, Stany Zjednoczone jak na razie.
1: No ale w ogóle to jak to później się, zakładając, się wszystko dobrze skończy, bawić w mokrej sukni?
0: No dokładnie, Miss Mokrego Podkoszulka to może trochę psu innej okazji, a niekoniecznie własnego wesela. Co te ludzie nie wymyślą, żeby to fajnie na rolce wyglądało, naprawdę.
1: A poza tym panna młoda i tak jest Miss na własnym weselu.
0: Jak,
1: przez cały wieczór i całą noc.
0: Edyta Geppert, za chwilę Kocham Cię Życie. Tina Turner, Look Me in the Heart. Też 17 minut po 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu

Kocham się życie, to oczywiście Edyta Gepert na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 7, a my kochamy czerwiec, no bo w czerwcu to już prawie lato, poza tym przed nami czerwcówka, to już w ogóle fajny nastrój mamy i go nie oddamy, prawda? Nawet będziemy go podsycać na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, 28 minut po godzinie 7.

0: No przepraszam, że musiałaś sama mówić, ale się zagadałem z kolegą o piłce.
1: O piłce.
0: Wiesz, po kawę poszedłem, to już nie te lata, żeby człowiek tak przybiegł szybko. Chciałem powiedzieć, że Clint Eastwood...
1: Tak,
0: przeszedł na emeryturę.
1: Jak to przeszedł? Przecież ma 90 lat i kręci dalej.
0: Nawet, 93 lata. No. Nie, powiedział, że już przychodzi na emeryturę.
1: Już nie nakręci?
0: Chyba, że jako emeryt, nie wiem, no, ale składki będzie teraz pobierał.
1: Zawsze można te emerytury dorobić trochę, no.
0: No tak, no, gdzieś tam siedząc sobie... W Stróżówce czy gdzieś.
1: Za chwilę. Nie w Stróżówce, gdzie Clint Eastwood.
0: No, ale on, ja go widziałem w wielu filmach z bronią, tam, bo on by dobrze pilnował.
1: To jest ikona kina, naprawdę. I ciągle wyprostowany. Tego mu zazdroszczę, bo ja się trochę garbię. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier Wielkiej Brytanii zabrał głos po śmierci 18-letniego studenta. Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Przypomnijmy, nastoletni Henry Nowak został zaatakowany nożem, a następnie skuty kajdankami przez policjantów, chociaż wielokrotnie informował ich, że został poważnie ranny. Mundurowi to jednak zignorowali. Uwierzyli za to napastnikowi, który oskarżył Nowaka o rasizm. W wyniku fatalnych działań funkcjonariusz 18-latek zmarł. Trzech policjantów zaangażowanych w interwencję nadal pracuje w służbie, kolejny zrezygnował. Śledztwo prowadzi niezależne biuro do spraw postępowania policji. Do tego tematu będziemy wracać. Dynamicznie w pogodzie IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w południowej i zachodniej Polsce. Silnym opadom będą towarzyszyć porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie może też wystąpić grad. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Mundurowi będą czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia kierowców. A to wszystko w związku ze zbliżającym się długim weekendem. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. prędkość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, ale także zachowania pieszych czy rowerzystów. Policyjna akcja potrwa do poniedziałku.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Tramwaje nie dojadą do pętli Młociny, tak będzie od jutra aż do niedzieli. Tramwajarze wykorzystają długi weekend do wymiany 4 zwrotnic. Będzie komunikacja zastępcza. Więcej o utrudnieniach piszemy na radioplus.pl. Wschodnia obwodnica Warszawy doczeka się kolejnego projektu. Ogłoszono przetarg. Firma, która go wygra, ma przygotować kilka wariantów tej 16-kilometrowej trasy. Po wybraniu jednego i uzyskaniu decyzji środowiskowej powstanie projekt budowlany.
3: Kierowcy czekają.
4: No jest bardzo, bardzo potrzebny.
5: Myślę, że już dawno powinna być zrobiona.
3: Dawno, bo pierwsze prace nad projektem ruszyły 20 lat temu, ale zablokowały je protesty. Teraz jest kolejne podejście. Warszawski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
6: Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy.
3: Są rzeczy, które już wiadomo.
7: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po 3 pasy ruchu.
3: Ale to projektanci muszą ustalić na przykład to, czy trasa pójdzie w tunelu i jak się da na nią wjechać.
7: Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
2: Tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, nie powinny przydać nam się parasole, 16 stopni teraz, maksymalnie 22, wiatr umiarkowany. Ze wschodu i południowego wschodu ciśnienie też mamy w Warszawie umiarkowane 1011 hektopaskali, biometr na razie mamy obojętny.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 3 dni popracowali już, tyle. Jutro wolne, czwartek mamy, święto.
2: Tak, Boże Ciało. Za 25 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. A u nas robi Williams już teraz Supreme.
1: No, ten to robi zawsze.

0: Tora Tora i numer 1 w Radiu Plus za 18 minut, godzina 8.
1: Przypominamy dzisiaj o 11 maja Chwalińska gra ćwierćfinał w Rolandzie Garrosie. Życiowy sukces Polki, może będzie jeszcze bardziej życiowy.
0: Chwalińska i Kalińska.
1: Tak, a właśnie, Kalińska to ta jej rywalka Rosjanka. I co ty mi tu o jakichś hot dogach opowiadasz, o jakichś serwisach, na lewą, na prawą stronę serwisową, backhand, forehand. No. Tu są wiadomości w Super Expressie.
0: Proszę,
1: to była dziewczyna Janika Sinera,
0: też.
1: Czyli tego numeru 1, numero 1. Tora.
0: Kiriosem miała
1: tak,
0: też krótki epizod.
1: I mówi, że bardzo często jest podrywana, zapraszana na randkę właśnie przez znanych tenisistów.
0: Brzydka nie jest, szczerze mówiąc.
1: Dobra, to zobaczymy, jak gra, szczerze mówiąc. Ale a propos miłości, to w Super Expressie też już nie na stronach sportowych, ale kulturalnych bym powiedział, wstrząsające wyznanie Shakiry, która też była ze sportowcem związana,
0: z tym
1: piłkarzem.
0: Takim piłkarzem, tak.
1: Gerard Piqué. I
0: tak
1: powiedziała
0: było.
1: Po rozstaniu już jej do niczego jest miłość niepotrzebna, powiedziała już się nigdy nie zakocham. Po co jej te wszystkie frustracje sercowe, nieprzyjemności? Już się nigdy nie zakocha.
0: Nie to, że zostawił, to jeszcze, że tak powiem,
1: wyrwę
0: w stanie emocjonalnym.
1: No, trochę tak, ale żeby aż takie podejmować, że już nigdy żadna miłość...
0: No, kochała go po prostu.
1: No, rozumiem. No, ale
0: z jakąś tam, już nie powiem.
1: Ale ja teraz się zastanawiam, o czym ona będzie pisać piosenki. Przecież 3/4 piosenek są o miłości.
0: Tak, ale o tej, co była, no po prostu. Tam
1: chyba,
0: jest mnóstwo
1: tak.
0: tematów jeszcze do poruszenia, także ja się o jej repertuar nie obawiam.
1: Czekamy na
0: nową płytę. Ale mam nadzieję, że ktoś przyjdzie, uleczy jej serce, jakiś rycerz na koniu, niekoniecznie piłkarz i będzie dalej kochana i będzie dalej mogła
1: kochać. Na koniu to ten, co chyba w polo grają, tak?
0: Może tak być. No dobrze, tylko golfiści nie są najlepsi, to ostrzegamy.
1: A to jeden był łobuz, to
0: ale,
1: już nie ma co...
0: Ale porządny.
1: Porządny łobuz, tak.
0: Abba za chwilę, Mamma Mia. Będzie też Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chce.
2: Radio Plus Warszawa. Oh.

0: Izabela Trojanowska, wszystko czego dziś chcę w Radio Plus za 5 minut, 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Czego dziś chcę, to już za późno na to, ale więcej mi nic nie potrzeba w weekend długi, czerwcowy, jak wyspać się i to czwartek, piątek, sobota, niedziela. Uff.
0: Jeszcze pogoda by się przydała, żeby tak nie padało cały czas.
2: A ma padać?
0: Różnie może być. Pogoda może być burzowa w czasie weekendu.
2: Ta burza to niech sobie przejdzie, ale niech
0: jak
2: będzie dobrze
0: trochę
2: słońca.
0: Jak dobrze pamiętam, Boże Ciało zawsze jest burza.
2: To ja nie pamiętam takich.
0: Ja pamiętam.
2: Ja pamiętam zawsze upały.
0: Zawsze po procesji jest burza.
2: No to dobrze, że po.
0: No ten nasz całe szczęście.
2: Kto ma szczęście, tam pod baldachimem jest. Dobrze, chciałem powiedzieć, że czekamy na wasze plany na weekend długi czerwcowy. Co zamierzacie oprócz tej procesji jeszcze robić fajnego? Napiszcie do nas 691-141-141, bo zanim ten budzik od nas dojdzie, nagroda, to i tak już będzie po Bożym Ciele.
0: No i tak się wyśpimy przecież.
2: No.
0: Za 4,5 minuty 8 w Radiu Plus za chwilę na nasz antenie. Najnowsze wiadomości, pogoda, pogody również się pojawia, ale teraz Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Są potrzebne, bo liczba wypadków rośnie. Od dziś nowe przepisy i obowiązkowe kaski dla najmłodszych. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie do systemu SENT. O szczegółach za chwilę. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś biało-czerwoni rozegrają kolejny towarzyski mecz. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, to bardzo potrzebne przepisy, bo to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. O czym więcej Michał Rawa.
2: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
3: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również z 2024 roku o ponad połowę.
2: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
4: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
2: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
5: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
6: Ja tylko na skateparku zakładam.
7: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców, bo za brak kasku swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
1: A w ubiegłym roku w Polsce doszło do blisko 1160 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców.
8: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
1: To jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i żubrów. Dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75. Analitycy nie są zaskoczeni.
9: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.

0: Komentuje Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W tym roku RPP obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego. Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Krakowskie kąpielisko zaraz po poniedziałkowym otwarciu zostało zamknięte. To ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. To prawdopodobnie wynik celowego działania przeciwników Zakrzówka, dodaje Jastrzębski.
1: Dużo osób się ze mną kontaktuje, że prawdopodobnie nastąpiło to w nocy. Jest jakaś grupa, która nie pochwala tej inwestycji na Zakrzówku, jeżeli chodzi o baseny. Także odgrażali się, że coś tam wrzucą, zniszczą te baseny. No i jak powiedzieli, tak też zrobili.
0: Próbkę substancji zbadała Straż Pożarna i została ona przekazana do dalszej analizy. Kąpielisko na Zakrzówku zamknięto do odwołania.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
3: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
4: Pogoda. A w pogodzie w Warszawie czeka nas na niebie trochę chmur, trochę słońca. Nie będzie padać. 16 stopni mamy o poranku, maksymalnie będą 22. Wiatr będzie umiarkowany i powieje ze wschodu i południowego wschodu. Biometr jest obojętny. Ciśnienie umiarkowane na barometrach w stolicy aktualnie 1011 hektopaskali.
5: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8, środa, 3 dzień czerwca.
6: USA for Africa, 6 minut po 8, We Are the World, o tym przebojem z nostalgii. Zaczynamy tę godzinę, ostatnią godzinę poranka, bo mamy nadzieję z Kasią, że jesteście już rozruszani.
5: A za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I napisała do nas Monika, pisząc, że dzięki wspaniałej pani dyrektor już dzisiaj mam weekend. Cóż to za pani dyrektor? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani dyrektor szkoły. Mamy po prostu dzisiaj tak zwane dni dyrektorskie i mamy luzik już od dzisiaj.
1: No to i dzieci się cieszą.
2: Dokładnie tak.
1: Nie wiem, jak to rodzice, bo do szkoły poszli, znaczy do pracy poszli, a tu dzieci, no ale jakoś dadzą radę.
3: Dokładnie. Luzik to luzik dla każdego.
1: No, aż się dziwimy, że tak wcześnie wstałaś rano, Moniko. Ale dobra, bo masz bogate plany na weekend, a o nie pytaliśmy, czyli...
2: Tak, dzisiaj zostałam sama w domu, bo moje prywatne dzieci poszły do szkoły, więc planuję tutaj zrobić wielkie porządki w domu.
3: Oj.
2: No jutro wiadomo, świętujemy procesję, natomiast potem pewnie coś dobrego sobie ugotujemy i spędzimy czas wspólnie. I tak, jeszcze planuję przeczytać książkę.
3: Można poznać jest dla mnie tytuł?
2: Tak, można, można poznać tytuł. To jest książka Jak mówić nie.
3: W życiu polecam się przydaje, oczywiście, że
2: polecam
3: tak.
2: Bardzo dla kobiet, dla matek szczególnie,
3: bo jak powiedzieć nie swojej rodzinie. Nie, tak, żeby się nikt nie obraził,
1: no właśnie,
3: a żeby mama też miała spokój.
1: No to widać, dokładnie, że jesteś tak. Jeszcze przed tą lekturą książki, bo Kasia ledwo zapytała, czy można poznać tytuł. Albo powiedziałeś, mama, można. Jeszcze kwiatki będziesz sadzić?
2: Tak, będę sadzić kwiatki, bo właśnie czekają już od dłuższego czasu na posadzenie. I jeszcze kolejny mój plan, już ostatni, sprawdzę, czy są grzyby. Ostatnio nie było.
3: O, fantastyczne plany w ogóle, naprawdę, rewelacja.
1: Czyli nie będzie leżenia do góry brzuchem?
2: Nie będzie, nie będzie. Oj, to nie ja.
3: No dobrze. Serdecznie pozdrawiamy całą twoją rodzinę. Życzymy fantastycznego weekendu. No i do usłyszenia.
1: Wysyłamy nagrodę, oczywiście.
3: Budzik przyda się po weekendzie. Jak
2: dziękuję
3: trzeba
2: bardzo.
3: Będzie wstać
2: pozdrawiam
3: rano do pracy. Pozdrawiamy. Kwadrans po 8 w Radio Plus, a za chwilę Irena Santor będzie Meet Your.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: If I Was, Major na antenie Radia Plus. 2 minuty pozostały do wpół do 9. Pamiętajcie, że jak wychodzicie, żeby...
1: zamknąć to i owo tu i tam.
0: To wiadomo, że zamknąć, ale tak, żeby zapamiętać ten moment zamykania, bo jak odruchowo to zrobimy, to później się zastanawiamy, było to czy nie było. Jak zapamiętamy ten moment, to na pewno nie będzie nas to męczyć. I o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym Jaco napisał: u mnie pod tym względem spokojnie, nie ma problemu.
1: No i bardzo dobrze. Bierzmy przykład z Jaco. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
12: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Gorzów. Policja poszukuje sprawcę ataku na salon fryzjerski przy ulicy Mieszka I. Wczoraj po południu wszedł do salonu i rozlał tam śmierdzącą substancję. To prawdopodobnie preparat do odstraszania dzikich zwierząt. W tym przypadku musiała interweniować straż. A to już drugi atak na salon w tym roku. Pierwszy, bardzo podobny, miał miejsce w styczniu. W wiadomościach Radia Plus atak ukraińskich dronów na Rosję. Co najmniej 30 bezzałogowców zestrzelono nad obwodem leningradzkim, a 13 nad Moskwą, informuje agencja TASS. Wcześniej w wielu rosyjskich regionach wydano ostrzeżenia o zagrożeniu dronowym i rakietowym. Pożar wybuchł m.in. w Petersburgu. To jeszcze ranking zaufania do osób publicznych. Karol Nawrocki na pierwszym miejscu w sondażu Ibris dla Onetu. Zaraz za prezydentem jest wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski i kolejno premier Donald Tusk. Prezydentowi ufa 46,4% osób, Radosławowi Sikorskiemu 42,7%. Szef rządu może liczyć na zaufanie 36,6% Polaków.
13: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap rozbudowy kanalizacji w Powsinie. Wodociągowcy wygrodzili część skrzyżowania Przyczółkowej i Przekornej. Jadący od strony Waflowej mogą przejechać tylko prosto w stronę Rosochatej. Z Przyczółkowej od Rosochatej jest nakaz skrętu w prawo w Przekorną. Z kolei z Przekornej od Drewny kierowcy skręcą w Przyczółkową tylko w prawo. Autobusy linii 239, 519 i N50 omijają remontowany fragment, jadąc ulicą Drewny. W ten weekend w dzielnicy Wisła będą regaty o Puchar Prezydenta Warszawy. To doskonała okazja nie tylko do startu, ale także do poznania żeglarskiego rzemiosła, mówi komandor regat Kacper Orkisz.
14: Regaty weekendowe są otwarte dla wszystkich, a na lądzie właśnie przez całe 2 dni będzie miasteczko żeglarskie. Tak, żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, kibicować żeglarzom, przełamać swoje czasami wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo gdzieś mgną na horyzoncie, tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki.
13: Na wodzie rywalizować będzie ponad 20 załóg. Pierwszy wyścig rozpocznie się w sobotę o 11, zaś drugi dzień zmagań w niedzielę o 10.30. Na zakończenie imprezy na Wisłę wypłynie parada kolorowych żagli na Wiśle, która o godzinie 20 wyruszy z plaży Rusałka. 17 stopni teraz, maksymalnie 22, na niebie chmury, ale z przejaśnieniami, bez opadów dziś, ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali i umiarkowany mamy także wiatr. Powieje ze wschodu i południowego wschodu, biometr na razie jest obojętny.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Wyspani?
1: Tak!
0: Cieszę się, bo ja nie. Dzień dobry, o poranku, za 26 minut będzie 9.
1: Wyśpimy się jutro i pojutrze?
0: I w sobotę, i w niedzielę.
1: Będzie fajnie.
0: Ja wiem, to tak sobie mówimy, a później człowiek siedzi do późna nie wiadomo po co.
1: A potem wstaje nie wiadomo po co.
0: A to też, bo jak się przyzwyczai w tygodniu wstawać wcześniej, to już w weekend nie wyjdzie odsypianie. Chociaż znam takie osoby, które potrafią do południa spać.
1: Jak będzie, tak będzie. Nic na siłę. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy do 9.

0: Bakara jest Ken Boogie w Radio Plus za 18 minut 9.
1: No właśnie, że nie no właśnie, no chciałem powiedzieć coś, przejść do innego tematu. Otóż Sahara jest, pustynia, coraz bardziej te obszary pustynnieją i starają różne osoby, żeby jakieś drzewa pozasadzać.
0: No nie, no to nie wyjdzie, to jednak nie te temperatury.
1: No tak, no ale no nie udało się, już tyle razy próbowano jakoś, tam jest susza, brak wody i tak dalej. Ale okazało się, że kilka lat temu badacze wypuścili 500 żółwi pustynnych. No i te żółwie, okazało się, że one jakieś tam dołki robią, przebijają skorupę gleby, no i podczas deszczy później ta woda się zatrzymuje i okazuje się, że te żółwie tam przynoszą jakieś efekty tego działania. Czyli to człowiek nie potrafi to...
0: Naturalne rezerwuary wody się tworzą dzięki żółwiom pod skorupą.
1: To prawda. No i w tych warunkach czasem potrafią jakieś rośliny wykiełkować, no i może ta Sahara nie będzie tak pustynnieć, chociaż tempo tego pustynnienia jest olbrzymie. Taka ciekawostka z nie ma wody na pustyni.
0: No ale właśnie patrzę na mapy pogodowe Polski i w przyszłym tygodniu to tak codziennie trochę popada.
1: Będzie padać, to dobrze, no.
0: Tu pokropi, tam pokropi.
1: Ale wiesz co, tak żeby trochę...
0: Na kwiatuszek spadnie.
1: Trochę tej suszy zapowiedz, która jest u nas w kraju, to musiało być lać, nie wiem, przez 2 miesiące chyba.
0: I to nie wiadrami, tylko tak delikatnie, żeby to nasączać.
1: To prawda.
0: To co wyschło na wiór. Za chwilę czas na kawę, co?
1: Już? No, kolejną?
0: Nie opieraj się, Chris Ria, Blue Cafe, będzie miło, potem Various Max.
1: Z Chrisem to zawsze.
0: I potem jeszcze piosenka księżycowa i Various Max w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Barus Manx i piosenka księżycowa na antenie Radia Plus.
1: A my mówimy do usłyszenia, bo nie księżyc nam w głowie, ten pożegnaliśmy już dawno. Słońce wschodzi, znaczy wzeszło już parę godzin temu, ale coraz wyżej na niebo skłonie, więc dzień się rozpędza. Janek Pasterski za chwilę przejmie stery.
0: A my życzymy wam udanej czerwcówki z Radiem Plus. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prześwietlimy działania służb, zapowiada brytyjski premier. Po ataku nożownika i policyjnej interwencji zmarł 18-letni Polak. Trudniej będzie zredukować punkty karne. Od dziś zmiany w przepisach. Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Dziś powalczy o półfinał French Open. Na zegarze 9:00. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. W ubiegłym roku w Southampton 18-latek został śmiertelnie zaatakowany przez nożownika. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek mimo powtarzania funkcjonariuszom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Policjanci uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka, Wikruma Digwy, który mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. A do takich zamieszek doszło wieczorem w Southampton. Zareagował m.in. premier Keir Starmer, który przyznał, że oglądając nagranie, czuł się wstrząśnięty. Zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest to, że zajmie się tym niezależne biuro do spraw postępowania policji. Są poważne kwestie, które wymagają omówienia. Niemniej ważne jest to, jak oskarżenia o rasizm wpływają na proces decyzyjny w tej sprawie. Sprawca został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy. Troje z nich nadal pracuje w policji. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Części z nich, dotyczących najpoważniejszych wykroczeń, nie będzie można usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu.
2: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
3: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
2: Mówi mi, że rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
4: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
2: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
1: Przypomnijmy, limity to 24 punkty i 20 dla świeżo upieczonego kierowcy. 90% środków z sejf trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego, mówi kujawsko-pomorski wojewoda. To w regionie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnych, nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: W Bydgoszczy pieniądze z sejf wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma, które należą do polskiej grupy zbrojeniowej.
6: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda. Podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. To takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
5: Inwestycje w ramach SAFE przekładają się też na rynek pracy, przekonuje poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej.
7: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym.
5: W Bydgoszczy podpisana umowa z Belmą dotyczy m.in. systemów minowania i uzbrojenia.
1: A w ciągu 3 dni podpisano już 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska powalczy dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Przypomnijmy, do ćwierćfinału awansowała, pokonując bez straty seta Diane Paris. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer nie ma wątpliwości, kto tu będzie rozdawał karty.
8: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
1: Mecz rozpocznie się o 11:00.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I o to chodzi, żeby grać swoje, co i my teraz uczynimy w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, a w głośnikach teraz Robert Gawliński.

0: Co by było, gdyby można było cofnąć czas? O tym właśnie Cher w Radiu Plus, ale my czasu nie cofamy, wręcz czekamy, nie możemy się doczekać. Już jutro, słuchajcie, tak, Boże Ciało, no właśnie, ten czas leci jakoś tak bardzo szybko. Jutro również startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, czyli Święto Polskiej Muzyki. Oczy całego kraju na scenę w Opolu właśnie będą skierowane i przed telewizorami, i na żywo tym, którym się uda. A mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie, tym razem na niedzielę. No, koncert nie byle jaki, bo to 45 lat, jubileusz Lady Punk. Do tego jeszcze Kiedy Mnie Już Nie Będzie, czyli w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. No i na to was chciałbym jeszcze zaprosić. Rozdawaliśmy przez ostatnie dni te zaproszenia, a zatem ostatnia szansa. Jeśli ktoś nie ma jeszcze planów na najbliższą niedzielę i chciałby się pojawić w Opolu, to dajcie znać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do -60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra w Opolu. Zobaczymy, chociaż niestety prognozują deszcz na czwartek i piątek, chociaż chwilowo sobota okazuje się, wydaje się być piękna. Mam nadzieję, że wszystkie cztery dni takie będą łącznie z niedzielą, bo właśnie dodzwoniłem się teraz do Grzegorza. Grzegorzu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, 63. Festiwal w Opolu startuje już jutro. Dodzwoniłem się do ciebie do Olsztyna, prawda? Zgadza się?
1: Tak jest, oczywiście.
0: Okay. To kawałek do Opola będziesz miał, ale chyba warto.
1: No oczywiście, ja chociaż tyle lat miałem się wybrać i no niestety jakoś nigdy nie dotarłem do tego Opola. Troszeczkę lat za granicą, no ale bardzo się cieszę, że Radio Plus spełniło to moje marzenie, bo to jest największe marzenie mojego życia, żeby chociaż raz w życiu zobaczyć na żywo koncert.
0: No to teraz tak, to już nie masz wyjścia, musisz się wybrać, a z kim się wybierzesz do Opola?
1: No z żoną oczywiście.
0: Z żoną, świetnie. No. Mam nadzieję, że wam przypasują te koncerty, bo to 45 lat jubileusz Lady Punk, a później jeszcze Kiedy mnie już nie będzie w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
1: No, wspaniałe koncerty. No tyle lat na scenie Lady Punk, to szapoba naprawdę.
0: No, cztery i pół dychy, no na pewno panowie zrobią fajne rockowe show, także życzę ci udanego wyjazdu razem z żoną do Opola.
1: Ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i dziękuję całej redakcji Radia Plus. Pozdrawiam żonę Agnieszkę i całą ekipę The Partner z Olsztyna.
0: Super,
1: dziękuję ślicznie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: A do Opola to my sobie jeszcze dzisiaj zajrzymy. Po godzinie 12 będziemy mieli informacje z pierwszej ręki od Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: To już było, ale my bardzo lubimy do tego wracać. Maryla Rodowicz na chwilę przed godziną 10 w Radiu Plus. Za chwilę pora na najświeższe wydanie wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji komentuje napięte relacje na linii Kijów-Warszawa, to po decyzji Zełenskiego w sprawie UPA. Tragiczny finał wypadku na kładzie w Warmińsko-Mazurskiem. Nie żyje 30-letni mężczyzna. Wszystkie polskie oczy zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska już się rozgrzewa. Za godzinę rozpocznie bój o półfinał French Open. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha, ale jednocześnie dodaje, ich zaostrzenie nie przynosi korzyści żadnej ze stron. A to ciąg dalszy kryzysu w relacjach dwustronnych, wywołanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Trwają międzyrządowe rozmowy w tej sprawie, a z najnowszymi informacjami Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Andrii Sybicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada. Prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przypomnijmy, to prezydent Wołodymyr Zełenski pod koniec maja nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, a to spotkało się ze zdecydowaną reakcją polskiego rządu i prezydenta. Karol Nawrocki zasugerował, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego nadany 3 lata temu. Śmiertelny wypadek na kładzie, nie żyje 30-latek. Do tragedii doszło w miejscowości Mazurowo w Warmińsko-Mazurskiem. Mężczyzna kierujący pojazdem stracił nad nim panowanie i uderzył w drzewo.
3: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
1: Mówiła Agata Kulikowska-Denałęcz z Ełckiej Policji. Ta razem z prokuraturą wyjaśniają okoliczności wypadku. Specjalny samolot już w drodze do Polski z Chin transportuje 24-letnią Klaudię Uciechowską. Przypomnijmy, Polka studiowała w Pekinie. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak guz na jajniku. Rząd wysłał po nią specjalny samolot. Po powrocie do Polski, co ma się stać około 15:00, kobieta trafi pod opiekę lekarzy Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
4: Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15:00 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
1: Wyjaśniał Krzysztof Fidler, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarze podkreślają, że o dalszym leczeniu będzie można powiedzieć dopiero po przyjęciu pacjentki i ocenie jej stanu na miejscu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mocno trzymają kciuki za koleżankę z klubu, ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, mocno wierzy w sukces 24-latki. Za godzinę Polka wejdzie na kort i powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Pojawiło się i pewne wyzwanie, które podjął prezes klubu Piotr Szczypka, relacjonuje klubowy kolega Mai Szymon Bandura.
5: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema, bo nie ukrywam, bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczekujemy tego, że ten piękny sen w Paryżu będzie trwał aż do soboty i w sobotę będzie okazja otworzyć butelkę szampana.
1: Przypomnijmy, w ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz rozpocznie się o 11:00.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: To mam nadzieję, że Maja ma już gdzieś pod ręką strój kąpielowy. Tak, wiecie. Na wszelki wypadek, dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Somebody Watching Me to Rockwell w Radio Plus, 19 minut po godzinie 10. Jutro Boże Ciało, czyli no, dzisiaj można powiedzieć, że już troszkę będziemy zaczynali weekend, zwłaszcza jeżeli ktoś jeszcze sobie dokoptował wolny piątek, to sobota, niedziela przed nami i bardzo dobrze. Słuchajcie, pogodowo, no różnie. Dzisiaj może popadać i to mocno, spore wyładowanie atmosferyczne, ale tam, gdzie się jeszcze da, to zaglądam do kalendarza. Warto skorzystać z warunków, bo mamy Światowy Dzień Roweru dla miłośników jazdy na dwóch kółkach. No to dzisiaj nie pozostaje nic innego, jak tylko jakaś taka szybka rundka. Do tego też jeszcze Dzień Dobrej Oceny. No, myślę, że pod koniec już tak w oczekiwaniu na wakacje, czyli za chwilę i w szkołach chyba coraz większy luzik, także dobrze, ale mamy też Dzień Savoir-Vivre. No i to jest ważne święto, bo tu się pojawia klasyczne pytanie, jak co roku, po której stronie stołu, talerza kładziemy nasz smartfon. Po lewej czy po prawej? To do rozstrzygnięcia.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

do przedpołudniowej kawy, żeby się rozbudzić idealnie, prawda? Ace of Base, The Sign, takie przyjemne rytmy prosto ze Szwecji. No i nie zwalniamy tempa, za chwilę Kaja i Goran Bregović, czyli bałkańskie klimaty, ale już teraz obdarzony anielskim głosem Roy Orbison, bo właśnie tak o tym artyście się mówiło i mówi do tej pory. Kultowa już pozycja z jego repertuaru, Oh Pretty Woman.

0: pan Lady, mamy w Radiu Plus Lovo, I Love You To Want Me, da za chwilę Beloved i Eruption.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: I taka to była podróż muzyczna pociągiem w jedną stronę i Rapszyn coraz bliżej 11 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Za chwilę zagra o półfinał French Open Maja Chwalińska już na korcie. Bydgoska diecezja ostrzega przed oszustami. Chodzi o fałszywą parafię świętego Szymona i Tadeusza. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Jest 11, Marcin Bartnik. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska wychodzi na kort. Lada moment, początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację.

0: Te top spinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią, może po prostu zgłupieć.
1: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
2: To był Michał Rawa. Podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło tydzień temu przy jednym z nabrzeży na Odrze w Szczecinie. Według policji dwóch agresorów zaczęło grozić mężczyźnie przebywającemu na jachcie. Następnie 41-latek podpalił poszkodowanego. Ten, aby się ratować, wskoczył do wody.
3: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
2: Powiedział nam Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Sekretarz generalny NATO w Kijowie Mark Rutte przyjechał do ukraińskiej stolicy dzień po zmasowanym ataku Rosji na Kijów i Dniepr. W wyniku uderzeń rakiet i dronów zginęły 23 osoby, a ponad 130 zostało rannych. Fałszywa parafia pojawiła się w Bydgoszczy przed oszustami, ostrzega diecezja bydgoska. Ogłasza się w internecie jako rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Szymona i Tadeusza przy ulicy Zachodniej 19. Kuria informuje, że na terenie diecezji bydgoskiej nie istnieje parafia o takiej nazwie i prosi wiernych o nieudostępnianie danych osobowych i o niewpłacanie jakichkolwiek środków na jej konto.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Dziś Światowy Dzień Roweru. Warto sprawdzić, w jakim stanie znajdują się nasze jednoślady i zaplanować trasę wycieczki. Pomaga w tym m.in. Bractwo Rowerowe z Radomia. Sebastian Pawłowski, kanclerz stowarzyszenia, poleca wyprawę do Puszczy Kozienickiej.
5: Tak naprawdę te wycieczki opisane na naszej stronie to nie są długie wycieczki, to jest około do 60 km, więc tak naprawdę na spokojną jazdę to jest powiedzmy 2-3-4 godziny. Oczywiście z postojami, żeby można było coś zobaczyć, coś zwiedzić. Rower przede wszystkim odstresowuje. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, możemy podziwiać rozkwit właśnie wiosny.
2: Światowy Dzień Roweru został ustanowiony przez ONZ w 2018 roku.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Oj tak, wycieczka rowerowa brzmi bardzo dobrze. Podobnie jak Perfekt. Już teraz w Radio Plus nie płaczewka. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielka gwiazda lat 80. Rick Astley, Together Forever. No, artysta, który koncertuje do dzisiaj i cieszy publiczność tymi klasykami, które ma w swoim repertuarze. Together Forever to za nami, a to dobry czas na to, żeby za chwilę wręczyć komuś, oczywiście, jeśli macie ochotę, fajną, bardzo czerwoną, materiałową torbę, idealną, myślę, na nieduże zakupy od Radia Plus z takim sloganem: co mi panie dasz, gdyby ktoś torby na zakupy potrzebował, a to zawsze się przyda. Dobrze mieć swoją, nie trzeba kupować, nie trzeba później gdzieś przechowywać tych jednorazówek. To dajcie znać, czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Absolutnie nie domykamy drzwi, wręcz otwieramy je na oścież. Niech się takie piękne melodie niosą. Skaldowie, nie domykajmy drzwi. A ja właśnie dodzwoniłem się do Ani z Półtuska. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam dla ciebie torbę na zakupy materiałową z takim fajnym sloganem, co mi panie dasz od Radia Plus. Mam nadzieję, że się przyda.
1: Przyda się i to bardzo. I bardzo, bardzo się cieszę, bo to po raz pierwszy w życiu swoim wygrałam cokolwiek.
0: A to świetnie. To w takim razie...
1: A to jest torba, to nie jest, przepraszam, tak wchodzę w słowo, to nie jest cokolwiek, tylko fajny upominek, z którego się naprawdę będę cieszyła i z dumą będę nosiła.
0: Bardzo się cieszę. Również w takim razie wrzucisz na przykład do samochodu. Jeżeli jeździsz samochodem, zawsze będzie tak pod ręką przy robieniu zakupów. Także pozdrawiamy cię bardzo ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz bardzo, też do usłyszenia, miłego dnia.
0: Dzięki, no, na pewno taki będzie, w końcu długi weekend już na horyzoncie. Teraz Pointer Sisters, I'm so excited. Może to z tego powodu właśnie.

0: Billy Joel i jego Uptown Girl w Radio Plus. No, dokładnie zostało 15 minut do godziny 12, czyli już za chwilę, bo po 12 przebojowa poczta. Takie wydanie wyjątkowe trochę, bo będę się kontaktował telefonicznie z Markiem Sierockim, który jest już na miejscu w Opolu. Tam trwają próby i to podejrzewam, że te próby idą pełną parą, dlatego że jutro, no jutro pierwszy dzień 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jutro jadę tam również i ja, żeby zdawać wam relacje razem z Markiem Sierockim z tego wszystkiego, co się będzie działo. Dzisiaj za chwilę z pierwszej ręki na 100% się dowiemy. Mam nadzieję też, że jest szansa na jakąś rozmowę z kimś z artystów, kto tam już na pewno jest na miejscu.
1: Radio Plus Warszawa. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Po reklamie.

0: czerwone gitary dozwolone do lat 18. Okej, a my prawie zbliżamy się do godziny 12. Za chwilę w Radiu Plus Marcin Bartnik, wiadomości, a później przebojowa poczta prosto z Opola.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przewaga Maji Chwalińskiej na początku meczu z Anną Kalińską o półfinał French Open. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc w Alpach. Aż 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026. Jest 12. Marcin Bartnik. To jak na razie wielki mecz Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open. Maja była o krok od wygrania pierwszego seta. W tej chwili jest 4-5. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
1: To był Michał Rawa. Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyznę, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły rezultatu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
3: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów

0: Brytyjskiego Pogotowia Górskiego oraz Włoskiej Gwardii Finansowej, ponieważ z powodu złych warunków pogodowych śmigłowiec ratunkowy nie mógł wystartować. Dopiero wieczorem piesza ekipa ratowników dotarła do dwóch alpinistów, którym udało się zejść na niższą wysokość. Ostatecznie w nocy trafili do szpitala w Aoście na badania. Papież zwrócił się do Polaków w Watykanie z przesłaniem na Boże Ciało. Leon XIV podczas audiencji generalnej wyraził pragnienie, by udział w procesjach eucharystycznych z okazji uroczystości Bożego Ciała był odważnym świadectwem wiary. Do wiernych apelował o podtrzymywanie zwyczaju publicznego wyrażania wiary.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Aż 6 podlaskich restauracji wyróżnionych w przewodniku Michelin 2026, w tym 5 z Białegostoku. Można to porównać do filmowych Oscarów, mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
2: To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jak popatrzymy na inne miasta w Polsce o porównywalnej wielkości, Bydgoszcz, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Katowice, Łódź, Szczecin, to my jesteśmy najlepsi, bo mamy aż 5 wskazań.
0: To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreśla Anna Narel, właścicielka jednej z rekomendowanych restauracji.
3: Staraliśmy się połączyć takie 3 najważniejsze dla nas rzeczy. Smak, wnętrza i przede wszystkim to, co też dosyć z łatwością akurat tutaj na Podlasiu przychodzi. Nasza taka podlaska gościnność.
0: Przewodnik ukazuje się od 1900 roku. To najbardziej prestiżowy ranking restauracji na świecie.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jest przetarg na nowy projekt wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, a po wyborze tego jednego projekt budowlany, ale pewne rzeczy już wiadomo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Małgorzata Tarnowska.
5: Droga ekspresowa będzie posiadała 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
4: Projekt ma być gotowy w 2030, a droga w 2036 roku. Jutro po raz 6 Warszawa obchodzić będzie swoje święto. Do udziału w wydarzeniach zaprasza prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
6: Na Placu Zamkowym zorganizowaliśmy różne wydarzenia, które nawiążą do historii, do klimatu stolicy. Koncert z przedwojennymi szlagierami. Na scenie wystąpią Nic po nie, Michał Fok oraz Mała Orkiestra Dancingowa. Więc oczywiście usłyszymy muzykę, która jest inspirowana warszawskimi tradycjami i dawnymi dancingami.
4: W planach także wieczór filmowy, w czasie którego wyświetlony zostanie m.in. film Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje. Maksymalnie 22 stopnie dziś w Warszawie. Będzie trochę chmur, ale będą też przejaśnienia. Nie powinno za to padać. Wiatr umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie również mamy w stolicy umiarkowane. Wynosi 1009 hektopaskali. Biometr mamy obojętny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: No, spokojnie, Marek Sierocki za chwilę się objawi telefonicznie, ponieważ fizycznie jest teraz w Opolu, będę do niego dzwonił, no i za moment sprzedamy wam najświeższe informacje na dzień przed początkiem festiwalu w Opolu, już 63. edycji. Radio Plus. Póki co dzień dobry ode mnie, Janek Paserski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I teraz kwestia techniczna. Czy ja muszę krzyczeć, bo z daleka dzwonię?
2: Nie, absolutnie nie muszę.
1: A się technologia pozmieniała. Dzień dobry, Marek Sierocki, ty w Opolu właśnie aktualnie.
2: Witam z Opola, z Amfiteatru. Przed chwilą na antenie Radio Plus rozbrzmiewał przebój zespołu Papa Dance. Ja pamiętam takie czasy, rok 87, kiedy Papa Dance występował tu w Opolu. To było coś nieprawdopodobnego, jak publiczność szalała przy ich piosenkach.
1: No, nie dziwię się, ale też chyba aż tak wiele się nie zmieniło, bo publiczność cały czas szaleje przy ich piosenkach. I tak. Podobnie podejrzewam, że będzie jutro. Chciałem cię zapytać o Super Jedynki. Jutro pierwszy dzień festiwalu. Dzień świąteczny, bo to Boże Ciało. Pierwszy dzień właśnie imprezy w Opolu. No i Super Jedynki między innymi na scenie.
2: Zaczniemy koncertem konkursowym, czyli premiera debiutami, ale też będą takie muzyczne wspomnienia artystów, którzy odeszli, czyli Michała Urbaniaka, Staszka Sojki, Magdy Umer, a także Stanisławy Celińskiej. To artyści, którzy występowali w Opolu. Michał Urbaniak akurat na pierwszych edycjach Festiwalu Opolskiego pojawiał się. Potem konkursowicze w oczekiwaniu na werdykt jury, a także głosowania SMS-owego, recital Ani Wyszkoń. 30 lat jej kariery, zaczynała z zespołem Łzy, potem solowe przeboje. To będzie pierwsza część koncertu. W drugiej Super Jedynki plejada gwiazd, którym telewizja wręcza nagrody, a wśród nich m.in. zespół Kombi, Lux Torpeda, Renata Przemyk, Majka Jeżowska, Nocny Kochanek. No, będzie się działo niezwykle urozmaicony koncert, trochę takich ostrych rockowych klimatów, ale też i popowych, wręcz tanecznych.
1: To wszystko będzie wieczorem, ale wspomniałeś o Stanisławie Celińskiej, o Ani Wyszkoni, o Staszku Sojce. My o nich również porozmawiamy, bo ja jutro już będę na miejscu w Opolu na godzinę 15. Zaplanowaliśmy sobie taką właśnie wspomnieniową audycję.
2: Uważaj, jak będziesz jechał, bo wyjazd z Warszawy ciężki i wjazd do Opola też trochę trwa, także zaplanuj sobie w miarę wcześniej, żebyś wyjechał do Opola.
1: Szybka kawa i rano startuję po to, żeby na pewno na 15 zdążyć na te właśnie audycje. Natomiast teraz...
2: A propos Stanisławy Celińskiej, ja dzisiaj wyskoczyłem sobie mniej więcej pół godziny temu do słynnej naleśnikarni. Usiadłem przy tym stoliku, przy którym wiele razy siedziałem ze Stasią Celińską i z Maćkiem Muraszko podczas festiwali opolskich i tak łzami się zakręciła wokół, że już Stanisławy tutaj obok nie będzie. Piękne rozmowy o życiu, naprawdę. To nie tylko wielkiej klasy artystka, ale wielkiej klasy kobieta.
1: To prawda. Jutro Stanisławę Celińską będziemy jeszcze wspominali. Myślę, że będziemy to robili przez cały czas trwania Opola. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza, bo 3 czerwca roku 1950 na świat przyszła wspaniała artystka Suzy Quatro.
2: Basistka i wokalistka, urodziła się w Detroit w Stanach Zjednoczonych, ale karierę zrobiła w Wielkiej Brytanii, kiedy jej karierą zajęli się panowie Nicky, czyli Mike Chapman, którzy w latach 70. stworzyli mnóstwo fantastycznych przebojów i też mnóstwo dla gwiazd glam rocka, stylu, który wówczas święcił triumfy. I Suzy w tej muzyce świetnie się odnajdywała. Zresztą do dziś występuje, niedawno gościła w Polsce, wychodzi jej nowa płyta, są nowe nagrania, nowe teledyski. Suzy w świetnej formie. Pod koniec tej kariery, takiej w latach 70., takiej mocnej kariery światowej, i z tym nieco złagodniał, śpiewała bardziej popowe piosenki, oczywiście z towarzyszeniem gitary, bo takie było instrumentarium glam rocka.
1: I teraz właśnie Suzy Quatro, której życzymy wszystkiego dobrego w przeboju If You Can't Give Me Love, a my słyszymy się za minut kilka ponownie z Opola, także jesteśmy w kontakcie. Suzy Quatro.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Morniny są.
15: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
16: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
17: Wbijasz!
18: Morliny są...

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Bad Boys Blue w naszych głośnikach, a w Opolu Marek Sierocki po drugiej stronie, ale nie sam, z tego co kojarzę.
1: Dokładnie tak, wraz ze mną Renata Przemyk, tuż po próbie do Super Jedynek. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Było dla mnie spore zaskoczenie, bo kilka lat nie słyszałem ciebie, jak wykonujesz piosenki na żywo. Bardzo rockowo było, bardzo energetycznie.
2: I tak jest już od wielu lat. Zawsze gdzieś ten właśnie duch takiej rebelii we mnie dojrzewał przez te lata i też mam super zespół i to są też te utwory, które publiczność uwielbia. Więc tutaj w Opolu mamy szansę pokazać się w tych najlepszych wersjach z tą najlepszą energią.
1: Ja już się nie mogę doczekać tej energii, bo dostaniesz nagrodę Telewizji Polskiej Super 1.
2: Ja też jestem zachwycona i zaskoczona trochę, ale to jest mega przyjemność właśnie, że tutaj w Opolu, w tym miejscu, gdzie ta publiczność dawała mi tyle siły od samego początku, od pierwszych występów i tymi pierwszymi nagrodami Glade, że mam powód, mam prawo tutaj być i jakby wymieniać tę przyjemność z publicznością. Bardzo cieszę się właśnie, że tutaj, dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję. Widzimy się i słyszymy już jutro Super Jedynki na antenie Telewizji Polskiej. A naszym gościem była Renata Przemyk. Teraz jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
0: Zgadza się. W 1985 roku, dokładnie 3 czerwca, ukazał się 6 studyjny album twojego ulubieńca Briana Ferry'ego pod tytułem Boys and Girls.
1: To jedna z jego najlepszych płyt i z tego krążka pochodzi przebój Slave to Love na antenie Radia Plus Brian Ferry.
0: Gramy już teraz, a my z Markiem Sierockim jeszcze, prawda, za parę minut się raz usłyszymy.
1: Dokładnie tak.
0: Dzięki.

0: Wspaniałe czasy, dzieci kwiatów, słoneczna Kalifornia, mama sende, papa z California Dreaming, a my przenosimy się do, nie wiem, czy słonecznego Opola, czy nie?
1: Wiesz co, delikatne chmury i zanosi się na burzę, na pewno na deszcz, aha. Ale oczywiście festiwal opolski bez deszczu to nie byłby festiwal.
0: Prawdziwa burza, ale taka pozytywna, to jest taka informacja, że już wiemy, chyba możemy zdradzić, Dawid Kwiatkowski właśnie skończył próbę i co? Powiesz więcej jeszcze?
1: No oczywiście to w ramach koncertu Super Jedynki, bo też Dawid Kwiatkowski zostanie wyróżniony Super Jedynką. Ja czekam na drugą próbę dzisiejszego dnia, bo to będzie niezwykle ważny koncert, próbowany koncert, który zwieńczy tegoroczny 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, czyli koncert pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Naprawdę bardzo poetycki, bardzo przebojowy, bo to będą piosenki, które kształtowały polską muzykę rozrywkową na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
0: Na pewno tak będzie. Zostało nam jeszcze 20 sekund czasu antenowego, także sięgamy po płytę na specjalną okazję. A tutaj formacja OMD.
1: Czyli orkiestra Manovers in the Dark, jedni z najważniejszych wykonawców muzyki New Romantic. W ich wykonaniu mamy przygotowaną piosenkę Souvenir. Większość hitów OMD to dynamiczne piosenki, ta nieco spokojniejsza, bardzo nastrojowa, dużo elektroniki, no i świetna melodia. Souvenir OMD na antenie Radia Plus.
0: A w tym składzie słyszymy się jutro już prosto z Opola. Do usłyszenia, Marek Sierocki.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim.
9: A w nim 33. edycja festiwalu Sztuka Ulicy. Co i gdzie dziać się będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
7: Autopromocja.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię. Piękna ballada, a tak jak było słychać telefonicznie w rozmowach z Markiem Sierockim, w Opolu dzieje się sporo, nie ma się co dziwić, bo no już jutro pierwszy dzień festiwalu, na scenie debiuty i super jedynki, później kolejne atrakcje. Jutro ja już też wybieram się na miejsce, od godziny 15 zapraszamy na pierwszą godzinną audycję właśnie z Markiem Sierockim, w której będziemy wspominali m.in. Stanisława Sojkę, ale także Stanisławę Celińską. Będziemy rozmawiali o 30-leciu Ani Wyszkoni. Także zapraszamy od godziny 15 już jutro prosto z Opola, faktycznie w naszym towarzystwie. A na koniec Bonnie M. Bahama Mama. Dziękuję. Janek Pasterski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
7: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
8: Wiosna, wiosna.

0: chciałbym oczu twoich chłop.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Zablokowana jest ósemka w stronę Warszawy po tragicznym wypadku w Żabiej Woli. Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska ma przewagę w drugim. Genesis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich. Jest 13. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na S8C w pobliżu Żabiej Woli. Wstrzymany ruch w kierunku Warszawy. Według wstępnych ustaleń samochód dostawczy najechał na tył ciężarówki. Kierujący busem został przetransportowany do szpitala. Natomiast życia pasażera tego auta nie udało się uratować. Policjanci na miejscu kierują na objazdy. Utrzymuje się kurs spadkowy. W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a oleju napędowego 6,40. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Miał wyłudzać świadczenia, są zarzuty dla dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkodę miały ponosić jednostki w Radomiu i Zgierzu oraz Agencja Mienia Wojskowego.
3: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustw osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
2: Informuje Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od 5 lat. Cała Polska kibicuje po morderczym pierwszym secie. Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open. Trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Jest w gemach 5-3 dla Polki. A przypomnijmy, wygrała pierwszego seta 7-6. To spotkanie śledzi wciąż nasz reporter Michał Rawa.
4: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska

0: Schneider to właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku w półfinale zagra Maja Chwalińska lub Anna Kalińska.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Genesis to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach lednickich. Odbędzie się ono już w sobotę i będzie miało wyjątkowy charakter.
2: To jest 30. lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci Steze, którzy mają swój udział też w powstaniu lednicy, ponieważ ojciec Jan inspirował się też Teze i tymi spotkaniami z młodzieżą. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale też dla wielu osób bardzo sentymentalne. Zapraszamy i tych, którzy byli pierwszy raz, i tych, którzy przyjeżdżają teraz jako młodzi ludzie.
0: Opowiada siostra Lucja Rado, duszpasterz lednicy. Oficjalne rozpoczęcie spotkania w sobotę o godzinie 18.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa wybiera. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Projektów jest 1200. Do wydania mieszkańcy stolicy mają ponad 130 milionów złotych. Propozycje są bardzo różne. Od małej architektury przez większe inwestycje, aż po projekty miękkie. Głosować można na dwa sposoby. Za pośrednictwem strony internetowej boumwarszawa.pl lub w Urzędzie Dzielnicy. W tym roku zagłosować elektronicznie można także w warszawskich bibliotekach i instytucjach kultury. Głos można oddać tylko raz, wybierając maksymalnie 5 projektów z poziomu miejskiego, do 5 projektów z poziomu dzielnicowego oraz do 5 projektów z poziomu lokalnego w wybranej dzielnicy. Z okazji jubileuszu 35-lecia Warszawskiej Straży Miejskiej na Placu Zamkowym były uroczystości. Ślubowanie złożyli nowi strażnicy. Jest ich już prawie 2000. Początki były jednak skromne, mówi najstarszy stażem strażnik w stolicy Bogdan Sadlej.
4: Ja pamiętam jeszcze pierwsze patrole, tak, 40 lat temu. Na całą Warszawę było łącznie 7 radiowozów, po jednym na każdą dzielnicę.
3: Zmienił się nie tylko tabor radiowozów. Dziś w Straży Miejskiej działają specjalistyczne jednostki, takie jak ekopatrol czy jednostki ratownicze. 1009 hektopaskali pokazują nam barometry, ciśnienie jest umiarkowane. Na termometrach natomiast mamy zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie. Pochmurno z przejaśnieniami dziś. W Warszawie nie powinny przydać nam się parasole. Ze wschodu powieje umiarkowany wiatr, biometr jest obojętny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Na zegarze 5,5 minuty po 13. Za moment Stevie Wonder, później Kaoma i Lambada, będzie także Abba. Zaczynamy od piosenki na jutne pytania. To zespół Dżema. Radio.

0: Na zegarze 21 minut po pierwszej, no i stało się, Maja Chwalińska jest w półfinale prestiżowego turnieju tenisowego Roland Garros. Dosłownie paręnaście minut temu zakończył się ćwierćfinał. Polka wygrała w dwóch setach. Pierwszy to był prawdziwy horror, bo tam był tiebreak. W drugim secie już lepiej sobie radziła. Wygrała 6-3, odsyłając do domu Annę Kalińską. Zresztą te wszystkie zawodniczki, które musiała pokonać w drodze do półfinału, to były zawodniczki wyżej od niej rozstawione w rankingach. No teraz sama nasza Maja wysoko poleci w takim rankingu, a w półfinale grać będzie albo z Aryną Sabalenką, albo z Dianą Schneider. Ten ćwierćfinał za chwilę się zaczyna. Aryna Sabalenka ostatnio chwaliła naszą zawodniczkę, mówiąc, że jest przyszłością tenisa. To byłby wielki półfinał z Sabalenką zagrać, no ale zobaczymy, jak będzie teraz w tym następnym ćwierćfinale. Wielkie gratulacje i wielki sukces. Jest drugą Polką po Idze Świątek, która grać będzie w półfinale Roland Garros. Słuchajcie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Jolka, Jolka, pamiętasz, Budki Suflera, już za chwilę.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
6: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
6: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, Panteonu Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
6: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
6: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
5: Autopromocja.

Za 23 minuty, godzina 14, to Fiction Factory i piosenka Feels Like Heaven. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Dzisiaj 3 czerwca i jest to, uwaga, Światowy Dzień Roweru, ustanowiony przez ONZ w 2018 roku. Rower, fantastyczna rzecz i na co dzień, bo można dojeżdżać do pracy, wiele osób tak robi, ale też w weekend po to, żeby trochę się poruszać, odetchnąć świeżym powietrzem. No ale do jeżdżenia na rowerze, może nie wymagana, ale dobrze widziana jest ładna pogoda. I tu może być, moi drodzy, w ten długi czerwcowy weekend problem. Raczej nie planujcie na piątek, bo wtedy według prognoz niestety w całym kraju będą chmury i opady deszczu. W sobotę ma być trochę ładniej, więcej słońca, nieco wyższe temperatury w okolicach 24 stopni maksymalnie i w niedzielę znowu pogoda w kratkę. No generalnie nie będzie nas rozpieszczała pogoda w ten weekend, więc czy na rower, czy na spacer, zawsze można się wybrać, tylko trzeba się dobrze do pogody ubrać. Vanessa Paradis, Joel Taxi teraz na naszej antenie, później będzie Queen i piosenka Don't Stop Me Now.

0: Za kwadrans godzina 14 to Queen i piosenka Don't Stop Me Now. Czytałem kiedyś, że były takie badania najpopularniejszych piosenek poprawiających nastrój. No i ten utwór znalazł się w czołówce, więc mam nadzieję, że jeżeli komuś dzisiaj humor nie dopisywał, miał jakiś gorszy moment, to ta piosenka nastrój poprawiła. Za chwilę będzie Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną, a przed 14, przed najnowszymi wiadomościami zaśpiewa jeszcze Annie Lennox.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku. Tylko z aplikacją. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
8: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Miasto moje, a w nim.
12: A w nim 33. edycja festiwalu Sztuka Ulicy. Co i gdzie dziać się będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
11: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
10: Autopromocja.

0: za 3 minuty, godzina 14, można w tej piosence się zasłuchać. To Annie Lennox, połowa duetu Eurythmics, piosenka No More I Love You na finał tej godziny. O drugiej serwis informacyjny z pewnością powiemy o naszej tenisistce, która grać będzie w półfinale. O to zadbamy, żebyście dobrze wiedzieli, jak tam po meczu, jakie plany, co będzie się działo. O tym o 14, a później ode mnie kolejne piosenki. Rozpoczniemy od The Animals i House of the Rising Sun.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio
1: Plus. Maja Chwalińska zagra jutro finał French Open w Paryżu. Runęła część remontowanej kamienicy w Łosicach na Mazowszu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Za chwilę też bohater z Leszna, który kosi trawę za darmo. Jest 14. Marcin Bartnik. Maja Chwalińska idzie za ciosem. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open.
2: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
1: Tak, po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Po wygranej Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło.
3: I honestly don't know what's going on.
1: Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna.
3: So I'm very, very grateful.
1: Dla Polki był to już 8. mecz w Paryżu, bo turniej rozpoczynała od kwalifikacji. Skąd u niej taka duża pewność siebie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Po prostu próbuję wygrać każdy mecz, ale nie skupiam się na pewności siebie. Gram przeciwko najlepszym zawodniczkom na świecie i nie jestem w stanie się do nich porównywać. Maja Chwalińska zagra jutro około 17 w półfinale French Open ze zwyciężczynią pojedynku między Aryną Sabalenką i Dianą Schneider. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło dwóch nastolatków, jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a następnie w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dechowania dwóch 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
4: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci dwóch osób. Na korzyść oskarżonego przemawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.

0: Pan Grzegorz kosi trawę społecznie już od 3 lat. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
1: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
2: A dużo pan kosi?
1: Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin. I to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków.
2: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
1: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Kiedyś były czyny społeczne w latach PRL-u i to było bardzo dobre. Na końcu była kiełbaska, trzeba zrobić w Lesznie coś takiego, wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
0: Dopytywał nasz reporter Tomasz Szymlet. Jak słychać, w Lesznie bohater nosi kamizelkę z napisem "Kosze za darmo".
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wschodnia obwodnica Warszawy doczeka się kolejnego projektu. Ogłoszono przetarg. Firma, która go wygra, ma przygotować kilka wariantów tej 16-kilometrowej trasy. Po wybraniu jednego z nich i uzyskaniu decyzji środowiskowej powstanie projekt budowlany.
4: Kierowcy czekają.
5: No jest bardzo, bardzo potrzebny.
6: Myślę, że już dawno powinna być zrobiona.
4: Dawno, bo pierwsze prace nad projektem ruszyły 20 lat temu, ale zablokowały je protesty. Teraz jest kolejne podejście. Warszawski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
7: Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy.
4: Są rzeczy, które już wiadomo.
8: Droga ekspresowa będzie posiadała 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.
4: Ale to projektanci muszą ustalić na przykład to, czy trasa pójdzie w tunelu i jak się da na nią wjechać.
8: Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
3: Tym tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Zbliżają się obchody 19 Święta Dziękczynienia w Warszawie. Tegoroczne hasło brzmi: dziękujemy za świadectwo wiary. Świętowanie będzie w tę niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Procesja z relikwiami wyruszy o godzinie 7.40 z Placu Piłsudskiego, a w tym roku centralnym punktem uroczystości Święta Dziękczynienia będzie msza święta o godzinie 12. Nie będzie padać, będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany ze wschodu, umiarkowane również ciśnienie, bo 1009 hektopaskali na barometrach w Warszawie mamy. Termometry z kolei maksymalnie pokażą 22 stopnie. Warunki biometeo są obojętne.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Jest 6 minut po 14. Zaczynamy od The Animals. Później pojawi się m.in. zespół Demono i Zostańmy Sami, a także Roxette w przeboju How Do You Do. Zapraszam na kolejną godzinę.

0: 22 minuty po 14. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych refrenów z przebojów Roxette. How do you do? Można sobie razem z nimi pośpiewać, ponucić. Dzisiaj jest to wskazane, bo w końcu mamy środę, a jakby piątek, bo to koniec tygodnia pracy, bo od jutra mamy długi czerwcowy weekend. Mam nadzieję, że to wam poprawia nastroje. Za chwilę w Radiu Plus Michael Jackson i Billie Jean, a później zaśpiewa Donna Summer.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dziękujemy za świadectwo wiary.
5: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
4: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
5: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
4: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
5: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
4: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
5: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

Za 25 minut, godzina 15, to Donna Summer i piosenka Hot Stuff. Dzisiaj wielkie święto polskiego tenisa. W Paryżu do półfinału trafiła polska zawodniczka Maja Chwalińska. No i wszystko wskazuje na to, że jutro w półfinale zagra z samą Ariną Sabalenko, która w drugim ćwierćfinale jak na razie mocno prowadzi z Dianą Schneider. Maja Chwalińska świętuje wielki sukces, ale za tym sukcesem też są spore pieniądze. Polka do tej pory za występ zarobiła ponad 3 miliony złotych i wydawałoby się, że to ogromne pieniądze i ktoś może być oburzony, ale z drugiej strony tenis, pamiętajmy o tym, jest niezwykle wymagającym sportem. Także jeżeli chodzi o finanse, trzeba trenować od naprawdę małego dziecka i to są drogie treningi, bo trzeba mieć odpowiednich trenerów, wyjeżdża się do odpowiednich szkół tenisa po to, żeby grać na światowym poziomie, więc no, ci najlepsi zawodnicy zarabiają duże pieniądze, ale też to są naprawdę duże inwestycje. No dobra, pieniędzmi nie myślmy o tym, myślmy o jutrzejszym półfinale Maji Chwalińskiej i wszyscy za nią trzymamy kciuki. Teraz Take On Me i Aha na antenie Radia Plus za 23 minuty, godzina trzecia.

0: Za 14 minut godzina 15, to jest Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. Z tobą chcę oglądać świat. W jednym z wywiadów Zdzisława Sośnicka powiedziała, że pomysł na ten duet pojawił się po spotkaniu artystów na festiwalu w Opolu. O historiach związanych z Opolem dużo będzie w najbliższych dniach na antenie Radia Plus, ale o tym za chwilę. Jason Donovan za parę minut na naszej antenie, a na finał godziny będzie Blondie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim.
9: A w nim 33. edycja festiwalu Sztuka Ulicy. Co i gdzie dziać się będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
7: Autopromocja.

0: Za 3 minuty godzina 15, kawałek dobrego rocka z takim trochę nawet punkowym zacięciem, Blondie Maria. O godzinie 15 serwis informacyjny, dowiemy się, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, u nas w mieście, a później kolejne przeboje. Na początku będzie filmowo My Heart Will Go On z filmu Titanic, zaśpiewa Celine Dion.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
8: Wbijasz!
9: Morliny są
10: aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro finał French Open. 12 rodzin z Balcarzowic dostanie zapomogi po sobotniej trąbie powietrznej. Za chwilę też widowiskowe warsztaty strażaków w Bydgoszczy. Jest 15. Marcin Bartnik. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentował dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
2: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale jest to taki tenis siłowy, który nie do końca pasuje do nawierzchni mącznej. Tam sprytna, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka, no po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
1: Koledzy Mai z Beskidzkiego Klubu Tenisowego, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
3: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
1: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. Klaudia oddycha samodzielnie, właśnie wraca rządowym transportem z Chin do Polski. Niebawem na lotnisku we Wrocławiu wyląduje wojskowa maszyna z Pekinu z 24-letnią studentką z Wałbrzycha na pokładzie. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie zdrowia dziewczyny.
4: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
1: Mówiła Joanna Udziechowska. Transport zorganizował resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu. 12 rodzin z Balcarzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną w sobotę jeszcze dziś otrzyma pomoc doraźną. To 8 tysięcy złotych na najważniejsze wydatki. Urząd Gminy dostał na to 96 tysięcy złotych, ale to początek. Specjalna komisja prowadzi wciąż oględziny szkód. Niebezpieczny trend na polskich drogach szybkiego ruchu. Coraz częściej otwierane są bramki awaryjne na autostradach. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem. Rafał Różycki.
5: Kierowcy robią to najczęściej, aby ominąć zatory drogowe lub skrócić sobie trasę.
6: Nagminnie, z większą czy mniejszą regularnością obserwujemy, że ktoś sobie taką bramę otwiera.
5: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Przy czym najmniejszym grzechem jest tu zniszczenie kłódki.
5: Przez lukę na jezdnię błyskawicznie mogą wtargnąć dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy jeleniem przy prędkościach autostradowych niemal zawsze kończy się koszmarnymi wypadkami.
6: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
5: Pamiętajmy, siatki wzdłuż tras nie stoją tam bez powodu.
1: Z bramek alarmowych mogą korzystać tylko odpowiednie służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Widowiskowe warsztaty strażaków w Bydgoszczy uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut, rozcinali też karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, na tym szkoleniu można popełniać błędy.
7: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami. Również mamy samochód ciężarowy, bo wiemy dobrze, że podczas tych wszystkich zdarzeń jest

0: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Drogowcy wymieniają asfalt na Ząbkowskiej, to na odcinku od Brzeskiej do Kawęczyńskiej. Ten fragment ulicy został zamknięty dla ruchu. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Kijowską, Zabraniecką i Naczelnikowską, Białostocką lub Targową, Aleją Solidarności, Kosmowskiej i Grodzieńską. Skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską będzie całkowicie zamknięte. Połączenia z Ząbkowską nie będą miały też Markowska, Nieporęcka, Tarchomińska i Korsaka. Autobusy linii 138, 170, 338 i N16 zmienią trasy. W najbliższy weekend w dzielnicy Wisła będą regaty o Puchar Prezydenta Warszawy. To doskonała okazja nie tylko do startu, ale także do poznania żeglarskiego rzemiosła, mówi komandor regat Kacper Orkisz.
1: Regaty weekendowe są otwarte dla wszystkich, a na lądzie właśnie przez całe dwa dni będzie miasteczko żeglarskie. Tak, żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, kibicować żeglarzom, przełamać swoje czasami wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo gdzieś mgną na horyzoncie. Tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki.
0: Na wodzie rywalizować będzie ponad 20 załóg. Pierwszy wyścig rozpocznie się w sobotę o godzinie 11, zaś drugi dzień zmagań w niedzielę o 10.30. Na zakończenie imprezy na Wisłę wypłynie parada kolorowych żagli, która o godzinie 20 wyruszy z plaży Rusałka. 22 stopnie dziś maksymalnie na termometrach, będzie raczej przyjemnie, ale pochmurno, ale też z przejaśnieniami i bez opadów. Biometr w Warszawie jest obojętny, wiatr z kolei umiarkowanie powieje ze wschodu.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Na zegarze 6 minut po 15 przed nami filmowo My Heart Will Go On z Titanica Celine Dion, później Mango Jerry, Rod Stewart i Combi.

0: To zespół Kombi i piosenka Słodkiego Miłego Życia, 22 minuty po trzeciej. Pewnie gdyby nie dzisiejsza wygrana naszej zawodniczki Mai, to tylko kibiców interesowałoby to, co dzieje się obecnie na kortach Rolanda Garrosa, bo tam trwa drugi ćwierćfinał. Sabalenka gra z Schneider. No i okazuje się, że mimo początkowych sukcesów najlepszej rakiety świata, Schneider bardzo dobrze poradziła sobie w drugim secie i jak na razie to może też wyglądać na pewną niespodziankę. No zobaczymy, z kim jutro zagra nasza zawodniczka na kortach w Paryżu. Na antenie Radia Plus za chwilę Classic Nouveau, a później będzie Enya.
1: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
14: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
14: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
14: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
14: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

Za 25 minut godzina 16 to Enia w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jutro półfinał Roland Garrosa z naszą zawodnicką Mają Chwalińską i być może z Dianą Schneider, bo ta walczy z Sabalenką. No i na razie w trzecim secie wygrywa 3-0. No dobra, ale jutro to nie tylko Roland Garros, ale to przede wszystkim początek festiwalu w Opolu. Jutro debiuty i super jedynki, w piątek premiery oraz koncert hip-hopowy, w sobotę będzie koncert specjalny, jubileusz Bogdana Olewicza, koncert autobiografia. To wszystko zapowiada się wyśmienicie, będziemy o tym dużo mówić na naszej antenie. W piątek od 12 studio Radia Plus z Opola, na miejscu będą Marek Sierocki i Janek Pasterski. Będą oczywiście zapowiedzi tego, co w piątek, choćby koncertu premiery, ale także dużo historii, wspomnień z Opola. Pojawią się oczywiście w naszym studio festiwalowym także goście. Pamiętajcie, w piątek od 12 na antenie Radia Plus świętować będziemy kolejny festiwal piosenki polskiej Opolu. Teraz Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, później Barta Kozidrak, Taka Warszawa, będzie jeszcze Madonna i Material Girl, a do 16 już tylko 24 minuty.

0: Za 14 minut godzina 16 to Madonna i Material Girl. No i stało się. Polka Maja Kwelińska poznała swoją rywalkę w jutrzejszym półfinale Rolanda Garrosa. Diana Schneider w trzecim secie do zera ograła faworytkę całego turnieju Arynę Sabalenkę. Jutro wielkie emocje. Chyba lepiej, że będzie grała z Dianą Schneider, no bo Aryna miała po prostu słabszy dzień, albo jakby jutro zagrała na swoim poziomie, to pewnie Polka miałaby kłopot. A tak, szanse są wyrównane. Jutro wielkie emocje sportowe, za chwilę na antenie Radia Plus Police, a później
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Miasto moje, a w nim.
16: A w nim 33. edycja festiwalu Sztuka Ulicy. Co i gdzie dziać się będzie, o tym dzisiaj po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
15: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
14: Autopromocja.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Potężne nawałnice przechodzą przez Śląsk. Trudna sytuacja m.in. w Gliwicach. Więcej policyjnych patroli na drogach. Za chwilę o akcji drogówki w długi czerwcowy weekend. Sabalenka poza turniejem. O finał French Open Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawałnice przechodzą przez Śląsk, oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
2: Tak, jestem.
1: Gdzie przechodzą teraz burze?
2: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
1: O czym informowała Natalia Czarnuch. Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie może odbywać się kosztem naszej historii. Także w kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu. Ma to związek z nadaniem przez niego jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
3: Tutaj jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Nawrockiego, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś odznaczony Orłem Białym jednocześnie nadaje jednostce imię kogoś, kto Polaków mordował w sposób bestialski, kobiety, dzieci. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście decyzja należy do kapituły, ale mam nadzieję, że kapituła taką decyzję podejmie.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta w poniedziałek. Do sprawy odniósł się szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaznaczył, że nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji. Będą sprawdzać trzeźwość, prędkość i stan techniczny aut. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Nie będzie taryfy ulgowej dla jadących na podwójnym gazie, zapowiadają policjanci. O akcji przed długim weekendem Grzegorz Mnich.
4: Kontrolowani będziemy z ziemi i powietrza, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
5: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
4: A gdy już wpadniemy w oko, musimy liczyć się z dokładną kontrolą.
5: Policjanci skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie.
4: Policja przypomina też, że rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia muszą już używać kasków ochronnych.
1: O sytuacji na drogach będziemy dziś informować przez całe popołudnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich sensacja na paryskich kortach. Aryna Sabalenka żegna się z French Open. Rusinka przegrała w ćwierćfinale z Dianą Schneider 6-3, 5-7, 0-6. A to oznacza, że to właśnie Rosjanka będzie rywalką Maji Chwalińskiej w półfinale Wielkiego Szlema. Polka, przypomnijmy, pokonała dziś Annę Kalińską 7-6, 6-3. To się nie dzieje naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
6: Jestem w szoku, tylko się cieszę, że tak się to rozwinęło. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni i patrzymy, co się będzie działo dalej, bo to chyba się nie dzieje naprawdę, ale jednak dzieje, bo przed chwilą to widzieliśmy.
1: Maja Chwalińska o finał French Open zagra już jutro, to około 16:30.

Bardzo ładnie, tak najkrócej można powiedzieć o dzisiejszej pogodzie, a jeśli chodzi o szczegóły, to zdecydowanie więcej niebieskiego nieba niż chmur. No i ciepło, 23 stopnie, odczuwalne to 22, wiatr umiarkowany wieje ze wschodu, a ciśnienie to 1008 hektopaskali. Powoli spada, przed nami bardzo przyjemny wieczór i ciepła noc, nie będzie mniej niż 15 stopni, a jak zapowiada się pierwszy dzień długiego weekendu, no właśnie, jutro będzie trochę chłodniej do 21, a w pierwszej połowie dnia możliwy deszcz.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa w to jakże piękne środowe popołudnie, które dla większości z nas jest piątkiem. No bo przed nami długi weekend, ale zanim się on rozpocznie, zapraszam na nasz magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, który oczywiście rozpoczniemy od tego, co jutro, czyli uroczystości Bożego Ciała.
2: O godzinie 10 w katedrze męczeństwa świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście rozpocznie się msza święta, po której rozpocznie się procesja Bożego Ciała drogami naszej starówki. Przejdziemy przez kolejno wybudowane specjalnie na tę okazję cztery ołtarze, w których będziemy chcieli oddawać Panu Bogu cześć, chwałę i uwielbienie. A na końcu tej procesji znajdziemy się na placu Piłsudskiego, na której również rozpocznie się msza święta dla tych, którzy może nie zdążą na tą mszę świętą o 10, a będą chcieli uczestniczyć w tym, co najważniejsze tego dnia, czyli właśnie w Eucharystii.
1: Więcej szczegółów na temat przebiegu jutrzejszych uroczystości dosłownie za chwilę, a później coś, co z obchodami Bożego Ciała również jest związane. Kwietne dywany. Jak powstają?
3: Staramy się, żeby każdego roku był inny wzór. No najpierw układamy podłoże stójki, a później mamy powykrawane różne szablony i według tych szablonów, w zależności od tego, jakim kolorem kwiatów dysponujemy, dlatego każdy rodzaj mamy oddzielnie, każdy kolor oddzielnie, nawet mało tego, niepozrywane płatki, tylko całe, na przykład róże. No i później kombinujemy, żeby wyszło ładnie, kolorowo.

I warto wiedzieć, że te kwietne dywany trafiły na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Więcej o ich powstawaniu opowiemy za kilka chwil. Będziemy też mieli okazję posłuchać, jak do Bożego Ciała przygotowuje się Watykan. Najświeższe wiadomości Radia Watykańskiego chwilę przed 17. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam na magazyn reporterów w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: Urszula, anioł wie, 14,5 minuty po godzinie 16. Drodzy Państwo, przed nami uroczystość Bożego Ciała, jedno z najbardziej charakterystycznych świąt w liturgicznym kalendarzu, a o tym, jak będą wyglądać centralne obchody w Warszawie, opowie teraz Piotr Lędzion.
1: Przed nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. Ze mną już jest ksiądz Mateusz Kielarski, wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej. A my przygotowujemy się do głównych obchodów w centrum miasta.
2: Dokładnie tak. O godzinie 10 w katedrze męczeństwa świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście rozpocznie się msza święta, po której rozpocznie się procesja Bożego Ciała drogami naszej starówki. Przejdziemy przez kolejno wybudowane specjalnie na tę okazję 4 ołtarze, w których będziemy chcieli oddawać Panu Bogu cześć, chwałę i uwielbienie. A na końcu tej procesji znajdziemy się na placu Piłsudskiego, na której również rozpocznie się msza święta dla tych, którzy może nie zdążą na tą mszę świętą o 10, a będą chcieli uczestniczyć w tym, co najważniejsze tego dnia, czyli właśnie w Eucharystii.
1: No właśnie, jaka jest wymowa tego święta, skoro nam najbardziej kojarzy się ta procesja, ale jednak mimo wszystko najważniejsza jest msza.
2: Trzeba zobaczyć tak naprawdę, że procesja Bożego Ciała jest procesją eucharystyczną, która należy do kultu Eucharystii już poza mszą świętą. We mszy świętej mamy 4 obecności Chrystusa. Chrystus obecny jest, tak jak wierzymy, w zgromadzeniu, w kościele, w ludzie, który gromadzi się na Eucharystii, w osobie kapłana wyświęconego, w Słowie Bożym i w końcu w postaciach eucharystycznych, w chlebie i winie, które staje się ciałem i krwią Chrystusa. I to właśnie ta obecność, jako jedyna spośród tych 4, pozostaje pomimo tego, że Eucharystia, jako msza święta, kończy się jako obrzęd. Jednak ta obecność Chrystusa nas zobowiązuje do tego, żebyśmy nie tylko czcili Najświętszy Sakrament, który znajduje się później zazwyczaj w tabernakulum, ale również właśnie po zakończonym obchodzie świąt paschalnych, czasu wielkanocnego, wyszli na ulice naszych miast, aby oddać cześć Chrystusowi.
1: Stałym elementem każdej procesji na Boże Ciało są przygotowywane przez wiernych ołtarze. Ja w tym momencie jestem z panią Joanną Walendzik-Stefańską i panią Martą Chodorek, które są autorkami koncepcji 3 z tegorocznych ołtarzy.
3: 3 z tegorocznych ołtarzy znajdują się na krakowskim przedmieściu. Pierwszy ołtarz to ołtarz na fasadzie kościoła świętej Anny, kościoła akademickiego, drugi przed kościołem seminaryjnym, a trzeci przed kościołem wizytek. I w ikonografii i graficznych przedstawieniach tegorocznych ołtarzy zaproponowałyśmy kilka wątków. Pierwszy wątek to nawiązanie do osoby świętego Franciszka i zakonu franciszkanów. Jest to rocznica śmierci świętego Franciszka, 800-lecie śmierci i w tym roku również w Asyżu odbyło się słynne eksponowanie relikwii świętego Franciszka. Stąd też pojawia się postać świętego Franciszka, przedstawiona na reprodukowanych przez nas freskach, ale również kolor brązowy, który jest tłem wszystkich ołtarzy. To kolor habitów franciszkańskich, nawiązuje do ziemi, ale również do cnót franciszkańskich, czyli pokory, ubóstwa i prostoty. Kolejnym wątkiem, który pojawi się w ołtarzach, jest oficjalne hasło roku duszpasterskiego, czyli uczniowie misjonarze oraz wspomnienie planowanego 5. synodu archidiecezji warszawskiej.
1: Wspomniała pani o freskach, bo rzeczywiście użycie tej sztuki też jest dosyć wyjątkowe.
4: Tradycyjnie ołtarze na Boże Ciało wykorzystują symbolikę kielicha, winogron. My zdecydowałyśmy się użyć tutaj fresków nawiązujących do sztuki sakralnej, między innymi freski Benozzo Gonzolego na pierwszym ołtarzu, gdzie połączone zostały 2, kazanie do ptaków i najdroższa krew Chrystusa, na drugim ołtarzu fresk Fra Angelico Komunia Apostołów, a na trzecim obraz w technice tempery Giotto Gibbondone Zesłanie Ducha Świętego z cyklu Życia Chrystusa. Nawiązujemy tym do szerokiej tradycji łacińskiej.
1: Pomimo tej pięknej oprawy, tych wspaniałych ołtarzy, można na procesji być, ale można w niej nie uczestniczyć. Jak dobrze przeżyć właśnie tą manifestację obecności Pana Jezusa pomiędzy nami?
2: Myślę, że przede wszystkim świadomość, za kim idziemy. Że nie jest to jakiś pochód, że nie jest to spacer, ale jest to procesja, w której przede wszystkim mamy widzieć obecnego pośród nas Chrystusa, który nas prowadzi, Całe nasze życie jest pielgrzymką. Możemy zobaczyć to w wielu aspektach naszego życia. Jeżeli idziemy za Chrystusem, to zawsze będziemy szli w dobrym kierunku. Zbliżać się do drugiego człowieka, zbliżać się do Pana Boga, ale też będziemy blisko samych siebie.
0: Uzupełnijmy jeszcze, że ostatni, czwarty ołtarz przygotowany zostanie przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, a nawiązywać będzie on do nowej odznaki pamiątkowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, której centralny punkt stanowi pasyjka księdza Ignacego Skorupki.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Skoro poruszyliśmy już temat obchodów Bożego Ciała, to opowiemy Państwu już za chwilę o kwietnych dywanach, które w wielu miejscach naszego kraju są nieodłącznym elementem tego święta.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ło, widzisz to co ja?
15: A, nie widzisz.
14: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A my w naszym magazynie reporterów kontynuujemy temat Bożego Ciała, które przecież już jutro. Kilka dni zbierania kwiatów, tworzenia koncepcji, no i precyzyjnego układania wzorów. Kwietne dywany na Boże Ciało to jedna z najpiękniejszych i najbardziej unikalnych polskich tradycji, doceniona przez UNESCO wpisem na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Jak powstają te żywe arcydzieła? Z seniorkami, z parafialnego klubu seniora w parafii świętego Mikołaja w Głogowie rozmawiała Karolina Stępień.
2: Cały?
3: Cały czerwony.
2: No mówię ci, że nazbieramy całych tych, że położymy po trzy.
3: Bardzo dobrze. Żeby tworzyły po
2: tak.
3: prostu.
2: No. Tam są też takie ładne różowe.
3: Dobra, dziewczyny, wyjdźcie, już układajcie szablony. Staramy się, żeby każdego roku był inny wzór. No najpierw układamy podłoże stójki. A później mamy powykrawane różne szablony i według tych szablonów, w zależności od tego, jakim kolorem kwiatów dysponujemy, dlatego każdy rodzaj mamy oddzielnie, każdy kolor oddzielnie, nawet mało tego, nie pozrywane płatki, tylko całe, na przykład róże. No i później kombinujemy, żeby wyszło ładnie, kolorowo.
2: To jest i pracochłonne, no i trzeba zaangażowania wszystkich. Oczywiście, że ja to zawsze powtarzam, że muszą być osoby, tak jak tu Grażynka, dowodzące, no bo wszyscy mają inny pomysł na to samo. Natomiast jest to dużo roboty. Wszystkich bardzo zapraszamy do naszego kościoła, niech oglądają dzieło naszych rąk.
3: Tylko, że
2: niech każdy, tylko że pewne elementy
3: tylko, żeby
2: takie
3: pewne elementy
2: same,
3: się
2: nie?
3: powtórzyły. Pamiętaj.
2: O, takie same.
3: Te oczy
2: te
3: wszystkie
2: oczy.
3: Jednakowe.
2: Tak.
3: Te cztery takie same.
2: No to wiadomo, że takie
3: musi być sylwa takie same i to jakieś inne. Tak. To mogą na końcu kłaść.
4: Dywany kwietne to w niektórych na Opolszczyźnie to swoistego rodzaju tradycja. I one są nawet wpisane w nasze dziedzictwo kulturowe.
5: Mówi proboszcz parafii świętego Mikołaja w Głogowie, ksiądz Stanisław Brasce.
4: U nas ten zwyczaj zrodził się podczas pandemii, kiedy nie mogliśmy zwyczajnie organizować procesji eucharystycznych. Postanowiliśmy zrobić coś innego i wówczas właśnie podjęliśmy tę próbę zrobienia pierwszego dywanu. Bardzo przypadł do gustu wszystkim naszym, czy większości naszych parafian.
3: No koncepcję mamy, bo bez koncepcji byśmy tu w ogóle nie przyszli, nie zaczynały. No, najpierw się rodzi koncepcja, a później jest wykonanie według szablonu, misternie, żeby to było z gustem.
2: W zależności od ilości i rodzaju kwiatów. To ma bardzo.
6: Kwiaty, widzę, że tu się angażuje cała społeczność, cała parafia.
2: Tak jest.
3: To są zarówno kwiaty ogrodowe, a także i spól typu maki i inne, na przykład takie fioletowe, no to trudno znaleźć w ogrodzie, aczkolwiek są jakieś ostróżki, nie ostróżki, ktoś tam przynosi, bo jak mamy robić winne grona, no to muszą być fioletowe. No, zobaczymy. Niektórzy są wręcz zachwyceni. Mojej koleżanki córka brała ślub, wychodziła za mąż za kawalera z Wrocławia i jak przyjechali goście z Wrocławia, byli w niebo wzięci, że ona bierze ślub na dywanie z żywych kwiatów.
2: Z tego, co ja wiem, to też zdjęcia tego dywanu idą w Polskę. Ludzie wysyłają zdjęcia, przychodzą specjalnie, robią zdjęcia, co nas tylko cieszy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A jeszcze w tej części naszego magazynu przed godziną 17 proszę pamiętać najświeższe wiadomości prosto z Watykanu. Za 25 minut 17 Laura Branigan, Self Control.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
6: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
7: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
6: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
7: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
6: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
5: Autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
3: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
1: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
3: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
1: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację, powiedział Ojciec Święty.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
6: Polacy wyjechali na długi weekend. Sprawdzimy, jak jeździ się dziś po polskich drogach. Zalane ulice i powalone drzewa. Przez Śląsk przechodzą potężne nawałnice. Jest milionowy pasażer lotniska Olsztyn-Mazury. To po 10 latach funkcjonowania. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polacy ruszyli na długi weekend, w miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest m.in. w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Dzień dobry, Warszawa jest aktualnie zakorkowana przez wyjazdy, ale też popołudniowy szczyt komunikacyjny. Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8, do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
6: Z centrum kraju przenosimy się na południe. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Sytuację śledzi dla nas Ula Bienia-Niesyczyńska.
8: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
9: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatrzu oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
8: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie. Na mapach jest wręcz czerwono. Do zderzenia pojazdów doszło też w małopolskim Zatorze. Na drodze krajowej 44 w tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
6: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w Zatorze mają potrwać do 18. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia. To krajobraz na Śląsku. Przez region przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji.
10: Również wiatrołomy, powalone drzewa. Kokota mamy na wysokości sportowców zalaną jezdnię. Natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo tutaj również zupełnie wstrzymane.
6: Relacjonuje Dawid Strączek ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dodajmy, że w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW są wydane do godziny 21. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. NFZ podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam miało dojść do zabiegu na krewnym senatora Tomasza Lenca. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary.
11: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
6: Mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ. Kwota może zostać rozbita na raty, o co wnioskował dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
12: Wiadomości Radia Plus.
6: Lotnisko Olsztyn-Mazury po 10 latach funkcjonowania doczekało się milionowego pasażera. Została nim pani Barbara z Lisbarka Warmińskiego, która przyleciała do Szyman z Dortmundu.
13: Nie spodziewałam się czegoś takiego. Absolutnie, jak pan powiedział na pokładzie, że mają tutaj właśnie spośród nas, powiedział, milionowego pasażera. No i pierwsza moja myśl, ciekawe kto to, ale nie pomyślałam, że to ja.
6: Dla pani Barbary przygotowano liczne niespodzianki, a wszyscy pasażerowie zostali poczęstowani tortem.

Środowe popołudnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Sporo niebieskiego nieba, ale i trochę chmur, na termometrach 23 stopnie. Odczuwalna tylko o 1 stopień niższa. Wiatr umiarkowany, wieje z kierunku wschodniego. Ciśnienie teraz to 1008 hektopaskali, niestety spada. W nocy nie mniej niż 15 stopni, a jak zapowiada się pierwszy dzień długiego weekendu? No niestety, będzie trochę chłodniej. W Warszawie jutro maksymalnie 21, na dodatek w pierwszej połowie dnia możliwy deszcz, później powinno już być bez opadów, ale niestety raczej też bez słońca.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 7,5 minuty po 17. Jarek Budnik, dzień dobry. Z wielką przyjemnością zapraszam na drugą część magazynu reporterów tuż przed rozpoczęciem długiego weekendu, który zakończy się 19. już świętem dziękczynienia. Właśnie o dziękczynieniu i dziękowaniu nasz reporter porozmawia z arcybiskupem Adrianem Galbasem.
2: Zawsze jest za co dziękować, bo mogę dziękować przecież nawet za dary, których nawet nie zauważam. Nie wiem, to, że jest powietrze, jest słońce, że dzisiaj się obudziłem. Tyle osób nie dało rady dzisiaj zjeść na świecie śniadania czy obiadu. Tyle osób nie położy się spokojnie spać, bo ma nad głowami latające drony czy bomby. Zawsze jest za co dziękować.
1: Będzie też okazja, aby porozmawiać o powstającej wciąż świątyni opatrzności. To wszystko już za chwilę później, o obowiązującym od dziś przepisie nakazującym dzieciom jeździć w kaskach.
3: To najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, ci właśnie do 16 roku życia, mieli największe urazy. I tak dla przykładu, uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeździli na elektrycznych hulajnogach, mieli często 44% około urazów głowy. Czyli ten kask może znacząco poprawić ich przeżywalność, skutki urazów czaszkowo-mózgowych, ale także z tych badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzoczaszki. Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych w tych grupach wiekowych.
1: A na zakończenie dzisiejszego programu powrócimy do przedwczorajszego święta, czyli do Dnia Dziecka, bo Agnieszka Moskaluk będzie gotować razem z dziećmi. A co przygotują młodzi kucharze?
4: Przygotujemy bruschetty z pomidorami, z farszem z pomidorów.
1: Brzmi pysznie, a co będziemy potrzebować?
4: Bagietki, pomidory, bazylię i masło.
1: No to efekty pichcenia poznamy tuż przed 18. Jarek Budnik, zapraszam serdecznie na magazyn reporterów w Radiu Plus Warszawa.

0: Beverly Craven, Promise Me. 13 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, przed nami długi weekend, który zakończy się w najbliższą niedzielę, w którą przeżywać będziemy 19. już święto dziękczynienia. O jego wymowie, prawdziwym dziękczynieniu i powstającej wciąż świątyni opatrzności Bożej z metropolitą warszawskim, arcybiskupem Adrianem Galbasem, rozmawia Piotr Lędzion.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, a tematem naszej rozmowy będzie zbliżające się wielkimi krokami święto dziękczynienia. Święto, które jest już pełnoletnie, ale nadal chyba jeszcze nie do końca rozpoznawalne w naszej takiej duchowości narodowej.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus. No, jak na 19 lat, to myślę, że całkiem dobrze idzie już ta rozpoznawalność, ale oczywiście dużo jest jeszcze do zrobienia. Myślę, że to jest związane w ogóle z takim miejscem dziękczynienia w naszej pobożności, w naszej kulturze duchowej. Pamiętam, że jak byłem proboszczem dużej parafii w Poznaniu, to kiedyś zrobiłem taką sobie analizę, statystykę, patrząc na intencje mszy świętej, jakie są zamawiane. Zdecydowana, absolutna większość to były msze święte z prośbą, tak? Czy to za osoby żyjące, czy zmarłe. Tych, które dotyczyły dziękczynienia, było, ojej, bardzo, bardzo niewiele. Ale na przykład mszy uwielbieniowej, takiej, że nawet za nic nie dziękuję, tylko przychodzę, staję przed Panem Bogiem, jestem szczęśliwy, że mogę to robić, to nie było w ogóle. Więc dobrze, że mamy to święto, które nam to właśnie uświadamia, czy ja wobec Boga też przychodzę i potrafię dziękować. Żeby to robić, to trzeba mieć pokorę.
1: A czym tak właściwie jest dziękczynienie, takie prawdziwe Boże dziękczynienie, nawet w momentach, gdy wydaje nam się, że nie mamy za co dziękować?
2: Zawsze jest za co dziękować, bo mogę dziękować przecież nawet za dary, których nawet nie zauważam. Nie wiem, to, że jest powietrze, jest słońce, że dzisiaj się obudziłem. Tyle osób nie dało rady dzisiaj zjeść na świecie śniadania czy obiadu. Tyle osób nie położy się spokojnie spać, bo ma nad głowami latające drony czy bomby. Zawsze jest za co dziękować. Oczywiście to już jest sytuacja bardzo takiego głębokiego ducha, kiedy, a widzimy to w życiu świętych, potrafią oni dziękować także za upokorzenia, bo wiedzą, że upokorzenia bardziej służą ich życiu duchowemu niż uwielbienia. Kiedy potrafią dziękować za cierpienia, ponieważ wiedzą, i na to też zwracamy uwagę, pokazując samą ideę opatrzności, ponieważ wiedzą, że w każdej sytuacji, także tej najbardziej trudnej, nie są sami, Bóg jest z nimi.
1: Wspomniał ksiądz arcybiskup też o drugim wymiarze dziękczynienia, o uwielbieniu. My nauczyliśmy się w tej naszej duchowości przepraszać, nauczyliśmy się troszeczkę dziękować, bardziej prosić zdecydowanie. A jak uwielbiać Pana Boga?
2: Uwielbienie to jest modlitwa najczystsza, ponieważ można powiedzieć, że ona jest bezinteresowna. Przychodzę do Boga i nie mam do Niego żadnego interesu. O nic nie proszę, nawet za nic nie przepraszam, nie dziękuję. Przychodzę i jestem. I jestem szczęśliwy, że mogę być. Tak definiuje tę modlitwę katechizm Kościoła, że to jest modlitwa dzieci Bożych, które doświadczyły Bożej miłości i chcą na nią odpowiadać jeszcze większą miłością. Są ładne opowieści dzieci z Fatimskich, które przecież nie były wyedukowane i one opowiadają, właśnie Franciszek czy Hyacynta, opowiada to siostra Łucja, że właśnie przychodziły przed Najświętszy Sakrament czy przed figurę Matki Bożej i powtarzały słowo kocham. Albo Hyacynta mówi, że właśnie kiedy przychodzę, to czuję, jak w moim sercu rozlewa się ogień, który mnie nie spala. No to jest właśnie modlitwa dziękczynienia i wiemy właśnie, że do niej są zdolne takie proste, małe dzieci. Wiemy też z bardzo znanej sceny z życia świętego Jana Wianeja, że także ten prosty tam parafianin z jego wioski, którego Jan Wianej spotyka w kościele, mówi, co ty robisz, a on odpowiada, nic. Tak patrzę na niego, on patrzy na mnie. To jest, można powiedzieć, szczyt duchowości, ponieważ Bóg oczywiście zna wszystkie nasze potrzeby, o czym słyszymy w Ewangelii, wie, co mamy w sercu, więc tak naprawdę nie potrzebujemy Go o tym wszystkim informować. Raczej w takich modlitwach, gdzie o coś prosimy, czy za coś dziękujemy, to bardziej sami sobie to uświadamiamy, niż tutaj informujemy o tym Pana Boga. Modlitwa uwielbienia jest na pewno taką modlitwą najbardziej wzniosłą i wspaniale, gdybyśmy w naszym takim repertuarze duchowym mieli takie takie momenty modlitwy, a jeszcze wspaniale, gdyby ich było coraz więcej.
1: Ta modlitwa uwielbienia, modlitwa dziękczynienia potrafi przyjąć całkowicie realne, fizyczne obrazy, ale o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Kawka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: I witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że dziś moim i Państwa gościem jest arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. W pierwszej części rozmawialiśmy o modlitwie dziękczynienia, modlitwie uwielbienia, która w Warszawie przybrała fizyczny obraz, bo takim pomnikiem tej wdzięczności jest Świątynia Opatrzności.
2: Tak, no można tak to powiedzieć i to pomnik, który rzeczywiście wzrósł nam bardzo szybko, a to jest dowodem tego, że wiele osób go potrzebuje. No bo przecież to nie stało się w inny sposób niż tylko dzięki ofiarom wielu, wielu osób, które w sposób systematyczny od lat się w budowę tej świątyni angażują. To znaczy, że te osoby uznały, że tak, to jest ważne. Nie tylko w tym sensie historycznym, żeby wypełnić tamto postanowienie naszych ojców, ale że dla nich dzisiaj jest ważne, żeby swoje dziękczynienie wobec Pana Boga w pewien sposób zmaterializować, przyczyniając się do budowy tego miejsca.
1: Przyczyniając się do budowy, która cały czas trwa, bo choć msze święte sprawowane są tutaj już od dekady, to jednak to jest miejsce, które się rozwija. Jak będzie się rozwijać?
2: Każdy, kto tutaj przychodzi, pewnie zauważa, że jest to ciągle w stanie rodzenia się, tak jak słynna Sagrada Familia, ale nie przewidujemy, że potrwa to wiek albo więcej. Natomiast tak, po pierwsze wystrój świątyni jest niekompletny. On jest uzupełniany właśnie w miarę możliwości i w miarę środków, krok po kroku. Tutaj jest na pewno dużo do zrobienia. Są jeszcze niegotowe kaplice, naturalnie sam wystrój centralnej części świątyni, prezbiterium. To jest jeszcze nie ten ostateczny. Także kiedy na przykład patrzymy na obrazy przedstawiające świętych czy błogosławionych, których relikwie są tu obecne, to one są też, bym tak powiedział, prowizoryczne, więc to wszystko będzie wymagało uzupełnienia i pracy i bym się cieszył, żeby na jubileusz 2033 dużo w tym wymiarze zostało zrobionych. Wolę nie składać takich konkretnych obietnic, bo no to naprawdę zależy od możliwości, jakie będą. Natomiast druga rzecz, równie ważna, to jest infrastruktura. Chodzi o to, żeby jak do każdego miejsca, gdzie przyjeżdżają pielgrzymi, także tu mogli przyjechać i znaleźć jakiś punkt gastronomiczny, jakieś miejsce zatrzymania się. No to wszystko, co jest potrzebne. Mamy ładne błonia wokół świątyni, no ale błonia nie wystarczą, zwłaszcza w takim czasie jesiennym czy zimowym. Więc to są takie dwa kierunki, nad którymi pracujemy, aby to miejsce stało się bardziej kompletne.
1: Miejsce, które już za kilka dni będzie tętnić życiem. Mamy w naszej archidiecezji kilka ważnych rocznic, kilka jubileuszy. Taką okazją, żeby za nie podziękować, jest najbliższa niedziela.
2: Tak, rzeczywiście w tym roku mamy bardzo dużo rocznic związanych z osobą księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niedawno świętowaliśmy 45. rocznicę jego śmierci, ale to jest też 70 lat jasnogórskich ślubów, 60 lat zawierzenia milenijnego. To jest także okrągła rocznica sakry biskupie księdza prymasa. To jest w końcu piąta już rocznica beatyfikacji jego i błogosławionej Róży Czackiej. Więc tak, jest wiele motywów do dziękczynienia naszego lokalnego kościoła. Cieszymy się nowymi 8 wyświęconymi kapłanami dla naszej diecezji. Wiele, wiele innych takich jest intencji. I myślę, że każdy z warszawiaków i nie tylko warszawiaków ma również za co dziękować. A jeśli nie ma, no to niech poszuka tego w swojej pamięci i w swoim sercu. I to wszystko, a więc te wielkie dzięki polskie, kościelne, ale też te nasze osobiste, chcemy tutaj przynieść i na ołtarzu 7 czerwca w czasie mszy świętej je złożyć.
1: A przynieść możemy je też w wymiarze bardzo dosłownym, uczestnicząc w pielgrzymce.
2: Zapraszam tych, którzy mają ochotę i kondycję i na przykład robią kroki, to niech przyjdą o 8 na plac Piłsudskiego i zrobią 13 tysięcy kroków jak nic tutaj do świątyni. Oczywiście, kto nie ma takich możliwości czasowych czy fizycznych, to można przejść ten odcinek krótszy, 2-kilometrowy od świątyni Ojców Barnabitów, tak żebyśmy się tu spotkali wszyscy o godzinie 12.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
3: A już za chwilę kolejny temat, bo od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia, jeżdżąc na rowerach czy na hulajnogach, muszą robić to w kasku.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Drodzy Państwo, proszę pamiętać, że od dziś w Polsce zaczął obowiązywać nowy przepis dotyczący bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia musi jeździć w kaskach ochronnych. To długo oczekiwana zmiana w prawie, która ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg i ścieżek rowerowych.
2: Na 100% jestem za tym, żeby były kaski.
3: Uważam, że jest to bardzo jakby bezpieczne przez to, że bardzo dużo jest wypadków na rowerach, na hulajnogach, szczególnie, że na hulajnogach teraz bardzo szybko ludzie jadą. To niefortunnie upaść na głowę, wiadomo, może skończyć się bardzo źle. No i uważam, że jest to akurat bardzo, bardzo dobry przepis.
4: Młodszy aspirant Paulina Wiśniewska, Basiak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. 3 czerwca 2026 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa o ruchu drogowym, które dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ustawodawca wskazuje, że dzieci, młodzież poniżej 16 roku życia jest zobowiązana nosić kaski ochronne na głowach podczas poruszania się na różnego rodzaju sprzętach transportowych, a tutaj ustawodawca ma na myśli przede wszystkim hulajnogi elektryczne, rowery bądź środki transportu osobistego inne, na przykład mogą być to deskorolki.
5: To była długo oczekiwana zmiana, która w końcu ujrzała światło dzienne i została wprowadzona w życie. Jarosław Kalenik, ratownik medyczny, to najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, ci właśnie do 16 roku życia, mieli największe urazy. I tak dla przykładu, uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeździli na elektrycznych hulajnogach, mieli często 44% około urazów głowy. Czyli ten kask może znacząco poprawić ich przeżywalność, skutki urazów czaszkowo-mózgowych, ale także z tych badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzoczaszki. Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych w tych grupach wiekowych. Nas to bardzo cieszy jako medyków, gdyż dzięki temu będziemy mieli mniej pracy, a co jest najważniejsze, będziemy mieli jak najmniej osób poszkodowanych w tej grupie najmłodszych.
4: Jeżeli chodzi o postawę policjantów, funkcjonariuszy, którzy zobaczą, że taka osoba poniżej 16 roku życia będzie poruszała się bez tego wymaganego kasku, oczywiście będą chcieli wyciągnąć konsekwencje. No i tutaj te konsekwencje niestety będą musieli ponieść opiekunowie prawni bądź rodzice takiej osoby małoletniej. I tutaj ustawodawca przewidział karę grzywny w kwocie 100 zł. Na początku fajnie jest, żeby rodzice byli świadomi w ogóle tych zmian w prawie, żeby zaopatrzyli te dzieci w te kaski, żeby zwracali uwagę, czy te kaski są opatrzone odpowiednim certyfikatem, ponieważ tych zdarzeń z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego jest bardzo dużo. Jeżeli funkcjonariusze będą mieli do czynienia z osobą, która po raz kolejny będzie nie stosowała się do tego nakazu noszenia tych kasków ochronnych, no to wówczas na przykład będzie mógł być skierowany wniosek między innymi do sądu rodzinnego, gdzie sąd rodzinny będzie się jasno przypatrywał, dlaczego ten obowiązek nie jest respektowany, dlaczego rodzice na przykład nie stanowią odpowiedniej pieczy nad małoletnim, albo dlaczego ten kask nie jest zakupiony w tym przedziale wiekowym.
5: Sam jako tata, niezależnie od tych zmian legislacyjnych, zawsze dzieciom dawałem kask, jak jeździły na rowerze.
6: Czy trudno dzieci jest do tego przekonać, zachęcić? Czy one są oporne na to, żeby jeździć w tym kasku? Jak to jest?
5: Ja uważam, że nie. Jeśli da się od najmłodszych lat, to nie ma problemu. Zdarzyło mi się nawet raz, że zapomniałem synowi nałożyć, a syn do mnie mówi, tato, a kask? A to oznacza, że dzieci, kiedy mają to od najmłodszych lat, dla nich jest to tak naturalna czynność, nałożenie kasku, jak mycie rąk przed zjedzeniem obiadu.
6: A może taki kask dla wszystkich powinien być obowiązkowy?
7: A 100%, ja bym wprowadził to dla wszystkich. Super, to bezpieczeństwo jest. No.
6: A korzysta pan też z roweru albo z hulajnogi?
7: Tak, to też moja hulajnoga.
6: I co, i ma pan kask?
7: No nie mam. A właśnie, bo dopiero tylko dostałem na rodziny ten prezent 2 dni temu, ale ogólnie kupiłby ten kask. No. Lepiej mieć niż nie mieć. Nie?
4: Policjanci rekomendują, żeby wszyscy nosili ten kask ochronny, ponieważ życie i zdrowie jest wartością nadrzędną i tak jak każdy z nas, poruszając się na tych środkach transportu osobistego, powinien dbać o swoje bezpieczeństwo, to również powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.
1: To ja jeszcze przypomnę, obowiązkowa jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia obowiązuje od dziś i warto pamiętać w perspektywie długiego weekendu, kiedy sporo czasu będziemy właśnie spędzać na różnego rodzaju aktywnościach w plenerze. Za 16 minut 18 jeszcze dziś pichcenie na antenie, ale Robert Klonowski dziś taki, mam wrażenie, odrobinę tajemniczy. Skąd dziś właśnie poprowadzisz program? Dzień dobry.
8: No dzień dobry, kłaniam się ze studia, ale mówić będziemy o tym, co na zewnątrz, bo przed nami festiwal Sztuka Ulicy. To jak zawsze w czerwcu w Warszawie festiwal się pojawia. Co w tym roku będzie się działo, o tym opowie dyrektor festiwalu. Będzie także przedstawicielka Ośrodka Kultury Ochoty, który jak zwykle festiwal współorganizuje. No i mówić będziemy, czym w zasadzie jest Sztuka Ulicy. Czy to jest po prostu teatr wyniesiony z czterech ścian i postawiony na ulicy, czy jednak jest to zupełnie inny rodzaj sztuki? Może to bardziej sztuka cyrkowa? Co to w ogóle jest i czy musimy rozumieć taki teatr uliczny, a może mamy prawo go nie zrozumieć? O tym dzisiaj po godzinie 18. Będzie ciekawie, proszę być z nami. Zapraszam po 18.
1: Robert Klonowski po 18. Za chwilę pichcenie na antenie. Jarek Budnika, ja Państwu już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę cudownego, pogodnego, pełnego dobrych wspomnień, długiego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek, parę minut po 16.

0: Jesienie na antenie. Radia Plus.
1: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się. Dzisiaj przygotujemy dla Państwa przepis dziecinnie prosty. Dlaczego mówię, że dziecinnie? Dlatego, że zaproponują ten przepis same dzieciaki gotujące. Lubiące gotować?
2: Tak, bardzo.
1: Fantastycznie. A co my dzisiaj przygotujemy?
3: Przygotujemy bruschetty z pomidorami, z farszem z pomidorów.
1: Kuchnia włoska, to jest fajna kuchnia?
4: Tak, bardzo. Dużo można zrobić fajnych rzeczy, pizzę.
1: Ale dzisiaj nie pizza, dzisiaj bruschetta. Co my potrzebujemy do tego, żeby zrobić bruschettę? Kto mi powie?
5: Bagietki, pomidory, bazylię i masło.
1: Od czego zaczynamy robienie bruschetty?
4: Musimy pokroić bułkę.
1: Ten pomidorek musi być pokrojony dość drobno, prawda? Nie w plasterki.
4: W kostki. Rozdziobciane. Żeby na bułce lepiej leżał.
6: Trzeba wymieszać.
7: Trzeba dodać soli, pieprzu.
1: Pięknie mieszamy. Dobra, czyli do pomidorków dodajmy co? Czosnek.
8: Rukola?
1: A co daje rukola i bazylia?
8: Smak.
1: A dzisiaj pierwszy raz robisz bruschettę?
8: Mhm.
1: Okej, jak już my mamy tę konsystencję taką fajną, to co my dalej z tym robimy?
4: Smarujemy masłem.
9: Nakładam na bułki.
10: Ten farsz taki.
1: Mamy pociętą bagietkę nasmarowaną masłem z tym farszem nałożonym. To co teraz musi się stać, żeby ona była prawdziwą bruschettą?
4: Musimy także włożyć je do piekarnika, no żeby się upiekły.
1: Zanim pójdzie bruschetta do piekarnika, co my jeszcze musimy zrobić?
11: Parmezan trzeba nałożyć na bruschettę.
1: Super. Czy nakładacie teraz, tak?
4: Tak.
1: Podoba się takie gotowanie?
11: Tak, bardzo. Bo ja bardzo lubię kuchnię włoską.
1: Co w kuchni włoskiej lubisz?
11: Bruschettę i pizzę.
1: Kto mi jeszcze powie, w jakiej temperaturze musi się bruschetta piec?
12: 200 stopni.
13: Bruschetta leży 5 minut w piekarniku.
14: Poznawanie kuchni jest właśnie te cudowne, dodatkowo, że to jedna z ulubionych kuchni.
1: Słuchajcie, to co, to my teraz czekamy. To jest taki najtrudniejszy moment dla każdego kucharza, kiedy już przygotował danie, włożył do piekarnika i teraz musi czekać, tak?
12: Tak. Tak. Szczęście to mało akurat trwa.
11: Chrupiąca na pewno będzie.
4: Będzie taka ładna, przyrumieniona, jak wyjdzie z piekarnika.
12: Mamy bruschettę, ale ładna. Pachnie bardzo ładnie, jest taka bardzo...
1: No jest zarumieniona.
12: Tak, bardzo.
1: Pachnie niesamowicie. Czy to jest satysfakcja, kiedy się zrobi taką dość prostą potrawę, a ona później tak ładnie wychodzi?
12: Tak, to jest bardzo proste, szybkie. Można użyć nawet rzeczy z ogródka, można użyć trochę innych rzeczy do farszu.
1: Dobra?
15: Tak, bardzo.
16: Najbardziej czuć pomidory.
12: Każdy sobie poradzi. Każde dziecko to może zrobić same, ale rodzice muszą pomóc przy wkładaniu do piekarnika, przy wyjmowaniu z piekarnika.
0: Ich cenie na antenie. Radia Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Stała baza amerykańskich wojsk w naszym kraju jest oficjalna propozycja. Nie ma powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Prezes NBP po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Maja Chwalińska zagra jutro finał French Open. Jej rywalką Diana Schneider. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
2: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
1: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych, tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
3: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany.
1: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
3: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej $100 i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
1: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz. Nowe przepisy drogowe już weszły w życie. Od dziś osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć na rowerze lub hulajnodze w kasku ochronnym. Wprowadzenie tego przepisu to odpowiedź na wzrost liczby wypadków z udziałem najmłodszych. Szczególnie na hulajnogach elektrycznych. Połowa poszkodowanych to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.
4: Jeśli idzie o hulajnogi elektryczne, to ten wiek najbardziej zagrożony to jest wiek do 13 roku życia i 14 do 17 lat. Przy hulajnogach w większości przypadków wypadków śmierci sprawcami są sami użytkownicy hulajnóg.
1: Mówi zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster. Za brak kasku rodzice mogą zapłacić 100 zł mandatu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosjanka niespodziewanie pokonała w ćwierćfinale pierwszą rakietę świata Arynę Sabalenkę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dla Polki to lepsze rozstrzygnięcie?
5: Tak, ale tylko teoretycznie. Chwalińska to rewelacja turnieju, ale Schneider wyrzuciła z French Open numer 1 światowego rankingu. To robi wrażenie. Zdaniem dziennikarza sportowego Super Ekspresu Michała Chojeckiego możemy najpewniej spodziewać się wyrównanego meczu.
6: Schneider to nie jest aż taka siła ognia, to jest co prawda taka zawodniczka bardzo dynamiczna, dobrze poruszająca się po korcie, też grająca taki agresywny tenis.
5: Polce na miejscu będą kibicować jej koledzy z Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzoł.
7: Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
5: Maja Chwalińska powalczy o finał z Dianą Schneider. W drugim półfinale zagrają Marta Kostiuk i Mira Andrzejewa.
1: A mecz Polki jutro około 17:00.

Zaczyna się czerwcówka, zaczyna się długi weekend, więc pogoda trochę nam się popsuje. Jutro w Warszawie na Mazowszu początkowo pochmurno z opadami deszczu, w drugiej części dnia zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami już bez opadów. Będzie jednak dość ciepło, bo temperatura maksymalna na Mazowszu 21 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać w południe na barometrach 996 hektopaskali. W piątek pochmurno z opadami deszczu, ale także ciepło, około 24 stopni. W sobotę i w niedzielę nieco więcej słońca i nadal powyżej 20. Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a z nami Dariusz Jarosiński, dyrektor Festiwalu Sztuka Ulicy, który jest projektem Stowarzyszenia Scena 96. Znaczy nie Dariusz jest projektem, tylko festiwal jest projektem. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: I Maria Sztark z Ośrodka Kultury Ochoty, który to z kolei ośrodek wraz ze stowarzyszeniem jest organizatorem festiwalu, a rozmawiamy właśnie o Festiwalu Sztuka Ulicy. To już 33. Edycja festiwalu. No właśnie, to najpierw sobie tak trochę ogólnie o sztuce i o teatrze porozmawiam. Zastanawiam się, czy sztuka, teatr w szczególności, no, mam wrażenie, że kojarzy nam się z czymś takim ekskluzywnym bardzo. Taką kulturą wyższą, niekoniecznie dla wszystkich dostępną. Zazwyczaj teatr to piękne wnętrza, piękne suknie, krawaty, białe koszule, a ulica to przestrzeń, dostępność, pospolitość? Jak to połączyć?
2: Ja ze swojej perspektywy 33 lat mogę powiedzieć w ten sposób. Ulica jest miejscem fascynującym, wspaniałym, gdyż mówiąc o pięknym teatrze, mówimy też o architekturze. Miasto jest też pewną architekturą, więc ten teatr plenerowy...
1: Miasto jest sceną?
2: Jest sceną różnych wydarzeń, czasami spontanicznych, chociażby manifestacje za lub przeciw. Aha. To też jest forma teatru, dla mnie forma teatru. I myśl
1: to
2: też
1: ciekawe
2: jest,
1: spojrzenie.
2: I myśl jest przewodnia bardzo często przy tych ludycznych spotkaniach, wszak przecież. No i ta architektura, a teraz już trochę, żeby na poważniej, dla mnie ten teatr uliczny jest właśnie takim wypełnieniem tej architektury miejskiej. Bardzo często jest dopełnieniem tej architektury, a bardzo często jest też pewną korespondencją z tą architekturą, bo przedstawienia są bardzo różnego rodzaju, ale już nie chciałbym zanudzać na poziomie teorii teatralnych, bo to jest nudne i niepotrzebne. Warto przyjść na ulicę, pośmiać się, powzruszać i pooglądać twórców, którzy mają inne zdanie na temat tej przestrzeni.
1: No właśnie, to jeszcze to pytanie do Marii w takim razie. Czy bliższy jest ci teatr taki klasyczny, że idziemy elegancko ubrani, czy taki teatr, czy sztuka gdzieś tam dostępna na ulicy powszechnie?
3: Myślę, że fajnie znać oba wydania teatru. Ja się wychowałam na klasycznym teatrze oczywiście. Myślę, że jak większość z nas, którzy to byliśmy w szkole często przemocą prowadzani na spektakle szkolne, i kiedy się taki teatr pozna, to potem się bardzo docenia ten teatr, który ja nazywam prawdziwym, takim, który jest blisko życia, który jest teatrem otwartym, bardzo demokratycznym, bo ulica zaprasza każdego, bo nie, teatr na ulicy nie tworzy barier wejścia.
1: No właśnie, to jest to, o czym powiedziałem, tej ekskluzywności tego teatru klasycznego, tak? Bo nie dla każdego nie jest dostępny. Nie każdego stać na to, żeby pójść do teatru na co dzień.
3: Dokładnie tak jest. A każdy może przejść po skwerze, po parku, po chodniku, bo my gramy spektakle właśnie w takich miejscach. I to jest moment, który jest momentem teatralnym, chociaż nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Teatr w istocie jest spotkaniem tu i teraz. W klasycznym teatrze widownia spotyka się z aktorami na scenie pudełkowej, często w pięknych okolicznościach, a na ulicy spotykamy się w okolicznościach życiowych, które okazują się nagle ni stąd, ni zowąd sceną.
1: No właśnie, ale zobaczcie, bo też jednak coraz częściej ten klasyczny teatr też wychodzi do ludzi. Krystyna Janda od wielu lat już robi te przedstawienia właśnie plenerowe w wakacje, bo i Och Teatr, i Teatr Polonia w wakacje grają w plenerze i pozwalają ludziom dotknąć tego teatru na co dzień, tak zobaczyć go z bliska właśnie.
2: To ja się odezwę jako krytyk i specjalista teatralny. Użyjemy takich dwóch sformułowań. Teatr na ulicy i teatr uliczny.
1: No właśnie, to jest to pytanie. No, to jest to pytanie, do którego zmierzałem. Jaka jest ta różnica między teatrem na ulicy, a teatrem ulicznym?
2: Teatr uliczny przede wszystkim bardzo rzadko korzysta z czegoś, co się nazywa stacjonarna scena. Gro tych wydarzeń nie może zaistnieć w przestrzeni zamkniętej, takiej klasycznej, chociaż to nie jest ostatnio prawdą, gdyż bardzo wiele realizacji teatrów plenerowych ma swoje odniesienia do sceny pudełkowej. Teatr plenerowy korzysta też z innych bardzo często środków wyrazu, chociaż w teatrze wielkim ludzie również też chodzą na szczudłach i są używane zwierzęta. Aha. Niemniej, biorąc pod uwagę teatr uliczny, on bardzo często korzysta z niekonwencjonalnych rozwiązań. W Warszawie niestety nie można korzystać z fajerwerków, przepisy lokalne. Aha. Niemniej gro teatrów korzysta z tego typu formy ekspozycji, traktując ją jako element przedstawienia plenerowego.
1: Czyli coś więcej niż można w klasycznym teatrze.
2: Tak.
1: No dobrze, wróćmy na chwilę do, zanim sobie porozmawiamy, bo też no, to jest takie pytanie, kto występuje w tych teatrach ulicznych, czy to są zespoły, które możemy zobaczyć, tych pudełkowych, jak to nazywasz, ale wróćmy na chwilę do początku. 33. edycja festiwalu, no to jest już jakiś kawał historii, to już jest jakaś opowieść. To podsumujmy trochę te lata. Powiedzmy o tych pierwotnym pomyśle na to wydarzenie i jak to wyglądało przeszło te 3 dekady temu i czy to od początku mniej więcej wygląda podobnie. Czy jednak to ewoluowało i dzisiaj mamy coś innego niż 33 lata temu?
2: 33 lata temu byliśmy kilka lat po zmianie systemu. Warszawa była szara, jak wiele miast było szarych, mało kolorowych. Żyliśmy... Ja mówię o pokoleniu ludzi, którzy mają siwe wąsy i długie brody. Nie mówię o pokoleniu ludzi, którzy są kolorowi, korzystają z demokracji, mogą przemieszczać się po świecie, po Europie, są obywatelami świata. W tamtym czasie my nie byliśmy jeszcze obywatelami świata, nie byliśmy w Unii Europejskiej, więc ten teatr uliczny, a bardzo często sprowadzany z zagranicy, był takim światełkiem w tunelu. On był zupełnie inny.
1: Oknem na świat.
2: Był oknem na świat, zupełnie był inną propozycją. Jego funkcja była zupełnie inna. W przypadku Warszawy Festiwal Sztuka Ulicy nawiązywał do festiwalu w Jeleniej Górze, założonego przez panią Obidnia, który był pierwszym festiwalem, który w ogóle pokazywał się, to najciekawsze, że w stanie wojny pokazywał teatry plenerowe. To było wielkie święto teatru ulicznego europejskiego w Jeleniej Górze. Później ten teatr miał swoją odsłonę w Krakowie. W Kraków ma w tym roku 39. edycję festiwalu. I pochodnymi tego ruchu, tego postrzegania, że to jest bardzo atrakcyjna forma, konsekwencją był Festiwal Malta. W pierwszych odsłoniach był to festiwal poświęcony teatrowi plenerowemu i tak naprawdę ten festiwal i to zjawisko wypromowało Festiwal Maltański. Później się pojawiła Sztuka Ulicy, Festiwal Gdański i wiele, wiele miast ma wspaniałe tego typu tradycje, chociażby festiwal w Lublinie, sztukmistrze dotykające trochę innej dziedziny, nie czysto teatralnej, raczej około cyrkowej. Niemniej te zjawiska wpisały się w taką potrzebę, powiedziałbym to, o czym mówi Maria, demokratyzacji przestrzeni publicznej. Gotowość do uczestnictwa. Dużo się zmieniło, ale to już my, emeryci, trochę inaczej na to patrzymy, oddając głos młodym ludziom, którzy być może ofertę repertuarową budują na potrzeby własne i własne rozpoznanie zjawiska, jakim postrzegają teatr uliczny.
1: No właśnie, ale wspominałeś, że wtedy, te 33 lata temu, to było takie okno na świat, bo to były też zespoły, rozumiem, z zagranicy właśnie. Tak. Czy dzisiaj jest inaczej? Czy to jest tak, że mamy już dzisiaj własne grupy, które mogą występować? A wtedy ich nie było?
2: Mieliśmy i wtedy też własne grupy, tylko że rozmach inscenizacji był zupełnie inny. Gdyż dostęp do środków finansowych i to przyzwolenie, to zapotrzebowanie na widowiska plenerowe w Polsce nie było w tamtym okresie aż tak potrzebne, tak istotne. Mhm. Jednak żyliśmy w czasach po cenzurze. Słowo cenzura, nie wiem, dla niektórych to jest słowo magiczne, zaklęte, nie wiedzą co to znaczy cenzura. Zakaz publicznych zgromadzeń. Teraz tego nie ma. Można taką naprawdę. Cenzura obecnie jest taka osobista, indywidualna, żeby się nie narazić, żeby nie przekroczyć, żeby nie być obiektem do uderzenia, bardzo często w debacie publicznej czy politycznej. Ten teatr obecnie jest zupełnie inną spełnia funkcję. On bardzo dobrze się sprawdza, tak jak powiedziała Maria, jako forma pewnej demokratyzacji życia społecznego. Dla uczestników, jak również dla odbiorców.
1: 33. Festiwal Sztuka Ulicy. Za chwilę wracamy. Więcej o tym, co w tym roku mówić będziemy.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Morliny są gorące.
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
9: W

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim 33. edycja Festiwalu Sztuka Ulicy. To już wkrótce, już w tym miesiącu. Z nami cały czas Maria Sztarki i Dariusz Jarosiński. To obiecałem, że zapytam o tych uczestników tegorocznego wydarzenia. Kogo w ogóle zapraszacie? Kto u was przez te lata bywał? Czy to są właśnie jakieś grupy, jakieś teatry, które, dla których na przykład festiwal bywał trampoliną do jakiejś większej kariery?
2: Tak, z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że rzeczywiście festiwale są trampoliną dla kariery. Z mojego pokolenia, z mojego środowiska, takim przykładem jest chociażby Teatr Biuro Podróży, który zaczynał swoją ścieżkę i będąc w Warszawie akurat miał to szczęście, że festiwal wtedy odwiedził dyrektor festiwalu w Edynburgu, zaprosił ich na Edynburg i stąd się zaczęła ich taka międzynarodowa kariera. Bardzo z tego powodu się cieszę, ale też wracając do programowania festiwalu, z racji tej, że o czym wcześniej rozmawialiśmy, są różne wrażliwości. Od wielu lat takim partnerem, który wprowadza inną wrażliwość i trochę inaczej patrzy na ten mój teatr, to jest właśnie Ośrodek Kultury Ochoty i w tym przypadku tutaj Maria, która w jakiś sposób odpowiada za część tego, powiedziałbym, nowego spojrzenia na Festiwal Sztuka Ulicy, bo to jest też, co jest nie bez znaczenia dla mnie, czyli takie miękkie przekazywanie pałeczki, czyli mam świadomość tego, że dobrze jest wychowywać następców, obserwować ludzi, którzy proponują coś programowego i że to może się rozwijać. Bo fantastyczną rzeczą jest, jeżeli festiwale trwają, tak jak obserwuję, festiwale francuskie mają 50. edycję i że one są. Aurillac, Chalon de... Są tego typu festiwale, one po prostu trwają. Zmieniają się pokolenia.
1: 33, to już do 50. zaraz bliżej.
2: Dlatego to jest cudowną rzeczą właśnie, żeby znaleźć ludzi, którzy mają pasję na takie zjawisko.
1: No to jak Maria swoim okiem i okiem Ośrodka Kultury Ochoty na to patrzy?
3: Dla nas to jest wyjątkowa odpowiedzialność i wyjątkowa przygoda pracować z festiwalem. Również fakt, że lokalizujemy znaczną część festiwalu na warszawskiej Ochocie. I my chcemy z tym miejscem korespondować, my chcemy z naszą dzielnicą dialogować. I oprócz ciekawych propozycji teatralnych, ale też około teatralnych, bo zahaczających o cyrk, o performance i o muzykę eksperymentalną, którą staramy się co roku pokazywać, to interesuje nas również pokazywanie ciekawych miejsc na Ochocie. Takich, które mijamy na co dzień, a nie widzimy w nich wartości, nie widzimy w nich jakiejś sceniczności, jakiejś scenografii.
1: Czyli pewnie myślisz o Zieleniaku.
3: O Zieleniaku, oczywiście tak. To już zaczyna się chyba robić nasze tradycyjne miejsce pokazów. W tym roku również...
1: Niedługo zacznie się kojarzyć.
3: Również proponujemy na Zieleniaku ciekawe wydarzenia. Tak, być może już niedługo wyprowadzimy stamtąd warzywa, a całość zapełnimy teatrem, no już na stałe. Chociaż współpraca roślin, warzyw, ludzi i teatru to jest piękne kombo, tak bardzo, bardzo to doceniamy. No ale również inne miejsca w tym roku. Park Szczęśliwicki, wiadomo, zawsze w naszych sercach.
1: W moim? Wspaniałe najbardziej.
3: Gniazdo i
2: cudowne
3: monumentalna,
2: miejsce.
1: Piękna, tam się wychowałem, całe moje dzieciństwo to Park Szczęśliwicki.
3: Która zawsze gości główne, wielkie, wielkoformatowe spektakle głównego nurtu. Ale też znajdujemy tam miejsce dla rodzinnych wydarzeń, jak na przykład właśnie takie cyrkowe pokazy, jak w tym roku grupa dwóch włoskich wspaniałych klaunów, którzy przyjadą do nas z Włoch, właśnie z taką klaunadą niezwykle czułą, z muzyką na żywo, która opowiada o rozmaitych katastrofach życia codziennego. Zapraszamy na to dzieciaki i z rodzicami. Jeszcze jedno miejsce odkrywamy w tym roku. Jest taki placyk. Grójecka 118 bodajże, znana ochociankom i ochocianom knajpeczka, bardzo miła, pochwała niekonsekwencji i tam jest taki zaułek. I my w tym zaułku postanowiliśmy z kolei postawić bardzo poruszający monodram jednej artystki, Aurory Lubos, która jest również performerką, tancerką i wykona tam bardzo taki poruszający monodram dotyczący ludobójstwa w Strefie Gazy.
1: No właśnie, ale też widzę, że są Złote Tarasy na przykład, więc to już niekoniecznie jest Ochota.
2: Złote Tarasy to jest bardzo ciekawa propozycja. Z mojej strony była to propozycja właśnie właścicieli Złotych Tarasów, którzy uznali, że chcieliby zaprosić Festiwal Sztuka Ulicy do siebie na podwórze, taką dolinkę między ścianami. My zachwyceni powiedzieliśmy super, pięknie, wspaniale, rewelacyjnie, ale później dowiedzieliśmy się, że to paniałe, wspaniałe, cudowne miejsce będzie miało jeszcze tu kawiarenkę, tu będzie miało namiot i że ta nasza przestrzeń nie będzie taka duża i dlatego też zaproponowaliśmy tam w miarę kameralne dwa przedstawienia Teatru Migro z Krakowa.
3: To jest idealna przestrzeń, te idealna. Słynne schodki, gdzie i tak młodzież przesiaduje, to chcąc nie chcą obejrzą dobry teatr.
2: Zwłaszcza, że co ciekawe, ja to miejsce od jakiegoś czasu obserwowałem lata ubiegłe, teraz i tej, że tam się odbywały czasami takie nieformalne pokazy ludzi żonglujących różnymi patykami z ogniem na końcu i to było takie spontaniczne, a wiem o tym, bo mój syn kiedyś robił zdjęcia z tych wydarzeń, chodząc tam jako takie awangardowe, niezapowiedziane formy pokazu, więc pomyślałem, że tym bardziej chętnie zaproponujemy w tym miejscu, które jest globalne i totalne tak naprawdę, bo to są tłumy ludzi przemieszczających się, bo to jest blisko dworca centralnego. Jest to taki punkt komunikacyjny, ale nasze doświadczenia związane z tego typu wydarzeniami w takich miejscach są nie pierwsze. Pamiętam,
1: no właśnie, ale to rozumiem, że słuchajcie, no trzeba zatrzymać gdzieś te osoby na chwilę, tak? No bo jednak w Złotych Tarasach jakby od razu widzimy ten tłum, który gdzieś tam gna. Jedni na dworzec, inni gdzieś wychodzą, inni po tych sklepach chodzą. No jednak sztuka wymaga tego, żeby na chwilę zatrzymać.
2: A zresztą Złote Tarasy prowokują, bo tarasy kojarzą się z kaskadowością. Kaskadowość kojarzy się z taką naturalną widownią amfiteatralną. To są widzowie, złoci widzowie festiwalu na Złotych Tarasach.
1: To ładne określenie. No dobrze, za chwilę jeszcze wracamy. Jeszcze będę pytał o to, jak taką sztukę rozumieć. To za kilka minut.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim 33. edycja Festiwalu Sztuka Ulicy, który już od 25 do 28 czerwca. No właśnie, ale mówiliśmy o tych miejscach, w których można zobaczyć tegoroczne przedstawienia, ale Festiwal Sztuka Ulicy to dla też nie tylko Warszawa, bo przedstawienia odbywają się w Piasecznie już od kilku lat chyba. Co też pokazuje, i według mnie to jest strasznie ważne, że no, ta nasza przestrzeń wspólna tutaj warszawska i okolic jest jakąś taką wspólną zaczyna być przestrzenią, że Warszawa i aglomeracja stanowi jednak jakieś takie połączenie, że też nie każemy komuś jechać, musisz jechać do samego Śródmieścia albo na Ochotę, żeby coś zobaczyć. Tylko, że ta sztuka jest wszędzie.
2: Jest to poniekąd realizowanie takiej polityki miejskiej, kultura blisko mieszkańca. Mhm. I ta mała kultura, bo nie, to jest też kłopot w Warszawie, że Warszawa nie ma przestrzeni dla dużych wydarzeń. To jednak takie wielotysięczne miejsca dla publiczności to Park Agricola, Stadion Dziesięciolecia, ale to nie zawsze jest ta przestrzeń, o której...
1: Dzisiaj już narodowy.
2: Narodowy, tak. To nie jest ta przestrzeń, o której my jako ludzie zajmujący się teatrem plenerowym myślimy, że to jest do wykorzystania.
1: No tak, trudno sobie wyobrazić, że tego typu wydarzenie dzieje się na Narodowym, tak? To zupełnie na przestrzeń z kolei.
3: Nie o to chodzi.
2: Więc rzeczywiście ta polityka, kultura bliżej mieszkańca jakby wpisuje się w to, o czym mówiła też Maria, w to, że to ma być spontaniczne, zachęcające i z jednej strony włączające do tego, by po tym sezonie plenerowym mieć zachętę pójścia do tego teatru, tego wydarzenia artystycznego, za które trzeba zapłacić.
1: Czy wy widzicie, że ci, którzy przychodzą na te wydarzenia, które tam na Ochocie się dzieją, to są ludzie, którzy być może z bloku obok wyszli i przyszli popatrzeć?
3: Oczywiście, że tak. Mamy stałą, wierną publiczność, która bez względu na to, co jest w programie, bez względu na to, czy znają zespół i spektakl, czy nie, to i tak przychodzą.
1: Dzieje się, ale, to idziemy.
3: Tak, ale są też osoby, które po prostu widzą nas przez okna, które nas słyszą z balkonów, widzą, jak puszczamy kolorowy dym i robimy wystrzały konfetti, bo różne rzeczy się wydarzają w trakcie naszych spektakli i przychodzą sprawdzić, co się dzieje. Często wpadają, oglądają i zachwycają się i mówią, aha, no to jest teatr. Faktycznie, to wcale nie jest takie nudne.
1: No właśnie, bo to jest też pytanie o te przedstawienia, które są. One nie są takie klasyczne. Czy to jest taka sztuka, którą każdy zrozumie, a może nie musimy jej zrozumieć? Może mamy prawo jej nie zrozumieć?
2: Mamy prawo nie zrozumieć, niemniej teatr jest w dużej mierze jest czymś bardzo elitarnym. W swej istocie teatr jest elitarny. Dlaczego jest elitarny? Bo on wymaga jednak zaangażowania jako widz. Bo to nie jest tak, że przyjdziesz na spektakl, obejrzysz 3 minuty i już jesteś specjalistą. Jeżeli chcesz, musisz poświęcić czas. Aha. Żeby poświęcić czas, musisz zdecydować się na to, żeby próbować odczytać kody znaczeniowe, które tam są. I to wymaga pewnej umiejętności, pewnego zaangażowania. Jakiejś inteligencji na pewno.
3: Ale teatr uliczny niezwykle ułatwia, ponieważ teatr uliczny zazwyczaj nie posługuje się słowem. Zazwyczaj język nie jest kwestią, która może przeszkodzić w odbiorze spektaklu, bo teatr uliczny posługuje się gestem szerokim, muzyką, choreografią. Często właśnie słowa nie są ważne, więc właściwie spektakle mogą oglądać wszyscy bez względu na to, jakim językiem mówią. Czy trzeba rozumieć? Nie trzeba. Można też czuć. Można sobie po prostu pójść i poprzeżywać. Oczywiście, że polecamy odczytywanie znaczeń, zastanawianie się, łączenie kontekstów i myślenie, dlaczego to jest tak pokazane właśnie w taki sposób, ale też nie bójmy się tego momentu po spektaklu, kiedy czujemy niepokój związany z tym, że nie wiemy, o czym to było. To nie szkodzi. Ten niepokój może z nami zostać. Prześpimy się z nim, porozmawiajmy z innymi, którzy widzieli ten spektakl i ten niepokój to nie jest nic złego. On prawdopodobnie tak jakoś się w naszych głowach ułoży w jakąś nową wiedzę, w jakieś nowe doświadczenie i lepsze przeżywanie kolejnych spektakli.
1: To bardzo ładne, ale to jeszcze nie na puentę, bo zapytam w takim razie, bo tego jeszcze nie poruszyliśmy. Jak wygląda taki dobór uczestników, którzy się pojawiają na tym festiwalu? Czy to jest jakiś casting, czy wy ich szukacie, czy to są grupy, które się do was zgłaszają i mówią, hej, ja bym chciał, bo to kolejny festiwal, w zeszłym roku nas nie było, może w tym będziemy.
2: Tak, jest to casting, ale z jednej strony jest grupa castingowa, ale też jest grupa twórców, których po prostu znamy i lubimy i zapraszamy, bo wiemy, że ich dzieła są interesujące i warto byłoby je eksponować. program festiwalu jest w dużej mierze też warunkowany banałem, słowem eko, nomia. Może być eko, logia, ale przy tym jest też eko, nomia. I te dwa światy, z jednej strony to, o czym rozmawiamy, czyli prezentowanie wrażliwości, świeżych projektów, ale przy tym też rządzi się świat materialny. Więc ten dobór jest dwoma torami. Casting, bardzo dużo ofert spływa, bardzo różnego rodzaju i wybiera się te, na które nas stać, a te, na których nie stać nas, to mówimy może w przyszłym roku, a część po prostu inna sprawa.
1: Pewnie też różnorodność, tak? Żeby to były różne rzeczy do zobaczenia.
2: Jeszcze jest tutaj taki kłopot związany z tym, że wiele tych formacji funkcjonuje bardzo krótko. Funkcjonuje, bo mamy projekt w tym roku. I zdarza się, że jeżeli ten projekt nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie ma swojego miejsca prezentacji, to formacje się rozchodzą. To już o tym rozmawialiśmy, że to utrzymanie zespołów aktorskich jest, nie jest takie łatwe, biorąc pod uwagę, że gro tych ludzi pracuje jako wolni strzelcy dla tego zjawiska. Nie są na etatach związanych z teatrem plenerowym. Są wyjątki, o których też możemy rozmawiać, ale to nie jest tematem tej rozmowy.
1: Ale rozumiem, że a może się zdarzają, że ktoś debiutuje na Festiwalu Sztuka Ulicy, czy wy jednak zapraszacie tych, o których już coś wiecie?
2: To są dwa różne punkty. Punkt męski i punkt kobiecy. Punkt męski, zapraszamy tych, których już rozpoznajemy. I punkt kobiecy, dajmy komuś nadzieję.
3: My bardzo dużo jeździmy, badamy, przekupujemy internet, wchodzimy do różnych piwnic, chodzimy na wydarzenia, zwiedzamy inne miasta, staramy się, jeżdżąc na wakacje, oglądać wszystkie pokazy, na które natrafimy. Badamy rzeczywistość, zastanawiamy się też, które spektakle, które zespoły prezentują tematy i sprawy, które nas interesują festiwalowo. Festiwal ma być żywy, ma być aktualny. Powinien komentować sprawy, z którymi się teraz zmagamy jako społeczeństwo, jako ludzie. Niekoniecznie łatwe. Dbamy o tą różnorodność, żeby nie zasmucić naszych widzów samymi smutnymi spektaklami o wojnie, których to wojen mamy teraz strasznie dużo. Dokładnie, więc my zawsze dbamy o to, żeby też po prostu był ten moment na śmiech, na taką po prostu fajną zabawę i cieszenie się tą sztuką. Ale tak, badamy, jeździmy i oglądamy. Nie wiem, czy ktoś debiutował, tak zupełnie nieznany na Sztuce Ulicy.
2: No, Sztuce Ulicy zdarzały się takie debiuty, ale to w latach...
3: To było super ciekawe.
2: Był taki moment, bo Festiwal Sztuka Ulicy był takim festiwalem, który miał w swoim programie filmy, performance, rzeźbę, również scenę promocji. Tylko ta scena promocji to jest ryzyko, bo można otworzyć taką scenę promocji i ten off będzie off-offem. Nie wiadomo, czemu to ma służyć. Niestety, to przejdę do prozy życia, organizacja festiwalu w mieście stołecznym Warszawa, jak w każdej większej aglomeracji, to są również przepisy prawa. To są zgody zezwolenia, zgody na zajęcie terenu, zgody na czas, a przy takich formacjach off możesz zabezpieczyć teren, ale na tym terenie nie będziesz wiedział, co się może zdarzyć. Nas jednak obowiązują przepisy związane jako oficjalnego organizatora z zabezpieczeniem, żeby to było bezpieczne, nie miało żadnych treści naruszających prawo. I to jest odpowiedzialność też organizatora, więc...
1: To jest ten element wyboru, o którym mówiliśmy, tak? Jeden, rozumiem, z kategorii, które musicie wziąć pod uwagę, wybierając tych, których zobaczymy. Festiwal 25-28 czerwca. Gdzie szukać informacji? Bo już nie będziemy szczegółowo omawiać poszczególnych wydarzeń, ale gdyby ktoś chciał sprawdzić, to gdzie?
2: www.sztukaulicy.pl lub na wszelkie informacje są też umieszczane na stronie Ośrodka Kultury Ochoty i partnerów.
3: www.oko.com.pl.
1: No, oczywiście linki do facebookowych profili znajdą Państwo na naszym profilu na Facebooku, facebook.com/Warszawa. Tu też proszę zajrzeć, proszę sprawdzić sobie, poklikać i zobaczyć, co w tym roku dziać się będzie. Maria Sztark, Ośrodek Kultury Ochoty, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Dariusz Jarosiński, dyrektor Festiwalu Sztuka Ulicy, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I pewnie do usłyszenia za rok, bo będziemy mówić wtedy o 34. edycji. Ja też dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Ciężko chora Klaudia jest już w Polsce. Przetransportowano ją ze szpitala w Pekinie. Odpowiedź za nieumyślne spowodowanie pożaru. Zarzuty po pożarze hali w Płocku. Kolejny raz przejdą przez bramę Rybę. W sobotę spotkanie młodych na polach lednickich. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest już pod opieką lekarzy ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. Ciężko chora Klaudia wróciła do kraju. Po południu specjalny rządowy samolot z 24-latką na pokładzie wylądował w stolicy Dolnego Śląska. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym ze szpitali w Pekinie. Jej transport do Polski zorganizował resort obrony. Na pokładzie była też mama 24-latki Joanna Uciechowska.
2: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie. Jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. To, że lekarze są jedni z najlepszych i to, że ja mogę przy niej być.
1: Rodzina i polscy lekarze wciąż czekają na pełną dokumentację medyczną z Chin. Ta jest przekazywana etapami i wymaga tłumaczenia. Przypomnijmy, Polka trafiła do szpitala w Pekinie w połowie kwietnia, a lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór, który doprowadził do śpiączki. Nad województwem śląskim przechodzą intensywne burze i ulewy. Strażacy interweniowali już ponad 170 razy z powodu nagłego załamania pogody. O szczegółach Dariusz Brombosz.
3: Strażacy walczą z licznymi podtopieniami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Rudzie Śląskiej, Bytomiu oraz w okolicach Gliwic. W Rudzie Śląskiej całkowicie nieprzejezdne są ulice Szkolna, Kokota oraz wiadukt w Chebziu. Utrudnienia czekają też kierowców na autostradzie A1 w rejonie Żor, gdzie doszło do kilku kolizji.
1: Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem i silnym wiatrem obowiązują na Śląsku do 21:00. Wydano też alert RCB. To 66-letni mężczyzna ma odpowiadać za pożar hali magazynowej w Płocku. Policja ustaliła tożsamość podejrzanego, a ten przyznał się już do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Ze względu na dobro śledztwa służby nie informują o szczegółach. Przypomnijmy, pożar przy ulicy Rembielińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. W hali znajdowało się kilkanaście punktów usługowych. Część obiektu doszczętnie spłonęła. W akcji gaśniczej, która trwała do wtorku, brało udział ponad 50 zastępów straży pożarnej. Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, a diesel bez zmian. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek i piątek.
4: Proszę w górę, tak?
5: Nie.
4: Obniżyły się? No to miła niespodzianka.
5: Obniżyła się cena za benzynę, diesel jest bez zmian.
4: To akurat dla mnie okej. Dlatego, że mam benzynowca. Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
5: Bo aktualnie są niskie.
4: Niskie, akceptowalne, o może tak.
6: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny, ponieważ tak samo jak na jakieś wyjazdy rodzinne, większe trasy, to naprawdę bardzo na korzyść wychodzi.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W czwartek i piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,40.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi kolejny raz przejdą przez bramę Rybę. Spotkanie młodych na polach lednickich już w sobotę. Oficjalne rozpoczęcie apelu o 18:00. Wyjątkowym momentem będzie nabożeństwo ognia. Opowiada o nim duszpasterz lednicki ojciec Tomasz Nowak.
7: Przypłyniemy z Ostrowa Lednickiego, tam właśnie z miejsca chrztu Polski, tam gdzie byli chrzczeni pierwsi piastowie. Będzie płynął ogień łodzią. Prymas będzie go przejmował na polach lednickich, a potem będzie nabożeństwo ognia.
1: To nabożeństwo rozpocznie się o 21:30. Pierwsi pielgrzymi pojawią się na polach lednickich już rano.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
1: Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
1: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
7: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
1: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
7: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
1: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
6: Autopromocja.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Kibice zapełniają już Stadion Narodowy. Reprezentacja Polski zagra dziś z Nigerią. Więcej patroli na drogach, kontrolują kierowców z ziemi i z powietrza. Powiemy też o kwietnych dywanach. Powstaną przed procesją Bożego Ciała. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lewandowski i Zieliński od pierwszych minut w bramce zamiast Bułki Grabara. Znamy skład polskiej reprezentacji na towarzyski mecz z Nigerią. W podstawowej jedenastce zobaczymy też m.in. Kacpra Potulskiego, który zadebiutował w spotkaniu z Ukrainą. Początek meczu z Nigerią już o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Przed stadionem jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czuć atmosferę piłkarskiego święta?
2: Dzień dobry. Okolice stadionu są coraz bardziej biało-czerwone. Tu co chwilę przechodzą obok mnie kolejne grupy kibiców, które zmierzają w kierunku obiektu, który jest przecież nazywany domem reprezentacji. Na trybunach zasiądzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Polscy piłkarze, mimo ostatnio nie najlepszej dyspozycji, cały czas mogą liczyć na wsparcie kibiców.
3: My liczymy, że wygra Polska. Jesteśmy pierwszy raz na Stadionie Narodowym.
4: Myślimy, że będzie wynik do przodu, nie? Z Ukrainą im nie poszło.
2: Z Ukrainą we Wrocławiu było 0-2. Miejmy nadzieję, że biało-czerwoni tu w Warszawie zagrają zdecydowanie lepiej i mimo, że nie jadą na rozpoczynający się za nieco ponad tydzień mundial, to pozostawią po sobie dobre wrażenie.
1: Przypomnijmy początek towarzyskiego spotkania z Nigerią o 20.45. Kontrolują kierowców z ziemi i z powietrza. Przed długim weekendem rozpoczęła się już akcja drogówki. Mundurowi zwracają uwagę przede wszystkim na prędkość i trzeźwość.
5: Sprawdzą również stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, prawidłowe zamocowanie przeważonego ładunku czy bagaży. W miejscach, gdzie będzie to wymagało sytuacji na drodze, funkcjonariusze będą kierowali ruchem.
1: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. Dziś i jutro obowiązują też ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych.
5: Przypominamy o zakazie ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.
1: Zakaz obowiązuje do jutra, do 22. Oszczędzają nawet na papierze toaletowym, a wezwań do zapłaty wciąż przybywa. Szpital w Mławie ma już 24 miliony złotych długu. W placówce zatrudnionych jest ponad 560 osób. Trzeba zapłacić im pensję, a to jest ponad nasze siły, przyznaje Piotr Pariaszewski, dyrektor szpitala.
6: Oni wszyscy mają zobowiązania i proszę mi wierzyć, że ja dostaję kilkanaście wiadomości codziennie o tym, w jak trudnej oni sytuacji znaleźli się przez działania, które podejmuje organ tworzący.
1: Powiat przekazał placówce 2,5 miliona złotych pożyczki. To jednak nawet nie jedna trzecia najpilniejszych rachunków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro wczesnym rankiem na Opolszczyźnie powstaną kwietne dywany. Tradycje kultywują mieszkańcy Klucza, Olszowej, Zalesia Śląskiego i Zimnej Wódki. I co roku szykują takie kolorowe i pachnące dywany na procesję Bożego Ciała.
7: Jest taka tradycja, bardzo piękna. Ona jest notowana już tak mniej więcej od 100 lat. Miała swoją ewolucję od form bardzo prostych po formy bardziej skomplikowane. Komplikowane, kolorowe, współcześnie.
1: A przygotowania rozpoczęły się kilka dni temu.
7: Przygotowania są dosyć misterne, związane przede wszystkim z zebraniem materiału roślinnego, który musi być bardzo drobny, rozczłonkowany. To są różnego rodzaju kwiaty, płatki piwoni, płatki róż, różnego rodzaju paprocie.
1: Kwietne dywany są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. W Polsce ponad 360 tysięcy dzieci żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa, podaje Federacja Polskich Banków Żywności z raportu tegorocznego świeżego, który został opublikowany kilka dni temu raptem. Wynika, że problem niedożywienia coraz częściej przybiera formę tak zwanego ukrytego głodu, czyli niedożywienia jakościowego. Co to takiego, o co w tym chodzi, jak wygląda dzisiaj sytuacja dzieci? Będziemy rozmawiać w środku tygodnia z Norbertem Konarzewskim z Federacji Polskich Banków Żywności. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Się cały czas zastanawiam, bo mam taki problem, czy mówić dzień dobry, czy dobry wieczór, bo byłam przyzwyczajona do tej pory, że mówiłam dobry wieczór, ponieważ o tej porze zwykle było już ciemno, a teraz jest jasno i tracę po prostu orientację zupełnie. Zostańmy przy dzień dobry, bo jest jasno i tego się trzymajmy. O co chodzi z tym ukrytym głodem? Bo to jest taki ciekawy wniosek nieoczywisty, który płynie z tegorocznego raportu i wydawałoby się nam, że generalnie, no, dwa wnioski. O dwie rzeczy chciałabym na wstępie zapytać. O ten ukryty głód, co to jest i dlaczego jest to nieoczywiste. I dwa, dlaczego w ogóle mamy jeszcze ten problem? Bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku nie powinniśmy rozmawiać o niedożywionych czy głodnych dzieciach w Polsce.
2: Tak, po pierwsze ten raport jest chyba moim zdaniem pierwszym takim wydaniem kompleksowym, który pokazuje głód i niedożywienie jakościowe w obrębie właśnie dzieci. Sam byłem zaskoczony, czytając opracowania, wypowiedzi różnych ekspertów, na jakich płaszczyznach, poziomach możemy tak naprawdę widzieć konsekwencje tego, że część z dzieci po prostu albo nie dojada, albo je złe jakościowo posiłki. Stąd też ukryty głód, ponieważ zazwyczaj myśląc o głodzie, mówimy o pewnym symptomie, i nie zastanawiamy się nad żadnymi innymi konsekwencjami, a ich jest naprawdę bardzo dużo. Bo po pierwsze, ten ukryty głód odbiera zdrowie. Młody organizm nie ma budulca, nie ma materiałów odżywczych po to, żeby organizm się prawidłowo rozwijał. To nie tylko chodzi o wzrost, ale również o budowę organów wewnętrznych. Również ukryty

0: głód niszczy psychikę dzieci. Takie codzienne napięcie, stres, czy też obniżanie poczucia własnej wartości powoduje skrajne zmiany psychiczne, które potem konsekwencje będą już u dorosłego człowieka. Również specjaliści zwrócili nam uwagę na to, że tak naprawdę jest zakłócony rozwój społeczny. Czy ten lęk, nastrój obniżony, czy pewna drażliwość powoduje takie codzienne kontakty z młodzieżą. Więc ta osoba już może być wypychana tak naprawdę na margines grupy z uwagi na jej takie dziwne
1: zachowania.
0: Zachowania.
1: Ale czy jeszcze, ja tylko dopytam, bo o tym ukrytym głodzie, o jego definicję dopytam, bo tak naprawdę mówimy niekoniecznie o tym, że dziecko jest głodne, tylko że dziecko jest po prostu, być może nawet nie jest głodne, ale je niższej jakości jedzenie, tak, które nie dostarcza wystarczających składników odżywczych jego organizmowi. Mniej więcej o to w tym chodzi.
0: Tak, właśnie to jest też ten paradoks, że to dziecko pozornie jest najedzone, natomiast to jest efekt pustej kalorii. Dzieci coraz częściej jedzą właśnie produkty, które zawierają dużo cukru, dużo soli, są przetworzone i nie są po prostu budulcem dla organizmu. I z jednej strony my w naszym raporcie mówimy o właśnie biednych dzieciach i biednych rodzinach, bo ten problem ich w szczególności dotyka, bo nie mają wyboru, kupują najtańsze produkty, ale również tak naprawdę ten efekt ukrytego głodu może dotyczyć tak naprawdę każdego z dziecka, nawet z naszych rodzin. My sobie często możemy nawet nie zdawać sprawy.
1: Że to, co dajemy dzieciom do jedzenia, to sprawia, że one nie są głodne, ale tak naprawdę nic wartościowego nie dostają. Tak?
0: Albo tak naprawdę dzieci same dokonują decyzji zakupowych, prawda, w sklepiku czy w innym miejscu. Kupują to, na co mają ochotę, lub to, co kupują rówieśnicy, żeby też się za bardzo nie wyróżniać z grupy. Więc to też może być powód do tego, że te dzieci są syte, ale niestety brak im witamin czy innych właśnie składników mineralnych, białka chociażby, które są niezbędne do rozwoju organizmu.
1: Co przekłada się później na ich też zdolności poznawcze i ta zdolność do skupienia się i do nauki, to też jest, wybrzmiewa w tym raporcie dosyć mocno.
0: Tak, i to w licznych badaniach właśnie liczne badania pokazują, że jakość jedzenia ma wpływ na naukę, na rozwój mózgu, na koncentrację, więc złe efekty w szkole mogą być właśnie spowodowane właśnie złą jakością posiłków. Również powiem szczerze, na przykład zdziwiłem się, że patrząc przez pryzmat tego właśnie badania, że również ten głód, czy właśnie to złe odżywianie może popychać do takich antyspołecznych zachowań. Te dzieci potrafią być agresywne, nie tylko dlatego, że są głodne, ale z nadmiaru chociażby cukru czy kofeiny, bo też się okazuje, że mimo to, że energetyki są zabronione, to część dzieci przyznaje, że spożywa takie napoje, więc to też może powodować pchanie ich w złym kierunku.
1: Ja pamiętam, miałam taką sytuację z moimi dziećmi, którym tak gdzieś kiedyś żartobliwie powiedziałam, ale jak to dzieci, wiadomo, zapamiętują takie teksty i powiedziałam, że wieczorem nie jemy nic słodkiego, nie jemy kolacji na słodko generalnie. Mamy taką zasadę, bo inaczej, i użyłam tego sformułowania w stosunku do swoich dzieci, bo inaczej będziecie mi chodzić po ścianach. I moja młodsza córka bardzo to zapamiętała i potem tę mądrość przekazywała wszystkim znajomym i rodzinie, że nie, u nas w domu się nie je kolacji na słodko, bo potem dzieci chodzą po ścianach. Więc, ale generalnie coś w tym jest, że rzeczywiście jak dzieci dostają po prostu taką dawkę cukru, to zaczynają się zupełnie inaczej zachowywać. I jak ma się, nie wiem, w klasie 20 kilka osób, które się tym cukrem nafaszerują, to ja się nie dziwię, że później te zachowania, no trudno nad tym też zapanować nawet nauczycielom.
0: No tak, i właśnie dlatego też chcemy w tym raporcie uświadomić społeczeństwu, a w szczególności też rodzicom, czy chociażby też nauczycielom, że jakie mogą być konsekwencje, których sobie naprawdę w większości przypadków nie wyobrażamy. Jak tej złej jakości jedzenie może wpłynąć negatywnie na nasze dziecko dzisiaj, jutro, ale również w dalekiej przyszłości.
1: Też jest ciekawy wniosek. Właściwie nawet jest to nazwane paradoksem w tym raporcie, kiedy mówimy o częstym współwystępowaniu u najmłodszych dwóch pozornie przeciwstawnych problemów, czyli nadmiernej wagi i niedożywienia jakościowego, że to idzie ze sobą w parze, że jednak do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że niedożywione dziecko równa się po prostu wychudzone dziecko, a dzisiaj to jest jakby właśnie dokładnie odwrotnie, że to otyłe dziecko tak naprawdę może świadczyć ta waga o tym, że jest niedożywione właśnie jakościowo.
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo...
1: Paradoks.
0: Znaczy paradoks, ale to też trochę może zmylić naszą czujność. Mhm. Ja byłem zaskoczony, jak czytałem w tym raporcie właśnie wypowiedź eksperta, który porównywał biedne dzieci sprzed dwóch dekad, mhm. że one były szczupłe, ale były energiczne, z obecnymi, które właśnie mają nadwagę, są takie osowiałe, ospałe i nawet nie mają chęci, siły do ruchu. I również tu jest taka powstała persona właśnie dziewczynki, która właśnie nie ma siły, aby ćwiczyć na lekcji WF-u.
1: I zastanawia się dlaczego, że przecież zjadła śniadanie, tak, tylko tak. Okazuje się, na to śniadanie zjadła dwie parówki, tak?
0: I tak, białe, które je codziennie.
1: Które je codziennie na śniadanie. Tu stawiamy kropkę, za chwilę wracamy, o tym raporcie będziemy jeszcze rozmawiać.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o najnowszym raporcie przygotowanym przez Federację Polskich Banków Żywności o głodnych dzieciach i o tym, czym jest niedożywienie jakościowe, tak zwany ukryty głód i w ogóle o wnioskach bardzo ciekawych, które z tego raportu płyną. O tym, jakie emocje ten raport budzi, muszę Państwu tylko powiedzieć, że my w przerwie tutaj nawet też o tym rozmawiamy, więc rzeczywiście temat jest ważny i temat budzi duże zainteresowanie. No, Robert Konarzewski z Federacji Polskich Banków Żywności jest moim Państwa gościem w tym temacie. Rozmawialiśmy o takich tych wnioskach, które na pierwszy rzut oka płyną z tego raportu, ale są jeszcze takie wnioski, które na pierwszy rzut oka się nie rzucają. Więc chciałabym, żebyśmy teraz o nich porozmawiali sobie trochę.
2: Oczywiście, ja tylko pozwolę sobie troszeczkę opisać ten raport, oczywiście, jego strukturę, bo tak, on tak naprawdę składa się z czterech obszarów. Oczywiście my podczas naszej rozmowy sygnalizujemy najważniejsze, najciekawsze elementy. Ja bardzo zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Ona jest do pobrania za darmo na stronie bankiżywności.pl. Mm-hmm. Naprawdę każdy rodzic, myślę, że wyciągnie z niego cenną informację, jeśli chodzi właśnie o to, jakie ryzyka kryją się dla ich dzieci, niezależnie od tego, ile tak naprawdę pieniędzy wydajemy na ich żywność, bo wcześniej też rozmawialiśmy, tak, jak się dzieje w naszych gospodarstwach domowych i sami wiemy, że to wcale nie jest takie proste i oczywiste, aby nasze dzieci jadły dużo i przede wszystkim zdrowo.
1: To jest zawsze ten dylemat, przed którymi stajemy właśnie rano, przygotowując te śniadaniówki dzieciom, czy dać tam rzeczy zdrowe, które jest duże prawdopodobieństwo, że wrócą do nas później po tym całym dniu, czy mniej zdrowe z gwarancją, że dziecko to zje. No i to jest zawsze ten dylemat, który gdzieś tam każdy próbuje jakoś wypośrodkowywać. Nie zawsze się daje.
2: No właśnie. I dlatego też w tym raporcie też opowiadamy, czego nie widać na pierwszy rzut oka. I przede wszystkim to jest właśnie ten talerz. On jest pełen jedzenia, tylko pytanie, jakiego jedzenia. My tu pokazujemy, że można zjeść śniadanie bardzo tanio, ale bardzo niezdrowo, ale również wydając 2 czy 3 razy więcej pieniędzy, to kompozycja tego posiłku może być zupełnie inna. I oczywiście tam, gdzie rodziny stać na właśnie zakup, na to, żeby kupować zdrowe jedzenie, jest to łatwiej. W przypadku biednych rodzin to dziecko nie ma wyboru. To po prostu zje to, co rodzice kupią najtaniej. Z innych naszych badań też niestety wynika, że pewne strategie zakupowe są właśnie takie, że rodziny kupują zamienniki, czyli tańsze produkty, ze świadomością tego, że po prostu smakują gorzej, nie patrząc nawet na skład produktu, więc ani to nie jest smaczne, ani zdrowe. Mm-hmm.
1: Ale czy to wynika tylko i wyłącznie z kwestii właśnie chęci oszczędzania, czy też z chęci braku, czy też po prostu z powodu braku funduszy, braku pieniędzy, czy gorszej sytuacji materialnej? Czy tutaj też dochodzi brak świadomości, czy po prostu nie mamy nawyku czytania etykiet i to dotyczy zarówno tych lepiej sytuowanych rodzin, jak i gorzej?
2: Tutaj dotykamy dwóch kwestii. Z jednej strony beneficjenci naszej pomocy, to są osoby, które mają właśnie dylematy, czy kupić żywność, czy zapłacić rachunek za mieszkanie, czy za prąd. Więc oni nawet nie za bardzo mają co czytać, bo to tutaj cena czyni cuda. A jeśli chodzi o takiego konsumenta, który jest właśnie stać go na coś lepszego, to najczęściej on ma świadomość i jako konsumenci czytamy etykiety i staramy się wybierać te produkty o lepszej jakości. Oczywiście nie zawsze, ale w większości przypadków widzimy, że ta zmiana idzie ku lepszemu. Ale wracając do naszego raportu, czego nie widać. Kolejny element tak naprawdę to jest taki wyznacznik przynależności do grupy. Żywność na przykład w szkole jest takim środkiem wymiany, środkiem płatniczym. Dzieci się wymieniają, ale tym samym określają pewną swoją pozycję w hierarchii. No bo jeżeli powiedzmy część kolegów i koleżanek po szkole idzie do sklepu robić zakupy i za każdym razem jedno z dzieci nie kupuje niczego i tylko patrzy, jak reszta towarzystwa coś zajada, to dzieci są bardzo spostrzegawcze, zauważają taką osobę i też są bezwzględne, więc jest bardzo duże ryzyko, że tak naprawdę to dziecko będzie po prostu stygmatyzowane, prawda? Tutaj my w naszym raporcie jaką pokazaliśmy grę planszową Grafsytego.
1: Mm, widziałam, tak, tak.
2: Ona mocno tak emocjonalnie naprawdę wybrzmiała, w szczególności jak popatrzymy na te poszczególne pola na planszę, no za każdym razem to biedne dziecko tak naprawdę przegrywa w każdym ruchu.
1: Tak, ono tak naprawdę, jak przejrzałam sobie tę grę właśnie, przeszłam ją do końca, jakby na starcie jakby już nie ma tych szans, nie? No jakby to i z każdym tym polem, które się przechodzi, widać jakby te szanse są coraz mniejsze. I to tak a propos równego startu, no nie wszyscy mają równy start. Prawda?
2: Tak, i to jest bardzo właśnie bolesna refleksja, powiem szczerze, że i najgorsze jest to, że tak naprawdę na co dzień w tę grę grają zarówno dzieci, jak i dorośli. Mm-hmm. Prawda? Bo my jako rodzice albo staramy się, żeby to nasze dziecko poszło z kanapką. Dodam tylko, że ponad 60% dzieciaków przynosi kanapki, a reszta nie ma żadnego z pożywienia. Mhm. Więc zapewne kupuje, jeśli je stać. No albo czeka na darmowy obiad, jeśli jest w szkole, ale to też jest pewnym, być może powodem pewnej stygmatyzacji, o której już też mówiliśmy. Wracając do tego, czego nadal nie widać i co, o czym tak naprawdę autorzy tego raportu chcieli nam zasygnalizować, no to są niewidzialne prawa dziecka, czyli z jednej strony kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że rodzic tak naprawdę sprawuje opiekę nad dzieckiem, ale z drugiej strony zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli właśnie w gospodarstwie domowym, kolokwialnie mówiąc, nie wiąże się budżet z końcem i nie stać na zapłacenie wszystkich rachunków, gdzieś pojawiają się jeszcze inne problemy, to tak naprawdę to czy to dziecko jest głodne, czy nie głodne, to jest jednym z mniejszych problemów tak naprawdę rodziców. I od tego powinno być państwo, żeby wychwytywać tak naprawdę takie sytuacje.
1: Takie rodziny.
2: Takie rodziny i w należyty sposób do tego podchodzić, bo to, co jest właśnie najważniejsze i tak naprawdę też z tego raportu wybrzmiewa, czyli wstyd jest silniejszy niż głód. Czyli dzieci maskują tę sytuację i tu też zachodzą pewne takie mechanizmy. Ja byłem w ogóle zaskoczony, bo nigdy wcześniej o nich nie wiedziałem, gdzie bardzo często dzieci chronią rodziców, rodzinę i samego siebie przed wstydem.
1: To jest bardzo mocne stwierdzenie, prawda, że wstyd jest mocniejszy niż głód. To jest takie w ogóle prawda?
2: Nieintuicyjne
1: zupełnie. Jakby, no, wydawało się, że głód to jest tak silny bodziec, a tutaj się okazuje, że nie, że ten wstyd.
2: I to powoduje, że bardzo często tak naprawdę te dzieci znikają z radarów opiekunów, że właśnie nie widać żadnych takich symptomów, które wskazywałyby, że należałoby w jakiś sposób pomóc tej rodzinie. I dlatego to jest właśnie wyzwanie przed grupą różnych ekspertów, jak poprawić pomoc żywnościową, bo to też, proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę, że państwo jako system funkcjonuje i wspiera te rodziny na różnych poziomach. My tu mówimy o pewnych takich lukach, o pewnych pęknięciach systemu, niedoskonałościach. Na całe szczęście to skala nie jest aż tak olbrzymia, jakbyśmy sobie na przykład porównali to do tego, co było dekadę temu, ale jednak, no, jeśli porównamy, taki właśnie przykład autorzy tego raportu nam zaprezentowali, jeżeli w szkole jest 100 dzieci, to 6 z nich na pewno jest głodne.
1: Więc to mówimy, też robi wrażenie ogromne, prawda?
2: No, ale 10 lat temu to było 10%, więc było w tego to znacznie więcej. Więc my, można też powiedzieć, że my jako rodzice powinniśmy również przyjrzeć się temu, w jaki sposób my przykładamy się do komponowania posiłków, rozmowy z dziećmi, przekonywania ich, że warzywa są zdrowe. Wiemy, że to jest bardzo trudnym wyzwaniem dla każdego z rodzica, aby właśnie rezygnować z fast foodów na rzecz jednak zdrowej jakości, rozmawiać z dziećmi, przekonywać, czy też kreatywnie gotować, bo czasami można te warzywa przemycić. My jako Banki Żywności staramy się przygotowywać różne propozycje właśnie przepisów kulinarnych, tak żeby one były atrakcyjne. Również dodam, że w naszych programach pomocowych wraz z dostarczaniem żywności, to akurat mówię o żywności finansowanej ze środków z Unii Europejskiej, realizujemy tak zwane działania towarzyszące, czyli uczymy beneficjentów pomocy, w jaki sposób, w kreatywny sposób można przygotowywać różne posiłki, w bo też widzimy, że bardzo często w przypadku odbioru różnych darowizn, na przykład bardzo chętnie osoby sięgają po produkty słodkie, a rzadziej po warzywa czy owoce.
1: To już są pewnie nawyki, pewnie
2: nawyki,
1: takie
2: ale brak umiejętności wykorzystania, przetworzenia tych warzyw właśnie w różny sposób. No więc dlatego też staramy się, aby ten wzrost świadomości był dotyczący właśnie działań kulinarnych, przygotowania posiłku, był wyższy. Ale myślę, że to tak naprawdę dotyczy całego naszego społeczeństwa, że powinniśmy właśnie na to spojrzeć z tej perspektywy dbałości o przyszłość i rozwój naszych dzieci, a nie żeby po prostu to dziecko było wyłącznie najedzone.
1: Tutaj też jakby w ogóle, jak się tak zapuścimy z wnioskami i z różnymi jakby myślami, które nam przychodzą do głowy, czytając tego typu rzeczy o tym, że właśnie 6 na 100 dzieci może być głodnych, a z drugiej strony mamy te dane mówiące o tym, ile kilogramów jedzenia rocznie przeciętny Polak wyrzuca, jak ja to przeczytałam, że tak około 247 kilogramów jedzenia w ciągu roku przeciętny Polak wyrzuca do kosza, no to po prostu włos się na głowie jeży, że no to nie powinno tak wyglądać, prawda?
2: Tak, to jest kolejny paradoks, o którym mówimy już od wielu lat. Mm-hmm. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce w skali roku wyrzucamy prawie 5 milionów ton żywności, przy czym 60% z tego odpowiadają gospodarstwa domowe. Czyli to my, konsumenci, kupujemy za dużo, wyrzucamy bardzo często, a z drugiej strony do banków żywności rok w rok przychodzi ponad 1 milion osób prosząc o jedzenie. Mm-hmm. Dodam, że nie jesteśmy jedyną organizacją, która dystrybuje żywność dla osób potrzebujących, więc tak naprawdę ta skala ubóstwa jest znacznie większa. I z tym walczymy również właśnie, żeby zmniejszyć poziom marnowanej żywności, ale również zapewnić redystrybucję tej żywności, w szczególności z krótkim terminem, aby właśnie nakarmić osoby głodne.
1: I jak to się udaje zrobić?
2: Tak, to my pracujemy tak naprawdę codziennie. Natomiast też widzimy, że na rynku tej żywności jest coraz mniej. No jest to też między innymi skutek ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła 6 lat temu. I sklepy po prostu zaczęły optymalizować proces w myśl ustawy. Mm-hmm. Więc my tak naprawdę teraz jeździmy częściej po mniej. A widzimy, że tej żywności brakuje. Również też dostrzegamy, że coraz więcej osób prosi o pomoc. Mm-hmm. I to są kolejne paradoksy, o których z chęcią bym opowiedział.
1: Zaraz o tym porozmawiamy.
2: Bo
1: tak.
2: Też sobie często nie zdajemy sprawy, kto tak naprawdę puka do drzwi banków żywności.
1: Że to też są nieoczywiste zupełnie tak. Historie. To o tych nieoczywistych historiach za chwilę sobie powiemy.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Rozmawiamy o raporcie Federacji Polskich Banków Żywności dotyczącym głodnych dzieci, ale też w taki oczywisty sposób ten raport opisuje to, co dzisiaj rozumiemy, bo też poprzez pojęcie ukrytego głodu, czyli niedożywienia jakościowego, czyli nie mówimy już tylko o braku pożywienia, czy o głodzie takim, jak go rozumiemy, ale też to, że czasami mogą te dzieci nie być głodne, nie czuć się głodne, ale być niedożywione jakościowo i to też ma swoje później konsekwencje dla jakości uczenia, dla jakości życia, dla możliwości późniejszych życiowych tych dzieci. Norbert Konarzewski z Federacji Polskich Banków Żywności jest moim Państwa gościem i też o tym paradoksie dotyczącym tego, że z jednej strony mamy do czynienia z dziećmi niedożywionymi albo z niedojadającymi, a z drugiej strony z jakimiś kolosalnymi ilościami jedzenia wyrzucanymi przez konsumentów, przez Polaków. I w tym wszystkim banki żywności, które próbują jakoś ten pomost zbudować i pomagać w dystrybucji tej żywności. Ale powiedział pan coś takiego przed przerwą, że czasami nieoczywiste jest zupełnie to, kto tej pomocy potrzebuje i kto o tę pomoc prosi.
2: Tak. Kilka lat temu w ogóle zastanawialiśmy się, czy w ogóle w Polsce głód istnieje. I były tutaj między nami takie dyskusje, że możemy mówić o niedożywieniu, no ale nie o głodzie i stwierdziliśmy, sprawdźmy to, aby się po prostu zorientować, jak to jest w rzeczywistości. I 3 lata temu zrobiliśmy badanie właśnie na grupie naszych beneficjentów i powiem szczerze, bo niestety ten głód nadal w naszym kraju funkcjonuje. I zaraz podam kilka przykładów, które mnie tak naprawdę wtedy przeraziły, bo też nie zdawałem sobie z tego sprawy. A mianowicie 60% z naszych podopiecznych przyznało się do tego, że musiało się zapożyczyć, aby kupić żywność. Więc ten aspekt ekonomiczny jest niebywale widoczny. No, pamiętamy w ostatnich latach inflacja, czy chociażby też wzrost różnych cen, usług powodował, że no, gospodarstwa domowe coraz trudniej radziły sobie z domowymi budżetami, a w szczególności właśnie te osoby, które żyją w skrajnym ubóstwie.
1: Bo to jest taki wybór, no albo zapłacę rachunek za prąd, a wiemy jak to też te ceny poszły za energię elektryczną w górę, no albo kupię coś do jedzenia, tak? No to za prąd muszę, no bo będę mieć zimno w domu, tak? Czy na przykład.
2: Dokładnie. I tu nagle się okazało, że następują paradoksy, o których w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Jednym z nich jest paradoks wielkich miast. Czyli są osoby, które mieszkają właśnie w dużych ośrodkach miejskich. Proszę sobie wyobrazić, że one pracują. A mimo to nie stać ich na zapłacenie wszystkich rachunków i zakup żywności. Rok temu byliśmy w jednej z placówek pomocowych w Warszawie i dowiedziałem się, że bardzo często mężczyźni, którzy samotnie wychowują dzieci, boją się przyjść, prosić o pomoc z uwagi właśnie na pewien wstyd. No jak to? Mężczyzna pracuje i jeszcze musi przyjść, poprosić o żywność. I to jest pewien taki powtarzalny element, który dostrzegają właśnie pracownicy socjalni. No i dlaczego tak się też dzieje? No właśnie koszty życia, koszty utrzymania w dużych miastach są wysokie. I też osoby, które właśnie na przykład zarabiają minimalną krajową, one nie mogą korzystać z pomocy socjalnej z uwagi na to, że ich dochody są za wysokie niż określone kwoty, które uprawniają do wsparcia żywnościowego.
1: Pewnie to jest, ten paradoks też polega na tym, że mamy taki stereotyp zakotwiczony, że duże miasta równa się bogaci ludzie, że tam wszyscy są po prostu, a zapominamy, że ta średnia jest wyciągana jakby z najwyższych i najniższych zarobków.
2: Tak samo nam się wydaje, że na wsi ludzie mają łatwiejszy dostęp do żywności, a okazuje się, że jest wręcz przeciwnie.
1: Naprawdę? Dlaczego?
2: Tak. No z dwóch powodów. Po pierwsze, nie każdy, kto mieszka poza dużym miastem, jest rolnikiem i ma gospodarstwo, z którego
1: i produkuje sam żywność. Tak.
2: Produkuje sam żywność. Po drugie, następuje pewna specjalizacja, że w jakichś miejscach są, powiedzmy, sady z jabłkami, gdzie hoduje się, czy uprawia jakąś inną roślinność. I wcale nie oznacza to, że ten dostęp do tych płodów rolnych jest łatwiejszy, tańszy. Z drugiej strony również ilość sklepów jest ograniczona dystansem chociażby, asortymentem, czy też ceną, bo wiadomo, że mniejsze sklepy będą miały wyższe ceny niż duże hipermarkety. No ale teraz, czy opłaca się jechać 20 kilometrów, 30 kilometrów, aby zrobić zakupy, czy nawet pojechać do jednej z organizacji i odebrać paczkę żywnościową z banków żywności, bo może się okazać, że ta wartość tej paczki będzie taka sama, jak wartość paliwa, na które trzeba było wydać. No tak. Więc to też nie jest wcale takie oczywiste. No i wtedy właśnie podczas tego badania zauważyliśmy ten paradoks pustej kalorii, o którym mówiliśmy o dzieciach, że wtedy wyliczyliśmy, że każdego dnia dzieci zjadają średnio 19 łyżeczek cukru.
1: Boże święty, strasznie dużo.
2: No tak, ale to też właśnie potwierdza nam to ostatnie badanie, kiedy dzieci właśnie mówią, że właśnie jedzą przekąski, często piją soki, herbatę. Mhm. 35% uważa, że właśnie pierwszym właśnie takim napojem to jest herbata, nie woda.
1: W ogóle to jest najczęściej wymieniane. To mnie też zaskoczyło, że herbata z cukrem. Mówię, ojejku, myślałam, że już jakby jednak częściej wybierana jest woda, a tu się okazuje, że jednak nie do końca. Ale z tego najnowszego raportu też ciekawym wnioskiem a propos tego cukru było to, że część tych dzieci, tam zostały zapytane dzieci z klas 4-8, same zwracały na to uwagę, czyli miały świadomość tego, że tego cukru jedzą, czy też mają w posiłkach za dużo.
2: Tak, dzieci,
1: też ciekawe.
2: Dzieci mają świadomość tego, że jedzą niezdrowo, ale nie oznacza to, że stosują się do zasad zdrowego żywienia. Natomiast też w części przypadków, na całe szczęście to jest niewielka pula dzieci, one już mają pewne zaburzenia psychiczne związane z właśnie z
1: uzależnieniem od cukru na przykład?
2: Nie, znaczy w ogóle twierdzą, że muszą ograniczyć jedzenie słodyczy, bo dzieci się z nich śmieją, bo mają nadwagę.
1: W tym sensie.
2: Prawda? Mm-hmm. Więc to też gdzieś tam, no też jest pewien kanon sylwetek, prawda, popularny, więc to również gdzieś może mieć to wpływ, no ale to są pewne takie symptomy, które mogą być niebezpieczne dla właśnie zdrowia psychicznego dzieci, żeby więc to też powinno być pod kontrolą specjalistów. Natomiast no, wracając do tych paradoksów, które dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci, no to jest właśnie ten paradoks niewidzialnej biedy, to jest ostatni, czyli tak naprawdę około 3 miliony Polaków otrzymuje pensję minimalną, ale ona dyskwalifikuje ich do pomocy żywnościowej, między innymi z tego naszego programu unijnego, bo tam też właśnie...
1: Tam są progi dochodowe po prostu, tak?
2: Tak, bariera wejścia jest określony próg albo na gospodarstwo domowe, albo dla osoby indywidualnej i po prostu no, nie nadążają, że tak powiem, aktualizacja tych progów chociażby z informacją o tym, jakie jest minimalne wynagrodzenie. Więc to niestety tak się to dzieje w naszym kraju i my obserwujemy na co dzień zarówno zachowania, czy monitorujemy zachowania konsumentów, jeśli chodzi o nasze postawy wobec właśnie marnowanej żywności, to też się zmienia. Patrzymy, obserwujemy naszych beneficjentów, czy też organizacje pomocowe. Dodam tylko, że współpracujemy z ponad 3000 organizacjami w całym kraju, więc też widzimy, że ta sytuacja dynamicznie się zmieniała i zmienia, bo te organizacje przyjmują różne strategie o pomocy tak naprawdę beneficjentom, bo część z nich na przykład nie jest w stanie przyjąć nowych osób z uwagi na ograniczoną ilość żywności i mają zamkniętą grupę i dopóki ktoś z tej grupy się nie wypisze, no to nie przyjmą
1: nowy, nie może nowe.
2: Część z nich działa trochę inaczej, czyli zmniejsza paczki, a po to, żeby właśnie dać większej grupie osób, więc no, są też różne modele działania. Czy któryś jest z nich idealny? No pewnie nie, no ale to jest takie trudne radzenie sobie w trudnych czasach, w trudnej sytuacji.
1: A kto najczęściej zgłasza się po taką pomoc? Czy to są najczęściej, nie wiem, może powiedzieć kobiety, mamy, seniorzy, bo to często na przykład przewija się w tych raportach też Szlachetnej Paczki, że dzisiaj tą grupą, która walczy z ubóstwem są na przykład seniorzy. To jest jakby rosnąca grupa. Też to widzicie u siebie?
2: Tak, oczywiście. Powiem tak, przekrój społeczeństwa jest bardzo szeroki, bo pojawiają się seniorzy, pojawiają się całe rodziny, właśnie dwójka osób w wieku właśnie w takim, że powinny teoretycznie pracować, z kilkoma dziećmi przyjeżdża, odbiera tę żywność, no ale dowiaduje się, że właśnie no, kobieta wychowuje dzieci, nie za bardzo małe dzieci, może pójść do pracy, a mężczyzna właśnie nie ma stałego zatrudnienia, od czasu do czasu na przykład gdzieś znajdzie jakąś chwilową pracę. Więc sytuacje są naprawdę różne. Również przecież odbiorcami naszej pomocy również są uchodźcy. Ich skala się i tak zmieniła bardzo, zmniejszyła, bo znaczna ich część znalazła pracę. Ale są też właśnie takie grupy, to w szczególności my to widzimy na co dzień, z uwagi na to, że przed naszym biurem też jest organizacja pomocowa, która wspiera uchodźców. I my tam codziennie widzimy kolejki osób starszych, schorowanych, samotnych matek z dziećmi.
1: A jak my, zwykli konsumenci, ludzie, możemy pomagać? Jak robić to też mądrze, żeby to nie były tylko takie jednorazowe zrywy, tylko jakaś taka bardziej systematyczna pomoc? Oczywiście nie wliczając w to niemarnowania żywności, bo to przede wszystkim jakby od tego należałoby, jak rozumiem, zacząć.
2: Tak. My staramy się edukować nasze społeczeństwo, mówiąc o rozsądnej pomocy. Pandemia, czy wybuch wojny w Ukrainie, czy chociażby powódź, która nawiedziła południe kraju 2 lata temu, pokazują pewne powtarzalne schematy. Z jednej strony chcemy pomóc i to jest efekt serca i to naprawdę bardzo popieram, tylko bardzo często robimy to w sposób nieprzemyślany. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy nasze w ogóle działania przyniosą jakąś korzyść. Najczęściej przeszkadzają i szkodzą. Bo na przykład, kiedy właśnie pojawili się uchodźcy na dworcach kolejowych, między innymi tutaj w Warszawie, to wieczorami po prostu pozostawały duże ilości żywności niezagospodarowanej, bo nikt tego nie kontrolował.
1: Czyli wszyscy przywozili, zostawiali i...
2: Tak, że sobie z tym róbcie. W momencie, kiedy ruszyliśmy z pomocą właśnie na rzecz powodzian, to również w hubie, w którym mieliśmy rozładować tir z żywnością, okazało się, że nie ma miejsca, bo dosłownie 2 godziny przed nami przyjechał tir znikąd, niezapowiedziane. Było to duże zaskoczenie dla wolontariuszy, że oni nagle musieli po prostu rozpakować tę żywność, w ogóle zobaczyć, co tam jest. No i się okazało, że w tym miejscu, w którym mieliśmy składować określoną pomoc, no to już po prostu nie było miejsca, musieliśmy jechać do innej lokalizacji. I bardzo często też jest tak, że właśnie ludzie robią zbiórki, ale tak naprawdę nie wiedzą, co jest tak naprawdę potrzebne. A bardzo często ta pomoc zmienia się w czasie, ponieważ na przykład, jeśli znowu tutaj odwołam się do południa Polski i do tych dramatycznych chwil, kiedy właśnie woda zniszczyła wiele domostw, no to w pierwszej kolejności ci ludzie no nawet nie mieli prądu, więc nie byli w stanie podgrzać czy przygotować sobie jakiegokolwiek ciepłego posiłku, ugotować herbatę. Potrzebna była im woda, czy właśnie takie potrawy, które mogą zjeść bez podgrzania. Kilka dni później już zmieniła się sytuacja. Więc to też właśnie pokazuje, że powinniśmy pomagać, ale powinniśmy myśleć o pomocy jako pewnym maratonie, a nie sprincie. Powinniśmy tę pomoc dozować, ale również też robić to przysłowiowo z głową. I to naprawdę zachęcam do wspierania dużych organizacji.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że być może zwrócić się z tym zapytaniem do kogoś, kto już zjadł na tym zęby i kto zna się na tym, wie jak to robić, ma to przemyślane i ma to przede wszystkim dobrze logistycznie zorganizowane.
2: Dokładnie. Trzeba mieć świadomość tego, że żeby pomagać na dużą skalę i pomagać efektywnie, trzeba mieć całą logistykę, tak jak mają banki żywności, 31 magazynów, 3000 organizacji, 1000 wolontariuszy, cała flota do przewozu żywności, chłodnie. Bez takiego zaplecza nie jesteśmy w stanie tak naprawdę efektywnie takiej żywności przewieźć i pomóc osobom potrzebującym. Ja powiem o jeszcze takim ekonomicznym aspekcie naszego działania. My za 1 złotówkę ratujemy 1,5 kilograma żywności. To są 4 posiłki. Więc za jedną złotówkę, tak. Proszę z jedną złotówką pójść do sklepu i kupić cokolwiek do jedzenia. To jest niemożliwe.
1: No to jest jakby też pokazuje, jak dobrą robotę robicie. Tak naprawdę.
2: Staramy się, ale wiemy, że warto.
1: Wiemy, że warto i że jest cały czas to potrzebne, jak pokazuje chociażby ten ostatni raport. Tu stawiamy kropkę, czas nas nagli, ale widzę, że raport rzeczywiście, wzbudził duże zainteresowanie i to bardzo dobrze, bo być może uświadomimy sobie, że rzeczywiście ten problem cały czas jest, istnieje i warto mieć go na uwadze, a ja bardzo zachęcam rzeczywiście do lektury tego raportu, który można znaleźć w internecie, także na stronie Federacji Polskich Banków Żywności. Norbert Konarzewski z Federacji Polskich Banków Żywności był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach rozmawiać będziemy o tym, co może być lekarstwem na nasze lęki. Gościem Nocnych Światł będzie Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki zatytułowanej Nie bój się niczego. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
6: Autopromocja.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Zmieniamy zupełnie temat. Będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich, które właśnie, pytanie, czy zaliczają, znalazły się na zakręcie, czy w jakimś takim trwalszym kryzysie po tym, po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z brygad imię bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki w odpowiedzi na to zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Nie wiadomo jeszcze, jak to się skończy, bo tam kontrasygnata premiera, zdaje się, jest do tego potrzebna, no ale masa słów padła, pewne decyzje też zostały podjęte, więc jak to wszystko się przełoży na relacje polsko-ukraińskie, o tym dzisiaj w środku tygodnia będziemy rozmawiać z Michałem Potockim, Dziennik Gazeta Prawna, który jest ze mną tutaj w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Zaretą Bojkę z Kanału Zero, która mam nadzieję słychać, jest z nami zdalnie. Słyszymy się.
3: Jestem i żałuję, że nie mogę siedzieć koło was.
2: My też żałujemy.
1: My również żałujemy, ale postaramy się, żeby to nie wpłynęło, że tak powiem, na temperaturę i przebieg naszej rozmowy. To zacznę od takiego prostego pytania. W co gra właściwie Wołodymyr Zełenski? Jakby co on chciał ugrać i jaka główna motywacja stała za tym, co uczynił, Michale?
2: Mam wrażenie, że te cele były wyłącznie wewnątrzpolityczne. Przede wszystkim ten pion, powiedzmy sobie, w administracji ukraińskiej, który podejmuje decyzję o nadaniu nazw jednostkom, to jest pion kompletnie odrębny od tych ludzi, którzy decydują i którzy realizują politykę zagraniczną. Natomiast Wołodymyr Zełenski z dwóch powodów gra o przychylność części, po pierwsze, elektoratu i też klasy politycznej z tej, powiedzmy, bardziej narodowej prawicy ukraińskiej. Po pierwsze, ze względu na to, że ostatnie afery korupcyjne mocno podkopały jego zaufanie, a akurat ta narodowa prawica ukraińska tradycyjnie z największym dystansem do niego zawsze podchodziła, bo to są ludzie raczej bliżsi Petrowi Poroszence, czyli poprzednikowi Zełenskiego, niż Zełenskiemu. A z drugiej strony w parlamencie coraz bardziej partii rządzącej brakuje głosów do przepychania ustaw, które są kluczowe na przykład na drodze do integracji europejskiej, i te brakujące głosy chociażby Europejska Solidarność Petra Poroszenki może dać albo nie dać. I mam wrażenie, że to właśnie argumenty stricte wewnątrzpolityczne sprawiły, że natomiast to oczywiście prezydenta nie tłumaczy, dlatego że on popełnił koszmarny błąd, niezależnie od tego, czy nie spodziewał się reakcji takiej w Polsce, czy też spodziewał się i wrzucił ją w koszta.
1: Arleta, jak ty to widzisz? Też tylko i wyłącznie jakby Wołodymyr Zełenski złożył tutaj relacje polsko-ukraińskie na ołtarzu wewnętrznej polityki swojej własnej, krajowej.
3: Wydaje mi się, że to nie pierwszy raz, kiedy niestety Wołodymyr Zełenski pokazuje, że niespecjalnie go interesuje polska wrażliwość, że on twardo gra o ukraińskie interesy i nie uznaje, że Polska jest tak ważna, jak my chcielibyśmy to widzieć. Odwołam się do... To może zabrzmi kontrowersyjnie, ale jak mieliśmy ostatni konkurs piosenki Eurowizji i Ukraińcy dali nam 0 punktów, ja rozumiem, że to jest niby tylko konkurs piosenki, ale te punkty pokazują jednak albo kogo lubimy, albo kto jest dla nas ważny. I tak sobie pomyślałam, serio? 0? Ale to był taki bardzo dobitny, na takim bardzo podstawowym poziomie dowód na to, że niestety Ukraińcy nie uważają nas za tak ważnego partnera. Ja nawet jak rozmawiałam teraz już po decyzji Wołodymyra Zełenskiego z politykami polskimi, którzy bardzo dobrze znają ukraińskie realia i w takich zakulisowych rozmowach nieraz brali udział, i z ukraińskimi dziennikarzami, i nie tylko dziennikarzami, aktywistami, działaczami. Niestety z tego wszystkiego rysuje się taki smutny obraz, że Ukraina i Wołodymyr Zełenski nie uznali, że z Polską muszą się w tym względzie liczyć. Nie wiem, czy Wołodymyr Zełenski się spodziewał aż tak ostrej reakcji ze strony prezydenta Nawrockiego. Powinien był się na to tego spodziewać, biorąc pod uwagę chociażby tę jego wizytę w Polsce, kiedy takie najpierw było to przeciąganie liny, czy jednak prezydent Karol Nawrocki do Kijowa, czy jednak prezydent Wołodymyr Zełenski do Warszawy. Było tam dużo niepewności podczas tej wizyty. Ja byłam wtedy

0: Ukraińcy mają nas tam, gdzie my nie chcemy, żeby oni nas mieli.
1: A kto na tym ma więcej dzisiaj do stracenia? Bo my jakby żyjemy w takim przekonaniu, że to jakby Ukraińcy mają dzisiaj więcej do stracenia, że jak oni sobie zrażą do siebie Polskę, no to my już przestaniemy być tym głównym reprezentantem ich interesu i w Europie, i u Amerykanów i tak dalej. A zdaje się, że Ukraińcy zupełnie inaczej postrzegają te nasze relacje.
2: No my już nie jesteśmy głównym reprezentantem Ukrainy. Byliśmy w nim w 22 roku, kiedy mobilizowaliśmy państwa dalej na zachód od nas do tego, żeby Ukrainę wesprzeć czymś więcej niż hełmami, jak to te legendarne hełmy, o których Niemcy początkowo mówili. Byliśmy takim reprezentantem, kiedy prezydent Andrzej Duda wspólnie z ówczesną prezydentką Słowacji, Zuzanną Czaputową, mobilizowali państwa Unii Europejskiej do tego, żeby zaproponować Ukrainie zaprosić Ukrainę do członkostwa. Natomiast w tym momencie, po 23 roku, po pierwsze, nasza pomoc dla Ukrainy spadła kilkukrotnie w skali roku. Lata 22 była największa, w 23 nieco mniejsza, w 24 i 5 już znacznie mniejsza niż wcześniej. W to miejsce z kolei weszli właśnie Niemcy jako ten główny donor, zarówno w sensie finansowym, jak i w sensie stricte wojskowym. W związku z czym nasza rola już nie jest tak wielka, jakbyśmy sami chcieli, nie jest tak wielka jak w 22 roku, kiedy była kluczowa. O tym rzeczywiście warto pamiętać, a faktycznie po stronie ukraińskiej czasami jest to zapominane. To nie znaczy, że nie ma Polska już żadnego znaczenia, bo u nas jest hub w Jasionce, przez Polskę i przez Rumunię. To są dwa korytarze, którymi na Ukrainę płynie i pomoc wojskowa, humanitarna, i handel zagraniczny. Przecież niecały płynie przez Morze Czarne, ale też granica lądowa jest istotna. Poza tym Ukraińcy są u progu decyzji o formalnym rozpoczęciu, otwarciu rozdziałów negocjacyjnych z Unią Europejską. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, ambasadorowie Unii Europejskiej być może zdecydują o tym, żeby pierwszy klaster tak zwany, czyli zestaw rozdziałów otworzyć. Tego typu decyzje są podejmowane często jednogłośnie na tej drodze do Unii Europejskiej, w związku z czym ten głos za Polski też będzie wielokrotnie Ukraińcom potrzebny. W tym sensie Polska dla Ukrainy jest wciąż ważniejsza niż Ukraina dla Polski, co nie znaczy, że Ukraina z naszego punktu widzenia jest kompletnie nieistotna i można ją spisać na straty, bo nas obraziono. Dlatego, że Ukraina jako państwo, które jako jedyne na świecie ma know-how i ma doświadczenie skutecznej obrony przed supermocarstwem jądrowym, państwo, które bardzo intensywnie i bardzo szybko i bardzo kreatywnie rozwija swoją zbrojeniówkę, również te najnowocześniejsze technologie dotyczące dronów, dotyczące integrowania sztucznej inteligencji z różnymi systemami zbrojeniowymi. To jest kraj, który może się podzielić swoim know-how, z którym warto wchodzić również w biznesy zbrojeniowe, a który też politycznie będzie kalkulować, z kim można wchodzić, a z kim nie. I o tym też warto pamiętać. I generalnie warto też pamiętać, myślę, że i w Kijowie, i w Warszawie warto by było, żebyśmy pamiętali o piramidzie Maslowa. To znaczy o tym, że dyskusje o przeszłości są ważne, natomiast dyskusje o przyszłości również są ważne, zwłaszcza jeżeli ta przyszłość jest pod egzystencjalnym zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Zabrakło takiej refleksji w Kijowie, kiedy prezydent Zełenski nadawał jednej z jednostek z sił specjalnych imię bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej, ale z drugiej strony bywały już podobne decyzje podejmowane wcześniej. W ostatnich miesiącach Jewgen Konowalec został, imię Jewgena Konowalca zostało nadane jednej z jednostek, imię Wasyla Huka, i to nie wywoływało reakcji po stronie polskiej, więc możliwe, że uznano, że skoro wtedy nie było reakcji, to i teraz nie będzie. Czasami łaska pańska na pstrym koniu jedzie, również jeśli chodzi o polityczne reakcje. Trochę. Przesuwanie granic albo być może, bo też warto pamiętać, że w 22 roku prezydenci, to bardzo ciekawie opisywał Jakub Kumoch, który był u prezydenta Dudy szefem Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego, opisywał to w biuletynie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, historię relacji polsko-ukraińskich właśnie od strony, z punktu widzenia kancelarii prezydenta. Opisywał pewien kompromis, taki półformalny, który Duda z Zełenskim zawarł, na zasadzie takiej, że Ukraińcy powstrzymują się od gloryfikowania tych ludzi, którzy mieli fizycznie krew na rękach, czyli nie Stepana Bandery, który siedział w niemieckim obozie, ale ludzi, którzy wykonywali, byli wykonawcami zbrodni wołyńskiej, takich jak

0: Roman Szuchewycz czy Dmytro Kleczkiewski, a ze swojej strony Polska nie stawia maksymalistycznych żądań dotyczących w ogóle wyrugowania pamięci o nacjonalistycznym podziemiu. I to z tego, co Kumoch pisał, ale też no, z tego, co wszyscy obserwowaliśmy, było respektowane do tego stopnia, że Ukraińcy tego typu decyzji nie było bardzo długo. To się zmieniło wraz ze zmianą na stanowisku prezydenta w Polsce, niestety. I brniemy w to.
1: No właśnie pytanie, czy to się też trochę nie zmieniło wcześniej, bo pamiętamy, że to wystąpienie Zełenskiego na forum ONZ, które było jakby też takim, było wcześniej, jeszcze przed wyborami prezydenckimi.
0: Miałem na myśli wyłącznie te kwestie dotyczące historyczne. Bo relacje polsko-ukraińskie zaczęły się psuć wcześniej od właśnie. Przewodowa, a może jeszcze wcześniej. Przypomnijmy, że w Przewodowie ukraińska antyrakieta, która zboczyła z kursu, zabiła dwóch naszych obywateli i Ukraińcy wyparli się odpowiedzialności, nie udzielili pomocy prawnej. Śledztwo nawet zostało w Polsce zawieszone, ponieważ Ukraińcy odmówili pomocy prawnej w tej kwestii. I to, wiem to też z kancelarii prezydenta ówczesnej, również prezydenta Dudę bardzo mocno rozczarowało wtedy, w tamtym momencie. Później mieliśmy całą epopeję zbożową, w której moim zdaniem wina leżała po obu stronach. Najpierw problem był ignorowany, chociaż miesiącami logistycy zwłaszcza alarmowali, że to nam wybuchnie w rękach. No i wybuchło. Obie strony mają długą listę zarzutów i przypominają sobie nawzajem, gdzie zostali oszukani. I rzeczywiście tak było, bo i my oszukiwaliśmy Ukraińców w toku rozmów, i Ukraińcy oszukiwali nas. I było dużo nieczystych zagrań. Ukraińcy ponad naszymi głowami szukali wsparcia w Komisji Europejskiej. Było to słynne, skandaliczne wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego w ONZ-cie, gdzie de facto porównał ówczesne problemy zbożowe czy blokadę granicy z ostrzeliwaniem przez Rosję portów w Odessie. Przy okazji wszystkie historyczne momenty blokady ekshumacji, które udało się dopiero niedawno odblokować.
1: Ciekawe, na jak długo teraz po tym wszystkim. Zaraz o tym porozmawiamy właśnie. Zaraz o tym sobie teraz porozmawiamy. Ale jeszcze do Arlety chciałabym skierować to samo pytanie. Czy nie jest trochę tak, że my się zatrzymaliśmy w tym roku 2022 i wydaje nam się, że Ukraińcy też powinni nas traktować tak, jak wtedy sytuacja wyglądała, czyli właśnie, że my jesteśmy tym państwem, które pomogło w tej godzinie próby, w tej najważniejszej godzinie, a jakby dzisiaj nikt o tym nie pamięta.
2: My się zdecydowanie nie zatrzymaliśmy w tym roku 2022, bo wystarczy popatrzeć pewnie na jakiekolwiek badania naszego nastawienia do Ukraińców. Prawda. My jesteśmy zmęczeni Ukraińcami na terytorium Polski. Narasta w nas frustracja. Przecież ten temat w kampanii prezydenckiej, wyborczej, zabierania przywilejów Ukraińcom, czy niewysyłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy, był jakby absolutnie odbiciem tych frustracji społecznych, które w nas narosły. Oprócz tego, że Ukraina okrzepła i że wiele rzeczy przetestowała bardzo pragmatycznie w różnych sytuacjach, wiele też przeszedł sam Wołodymyr Zełenski, przypominając tylko, jak został przeczołgany w gabinecie owalnym przez Donalda Trumpa, że na nich mało co już robi wrażenie. Oni grają bardzo pragmatycznie, jak chociażby teraz zapraszając Światłanę Cichanouską i białoruską opozycję, którą ignorowali do tej pory, a teraz kiedy na horyzoncie majaczy jakiś reset relacji białorusko-amerykańskich, ale wiadomo, że w tle tutaj jest jeszcze Rosja, to nagle Ukraińcy robią wszystko, żeby podnieść cenę tego resetu, tak? Nagle zaczynają uznawać tę białoruską opozycję. Wiele rzeczy robią bardzo pragmatycznie i tutaj ta kwestia zbrodni wołyńskiej, która dla nas jest bardzo emocjonalna, myślę, że oni do tego też podchodzą bardzo pragmatycznie i do tego, czy Polska jest im potrzebna, czy nie. To, że oni jednak uznają, oni się może zatrzymali trochę bardziej w roku 2022, bo w 2022, i sama to słyszałam, oni uznawali, że nie trzeba tam dawać wywiadów polskim dziennikarzom, ani o nich się starać, no bo Polacy i tak sami boją się Rosji, więc i tak rozumieją, że my walczymy za nich, ale już tam dalej na zachód, no to trzeba jednak tych dziennikarzy przekonywać, tłumaczyć im, jakie to jest ważne, a Polaków i tak będziemy mieć po swojej stronie, dlatego że Polska ma taką samą traumę Rosji, jaką oni mają w tej chwili. A to się wydaje, mi się wydaje, że to się zmieniło i oni tego nie docenili, ale oprócz tego to jeszcze mam wrażenie, że wszyscy staliśmy się zakładnikami sytuacji, w której przez ostatnich 30 lat wszyscy starali się spychać ten temat zbrodni wołyńskiej gdzieś na dalszy plan, nikt nie chciał się tym zajmować, a w międzyczasie kult UPA i kult Bandery na Ukrainie tylko rósł, On nie znikał. On cały czas rósł, a jeszcze po 2022 roku, kiedy Ukraińcy potrzebowali jednak odwołać się do jakiejś swojej tradycji walki z Rosją i to nie setki lat wstecz, tylko dziesiątki lat wstecz, no to nikogo lepszego niż Bandery nie znaleźli po prostu, bo by się chyba nie dało znaleźć, no bo jeżeli zaczniemy sięgać dalej, no oczywiście jest można do Petlury i dalej do Mazepy, no ale to jest taka historia mało namacalna, ta jeszcze wciąż jest rzeczywiście namacalna, no to ten kult, czy rozrost tego kultu po prostu jeszcze przyspieszył i Wołodymyr Zełenski też stał się poniekąd zakładnikiem tego, co urosło w społeczeństwie ukraińskim i ja nie wiem, czy dzisiaj dałoby im się to zabrać. W 2015 roku przecież Ukraina uznała, że UPA to byli bohaterowie Ukrainy, nadając też tej formacji ochronę prawną pod tym względem, że nie można do tej pory jej krytykować. A Polska przecież, każda kolejna polska władza miała nadzieję, że ten temat ją ominie i że nie trzeba się będzie tym zajmować, a teraz ten granat wybuchł po prostu.
1: O tym, czy rzeczywiście kult UPA rósł w ostatnich latach, wrócimy do tego wątku za chwilę.
3: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Warszawa.
4: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, Renata Bojka, Kanał Zero są moimi Państwa gośćmi. Rozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, które znalazły się właśnie na zakręcie, w kryzysie. O tym dzisiaj dyskutujemy po decyzjach i najpierw Wołodymyra Zełenskiego, później Karola Nawrockiego. Oczywiście nie stawiając ich na równi, bo akcja, reakcja. Ale Renata Bojka mówiła o tym pragmatyzmie też Ukraińców, którzy w ten sposób patrzą dzisiaj na swoją politykę, na swoje decyzje, także na politykę historyczną. Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest tak, że ten pragmatyzm być może polegał na tym, że Ukraińcy przestali się z nami liczyć, czy też przestali myśleć o tym, jaka będzie nasza reakcja i co zrobimy w momencie, kiedy zorientowali się, że już nie mamy właśnie czym pomagać. Bo to jest taka często taka teza, która się pojawia, że jak już oddaliśmy wszystko, co mogliśmy oddać, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, to właściwie strona ukraińska przestała się z nami liczyć.
2: Znaczy to jest założenie, że Ukraina jest do bólu pragmatyczna, tak, a nie tak. Zawsze jest do bólu pragmatyczna. Okay. Wołodymyr Zełenski nie był zawodowym politykiem. Zawsze był człowiekiem dosyć szorstkim, aroganckim, który była taka słynna, mi się zawsze to kojarzy, bo to jeszcze z czasów kampanii wyborczej z 19 roku, kiedy został zaczepiony przez dziennikarza z jakimś trudnym pytaniem, chyba o spółki notabene zarejestrowane na terenie Federacji Rosyjskiej. Odparł, że ja wam niczego nie jestem winien. I generalnie takie podejście, ja wam niczego nie jestem winien, ono jest bardzo typowe dla Wołodymyra Zełenskiego w relacjach z Polską, ale też przecież w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, wielokrotnie z Niemcami, również z państwami, od których zależy jeszcze więcej niż w tym momencie, od których zależy jeszcze więcej niż od Polski. To jest polityk, który z bezczelności zrobił sobie podstawowy instrument prowadzenia polityki i to bywa skuteczne. W 22 roku to było bardzo skuteczne. Był taki ambasador w Niemczech, Andrii Melnyk, który wprost publicznie obrażał niemieckich polityków, w ten sposób motywując ich do większego wsparcia. I to było wtedy skuteczne. A kiedy przestało być skuteczne, to stracił stanowisko, bo się okazało, że co za dużo, to niezdrowo. No, Wołodymyra Zełenskiego nikt tego stanowiska w ten sposób nie pozbawi. To jest człowiek emocjonalny, w związku z czym z tym pragmatyzmem ja bym nie przesadzał, bo bardzo często Ukraina w warstwie retorycznej, czy ukraińscy politycy w warstwie retorycznej mówią rzeczy, których nie muszą mówić, które nie są im do niczego potrzebne, a czasem bywają szkodliwe. I no, wspomnieliśmy chociażby wcześniej o tym porównaniu Polski i Rosji na forum ONZ-u. To nie było Ukrainie do niczego potrzebne. Mm-hmm. To nie mogło przynieść żadnych pozytywnych z punktu widzenia ukraińskiego, nawet interesu.
1: Wszyscy zastanawialiśmy, po co on to zrobił, dlaczego on to powiedział.
2: A pamiętasz, jaki Duda był zszokowany po tym, że było to pytane i w zasadzie nie wiedział, co powiedzieć, bo to było takie, nie chcę używać brzydkich słów, ale to było, to był duży szok również dla niego.
1: Ale bo to się działo równolegle do tych wszystkich opowieści o wielkiej przyjaźni między nim a Zełenskim, kiedy oni jeszcze pozostawali w bardzo dobrych relacjach, dzwonili do siebie i tak dalej.
2: I sam Andrzej Duda wspominał chociażby w swojej książce wydanej mniej więcej w momencie odejścia ze stanowiska, o tym, że zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach w zasadzie Zełenski traktował Dudę jako takiego psychoanalityka, do którego często dzwonił z jakimiś właśnie odreagować po kolejnym ciężkim dniu, a przecież te dni pierwsze były ciężkie, były dramatyczne i Zełenski w zasadzie w te dni odegrał decydującą rolę w tym, że Ukraina po prostu przetrwała jako państwo i to też, o tym też warto pamiętać. I w zasadzie też warto pamiętać, że tutaj z wygodnego krzesła w studiu w Warszawie łatwo Zełenskiego krytykować za emocjonalność czy za przesadę z pozycji ludzi, którzy nie są od 4 lat codziennie narażeni na śmierć, nie muszą decydować o losach, które decydują wprost o życiu i śmierci tysięcy ludzi. Więc natomiast pytanie było o pragmatyzm ukraiński. On to jest rysa, która jest widoczna, ale ona nie zawsze przeważa.
1: To jeszcze dopytam o ten rosnący kult UPA, o którym mówiła Arleta Bojke, że on rósł w ostatnich latach i że Zełenski stał się trochę zakładnikiem tego, co właśnie mu urosło na Ukrainie, bo ty, jak Arleta to mówiła, to kręciłeś głową, więc...
2: Bo ja nie sądzę, żeby ten kult rósł w ostatnich latach. Okay. Ja mam wrażenie, że jest pewien konstans. Mam wrażenie, że... I to nie jest wrażenie, bo to są twarde liczby, to znaczy mimo wszystko... W tym momencie, gdybyśmy liczyli na przykład pomniki Stepana Bandery, one są zlokalizowane w obwodzie lwowskim, iwano-frankiwskim i tarnopolskim w Galicji. W obwodzie wołyńskim są dwa i po 2016 roku, ostatni powstał w 2016 roku. Jeszcze próbowałem to sprawdzić na szybko. Teraz nie znalazłem żadnego nowego, który by powstał po 2016 roku. To mimo wszystko dla dużej części Ukraińców jest bohater lokalny, galicyjski, zachodnioukraiński. A dla reszty to jest mem. Znaczy Bandera jest memem. Bandera jest gościem, co bił ruskich. Kropka. I nie kojarzy się z niczym innym. Został uczyniony memem poprzez politykę historyczną, która często jest taka popkulturowa mocno, a w warunkach ukraińskich też była popkulturowa za czasów najpierw Juszczenki, później Poroszenki, trochę też Zełenskiego. I Zełenski rzeczywiście wszedł mocno w buty Poroszenki, zwłaszcza po 22 roku, w tym sensie, że kiedy przychodził do władzy i kiedy startował w wyborach, to startował na hasłach jednania, żeby wszystkim było dobrze i nikomu nie było źle. To znaczy jednamy się wszyscy, wszyscy walczyli o jakąś tam Ukrainę i UPowcy, i żołnierze Armii Czerwonej, i były takie słynne sceny właśnie z próbą organizowania spotkań między weteranami ukraińskiej Armii Powstańczej, weteranami Armii Czerwonej i z takim trochę naiwnym podejściem, że gdzieś tam się musimy spotkać po środku. To jest bardzo słynny i wypominany Zełenskiemu cytat dotyczący co prawda relacji z Rosją, ale generalnie on z takim podejściem naiwnym przychodził do władzy. Kiedy w 22 roku Ukraina została najechana przez Rosję, to wszedł bardzo łatwo w te buty, które opuścił Petro Poroszenko, odchodząc od władzy. Petro Poroszenko, który sam przeszedł dosyć podobną drogę, bo zaczynał jako rosyjskojęzyczny deputowany broniący Serbii przed nalotami NATO w latach 90., a kończył na hasłach armia, mowa, armia, język, wiara, język ukraiński, armia i wiara, czyli na takich hasłach patriotyczno-prawicowych, narodowych. I jego partia ostatecznie przybrała właśnie taki chadecko-prawicowo, lekko nacjonalistyczne zabarwienie. Zełenski w te buty wszedł, bo chyba prezydent Ukrainy, dopóki Ukraina będzie w ten czy inny sposób stawiać opór Rosji, to w ten czy inny sposób każdy kolejny prezydent Ukrainy będzie musiał z nacjonalizmem ukraińskim flirtować, bo jest to, tak jak w sumie Arleta powiedziała słusznie, ten nurt, który łatwo się kojarzy ze zwalczaniem Moskwy, czy moskiewskiej opresji w ten czy inny sposób, niezależnie od tego, pod jaką nazwą ta Moskwa przychodziła.
1: Arleta, do ciebie mam pytanie, jeśli chodzi o ten, z jednej strony pragmatyzm ukraiński, ale z drugiej strony też to, jak my to odbieramy, właśnie to, o czym mówiłam, że to jest to, ta często pojawiająca się teza, że no tak, my byliśmy ważni w tych relacjach polsko-ukraińskich do momentu, do którego mogliśmy coś Ukrainie zaoferować. Czołgi, sprzęt, czy właśnie zaangażowanie i przekonywanie innych stolic europejskich do większego zaangażowania. A kiedy wypstrykaliśmy się, mówiąc kolokwialnie, ze wszystkiego, to przestaliśmy być potrzebni i nagle zaczęły wracać te rzeczy, które wracać nie miały, jak właśnie kwestie UPA, czy kwestie upamiętnienia zbrodni wołyńskiej.
3: Mi się wydaje, że cały czas mamy dużo do zaoferowania Ukrainie, przede wszystkim nasze terytorium i jednak przez Polskę, to mówił Michał wcześniej, cały czas jedzie bardzo dużo pomocy, przez Polskę podróżują ukraińscy politycy, przez Polskę podróżują też politycy zachodni, którzy jadą na Ukrainę, tylko wydaje mi się, no oczywiście nikt z nas nie siedzi w głowie Wołodymyra Zełenskiego, który bardzo, ale to bardzo świadomie buduje ten swój wizerunek i pokazuje się w taki sposób, w jaki my go chcemy widzieć, jako ten zmęczony, czasem bezczelny, ale wciąż silny. Ja myślę, że to jest dużo tej kreacji aktorskiej. No, nie mówię tego nawet jako coś negatywnego, no siłą rzeczy to jest jego zawód, który wykonywał przez wiele lat, umie to robić i umie kreować ten wizerunek, tylko wydaje mi się właśnie, że Ukraińcy myślą, że nawet jeżeli Polska teraz zaczęłaby się stawiać, pada to hasło, że przecież lotnisko w Jasionce to może remontu potrzebuje, Kijów zakłada moim zdaniem, że gdyby takie pomysły na serio zaczęły padać w Polsce, to że poradzą sobie z nami nasi partnerzy w NATO, nasi partnerzy w Unii Europejskiej, że oni będą w stanie na nas wpłynąć, że nie możemy tak robić, czy że będą w stanie nam czymś zagrozić. Nie wiem, w każdym razie Kijów uważa, że może rozmawiać bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi, bezpośrednio z Niemcami, bezpośrednio z Francją. Nie potrzebuje tutaj tego adwokata swoich interesów, jak kiedyś chętnie się nazywaliśmy jeszcze po pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. Więc Ukraińcy uważają, że po prostu nie potrzebują, dlatego że my nie jesteśmy tym pierwszoplanowym graczem w tej wielkiej grze, która się przecież cały czas toczy, nawet jeżeli ona jest gdzieś z boku. Dodatkowo jeszcze są bardzo wzmocnieni po tym, co się działo na Bliskim Wschodzie, jak te irańskie drony nagle zaczęły latać po tych wszystkich bogatych monarchiach Zatoki Perskiej i nagle Wołodymyr Zełenski zrobił wielkie tournée po tych wszystkich bogatych monarchiach. Okazało się, że to ukraińskie know-how jest więcej warte niż wszyscy do tej pory chcieli przyznać. Ukraińcy po prostu się czują ważniejszym graczem na świecie i w Europie w tej chwili niż Polska. Tak ja to czytam, tak ja to widzę i zakładają, że nawet jeżeli przejdzie teraz kolejna burza wokół UPA, to nie pierwsza, nie ostatnia, nie pierwsza, nie ostatnia z Polską, nie pierwsza, nie ostatnia w ogóle, bo tych burz Wołodymyr Zełenski już przetrwał bardzo dużo i nie sądzę, żeby uważał ją za jakąś kluczową, czy która jemu politycznie w jakikolwiek sposób zagrozi.
1: To idąc za ciosem, dopytam cię, czy w takim razie można powiedzieć, zgadzasz się z taką tezą, że polscy politycy być może wykazali się zbyt dużą naiwnością wobec polityków ukraińskich w prowadzeniu różnych tych rozmów, negocjacji, także dotyczących kwestii historycznych. Odkładając je na później, godząc się na to.
3: Tylko że ich nie trzeba było odkładać na później, pewnie w jakichś latach 90., wtedy, kiedy się zajmowaliśmy zbrodnią katyńską. Ja rozumiem, że to są dwie różne zbrodnie. W Katyniu są konkretne miejsca, które można było wskazać. Tutaj to jest bardzo rozproszone. Nawet jeżeli te ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej ruszyłyby teraz pełną parą, to i tak skończyłyby się za 20 albo 30 lat. Nie dałoby się tego tak szybko przeprowadzić. Ja po prostu uważam, że my tu przespaliśmy moment, kiedy tą zbrodnią wołyńską rzeczywiście trzeba było się zająć, kiedy to mogło być skuteczne i kiedy można było skutecznie odblokować ten proces i żeby ten temat nie wracał, nawet te ekshumacje by sobie trwały z mniejszym, większym natężeniem, ale można było, na pewno był lepszy moment, żeby z Ukraińcami na ten temat rozmawiać. Mam wrażenie, że tutaj woli po naszej stronie zabrakło, że to jest trochę naszego grzechu zaniechania w tym wszystkim. Pomijając, że Ukraińcom, co oczywiste, nie zależało na tym, żeby ten widok rozkopanych dołów ukraińskich jeszcze ze wskazaniem na winę ukraińskich nacjonalistów, których oni zaczęli gloryfikować, to oczywiście nie leżało w ich interesie. Ale z drugiej strony jakby ja gdzieś wewnętrznie trudno mi powiedzieć, że nie powinniśmy być tacy szlachetni w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja. Wydaje mi się, że wtedy też społecznie wszyscy byliśmy w innym miejscu jako społeczeństwo, nie tylko jako politycy, tylko znowu tutaj nie wyczuliśmy tego momentu, kiedy powinniśmy być znowu bardziej pragmatyczni, bardziej asertywni, bardziej transakcyjni, kiedy być może rzeczywiście trzeba było tą debatę o tym, do kiedy, na jakich warunkach przyjmujemy Ukraińców, że to wszystko za długo było bezwarunkowe.
1: Michał, co na to?
2: To znaczy tak, rzeczywiście można było załatwiać różne sprawy dużo wcześniej i to właśnie, tak jak Roleta mówi, w latach 90., bo później brakowało dobrego momentu, no bo co, z Janukowyczem mieliśmy się dogadywać, który na pewno chętnie by poszedł na wszystkie nasze warunki dotyczące właśnie podejścia do historii. W 22 roku mieliśmy w marcu, kiedy rosyjskie czołgi stały pod Kijowem, nie wiem, szantażować Kijów.
1: Niektórzy twierdzą dzisiaj, że tak właśnie trzeba było wtedy zrobić, ale to tak jak Rada mówi, że zupełnie inna była emocja społeczna.
2: Okej, zaszantażowalibyśmy Kijów, powiedzielibyśmy, zamkniemy wam granicę, jeżeli tam nie pozwolicie nam na to. I to byłoby skuteczne, znaczy po tym, jak Ukraińcy by okrzepli, to by uznali, że okej, stało się i już niech tak będzie, czy by wahadło poszło w drugą stronę. To też nie jest tak, że Ukraińcy żadnych gestów nie wykonywali. Po 22 roku udało się załatwić coś, co było blokowane przez lata, to znaczy odsłonięcie Lwów na cmentarzu Orlen we Lwowie. Wołodymyr Zełenski, czego nikt, pies z kulawą nogą w Polsce nie zauważył, przeniósł datę dnia żołnierza, to się nazywa nazywa Dzień Obrończyni i Obrońcy Ojczyzny, czyli Święta Wojska Ukraińskiego, z dnia, z rocznicy założenia Ukraińskiej Powstańczej Armii na pierwszego, z 16 na 1 października. Udało się, jak po grudzie, ale jednak odblokować ekshumację. O tym też warto pamiętać, że one trwają. Warto też pamiętać, że kiedy niektórzy politycy, włącznie z Karolem Nawrockim, mówią o tym, że to za mało, bo chcemy masowego i systemowego i szerokiego otwarcia ekshumacji, Polska nie ma zasobów do tego, żeby prowadzić pracę. Różnie to jest oceniane. Ja słyszałem o 4 miejscach w skali roku. No to mniej więcej na tyle właśnie zgodę otrzymaliśmy, bądź jest w trakcie otrzymywania. Późniki, Ugły, Huta Pieniacka i Ostrówki bodajże. Nie chcę nakłamać. Więc to też nie jest tak, że nic się po drodze nie wydarzyło, bo się wydarzyło. Czasami bywa tak, że my lubimy i słusznie mówić o tym, że Ukraińcy czegoś tam nie docenili albo o czymś zapomnieli. Nam też to przychodzi dosyć łatwo, muszę powiedzieć. Nikt już nie pamięta o tym, chociażby o wizycie Petra Poroszenki, jeszcze kiedy był prezydentem przy okazji szczytu NATO w Warszawie, który poszedł pod pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej w Warszawie i złożył tam kwiaty. Przyprowadził tam między innymi Jurija Szuchewycza, syna wykonawcy zbrodni wołyńskiej. Nikt o tym w Polsce nie pamięta. W związku z czym wzajemnie mamy do siebie pretensje o tym, że jesteśmy niewdzięczni, czy nie pamiętamy o pewnych gestach. No, czasem tak niestety bywa. Jesteśmy pod tym względem podobni.
1: Traktujemy wybiórczo naszą pamięć.
2: Natomiast prawda też jest taka rzeczywiście, że jesteśmy w tym momencie na równi pochyłej. To znaczy, jeżeli będziemy eskalować, jeżeli wydarzy się jeszcze parę przykrych rzeczy, to kto wie, czy te sukcesy, o których wcześniej wspomniałem, czy one nie zostaną po prostu udaremnione, czy nagle się nie okaże, że znów są jakieś problemy techniczne na poziomie powiatu, gdzieś tam pod Równem, które sprawią, że na przykład uzgodnione już poszukiwania czy ekshumacje nie zostaną odłożone znowu ad acta. Warto też pamiętać o tym, że mamy też nawet na tym polu trochę do stracenia.
1: Tu stawiam kropkę, ale o tej przyszłości w tych relacjach za chwilę porozmawiamy.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o tym, jak się poukładają teraz relacje polsko-ukraińskie, które znalazły się w kryzysie, na zakręcie. Co dalej? Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna ze mną w studiu, Arleta Bojka, Kanał Zero ze mną, z nami na łączeniu. No to co teraz będzie? Generalnie to rzeczywiście, tak jak Michał powiedziałeś, jest równia pochyła i trudno będzie to zatrzymać. No to jest też to, o czym Arleta wspominała, że te nastroje społeczne w Polsce są jakie są. One są coraz bardziej antyukraińskie. Nie ma już tej emocji, która była w 2022 roku. No teraz tego typu historie nie pomagają w budowaniu.
2: Nie pomagają. Nastroje są coraz bardziej antyukraińskie. One są podgrzewane cynicznie przez polityków. Nie tylko nie tak zwanej skrajnej prawicy, ale też bardzo szeroko, bo pamiętajmy, kto wrzucał antyukraińskie propozycje w kampanii wyborczej. Był to również Rafał Trzaskowski, a nie tylko Karol Nawrocki.
1: Tak, który się ścigał wtedy na prawicowość.
2: Którzy ścigali się na prawicowość, na to, kto tam bardziej tym Ukraińcom pokaże, kto jest gospodarzem, a kto jest gościem. Szczerze mówiąc, można często słyszeć, że Polacy są zmęczeni wojną. Ja pytam, a czym konkretnie? To znaczy, ja mam wrażenie, że jak ktoś posiedzi sobie raz czy drugi w mieście, w nocy, w piwnicy pod ostrzałem i popatrzy sobie przez parę godzin między 3 a 5 nad ranem, czy rakiety lecą tu, gdzie jestem, czy jednak trafią w inną dzielnicę i będzie wszystko ze mną okej, ale ktoś tam zginie po prostu po drugiej stronie rzeki, że to trochę też zmienia perspektywę.
1: Że wtedy ma prawo mówić, że jest zmęczony wojną.
2: I moim zdaniem tak, o tym, że wojną to są Ukraińcy zmęczeni przede wszystkim. Wojną może być zmęczony, tak, Wołodymyr Zełenski. I to jasne, że to jest w pewnym sensie poza. Prawdą jest, że i nieprzypadkowo 4 lutego przebrał się w wojskowe ciuchy, takie czy stylizowane na wojskowe, że sobie tam trymeruje brody i tak dalej. To wszystko prawda. Natomiast prawdą jest też to, że on dzisiaj wygląda na człowieka o 15 lat starszego niż w kampanii wyborczej w 2019 roku. Ta zmiana jest szokująca. Myślę, że zapytałaś, co będzie dalej z relacjami polsko-ukraińskimi. Myślę, że film Psy i cytat będzie tak samo albo lepiej pokazuje. Ja nie jestem wielkim optymistą, bo uważam, że logika wewnątrzpolityczna w Polsce jest taka, że przyszła kampania wyborcza również będzie mocno antyukraińska. I podobne decyzje jak ostatnio Wołodymyra Zełenskiego, jasne, że nie pomagają. Natomiast w tym kontekście ja bym powiedział tak. Gdyby ci ludzie, którzy tak chętnie wyszukują każdego cytatu związanego z Ukraińską Armią Powstańczą i z Banderą, równie ochoczo zajmowali się wszystkimi ofiarami polskimi różnych zbrodni popełnianych na Polakach w tym regionie świata, to ja bym wierzył, że te intencje są do końca czyste. Dzisiaj w Rosji odsłonięto kolejny pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Ktoś o tym jest burza na Twitterze na ten temat? Nie. W tym roku Rosjanie na podstawie decyzji administracyjnej skuli z polskiego cmentarza w Katyniu płaskorzeźby przedstawiające Virtuti Militari i ustawili wzdłuż wejścia na cmentarz w Katyniu wystawę o 10 wiekach polskiej rusofobii. Czy była o tym na ten temat burza na Twitterze? Nie. Zajmujemy się ofiarami operacji polskiej, która jest kompletnie zapomniana, operacji polskiej NKWD, w trakcie której akurat na terenach dzisiejszej Ukrainy, czy też ówczesnej Ukrainy Radzieckiej, zginęła niemal dokładnie identyczna liczba Polaków, co w czasie zbrodni wołyńskiej. Nie. I takich pytań jest dużo.
1: Ale czym to tłumaczysz właśnie tym drżeniem? Inni szatani są tu czynni, czyli że te nastroje są podsycane przez jakąś, nie wiem, rosyjską tutaj propagandę no bo to, co się przewaliło przez rzeczywiście media społecznościowe w tym kontekście, jakby było rzeczywiście, wyglądało jak jakaś fala tsunami, czy raczej tym, że to po prostu polscy politycy celowo podkręcają, celowo te nuty, te akcenty stawiają tak, a nie inaczej?
2: No to zależy kto. Obie te odpowiedzi są prawdziwe. Są komplementarne. Ja w ostatnim czasie, dokładnie kilka tygodni temu przy użyciu takiego narzędzia z wykorzystaniem big data i sztucznej inteligencji, przeanalizowałem liczbę wzmianek o zbrodni wołyńskiej w rosyjskojęzycznych mediach. I Rosjanie, tak się dziwnie składa, na temat zbrodni wołyńskiej piszą najchętniej, no wiadomo, przy okazji rocznic, no ale to tak. Trudno, żeby tak nie było, ale też zawsze wtedy, kiedy pomiędzy Polską a Ukrainą dochodzi do jakichś sporów niekoniecznie historycznych. Na przykład pikiem zainteresowania Rosjan zbrodnią wołyńską był czas kryzysu zbożowego. Mhm. Pikiem kolejnym zainteresowania Rosjan zbrodnią wołyńską była kampania wyborcza prezydencka w Polsce, kiedy tematy ukraińskie były wrzucane na agendę. Pikiem zainteresowania we wcześniejszych latach były tygodnie poprzedzające premierę filmu Smarzowskiego Wołyń, który to film ja uważam za dobry. Mm-hmm. Na Ukrainie wywołał duże kontrowersje i burze. Ja uważam ten film za dobry, natomiast prawda też jest taka, że podsycił czy zachęcił grupy, które na agendzie mają właśnie nakręcenie hejtu wobec Ukraińców do tego, do aktywizacji i do popularyzacji. Więc oczywiście, że inni szatani są czynni, co nie znaczy, że każdy, kto odwołuje się do pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej z ruskim agentem, bo oczywiście to też jest nieuczciwa, to byłaby nieuczciwa interpretacja i tak nie jest. Mhm. Polska ma prawo do pamiętania, ma obowiązek pamiętania i upominania się o odnalezienie ciał i o ich godny pochówek. To jest dokładnie to, o czym mówi chociażby Paweł Kowal, o którym już wspominaliśmy, tak? Więc właśnie problem polega na tym, że to pewnie też algorytmy w mediach społecznościowych zmuszają nas do manicheizmu takiego, do pokazywania wszystkiego bez jakichkolwiek niuansów, do określania wprost, kto jest zły, a kto jest dobry. A bardzo często jest tak, że nasz świat i nasze życie polityczne i w ogóle regionalne życie polityczne zaludnia masa szarych bohaterów, a nie białych czy czarnych.
1: Arleta, jak ty widzisz przyszłość tych relacji? Rzeczywiście to jest równia pochyła i też raczej w czarnych barwach to widzisz? Czy jest jakaś tutaj szansa, że to jest jakby jedna z kolejnych tego typu awantur i jakoś się rozejdzie po kościach i wrócimy do normalizacji? Czy do deeskalacji, jak to politycy lubią mawiać?
3: Ja jestem przekonana, że jeżeli Wołodymyrowi Zełenskiemu finalnie ten order zostanie odebrany, to na pewno nic dobrego się w związku z tym nie wydarzy. To nie jest tak, że Ukraińcy skruszeją, szczególnie biorąc pod uwagę jakby publiczny charakter tego odbierania orderu i cały ten teatr polityczny, który wokół tego się dzieje. Ukraińcy nie skruszeją, to jest w dużej mierze wciąż ta sama sowiecka szkoła, ani kroku wstecz i na pewno pod presją nie zmienią żadnej polityki, nie wycofają się. Jeżeli z kolei się okaże, że nie będzie kontrasygnaty i nikt formalnie tego orderu nie odbierze, to Ukraińcy, myślę, ukraińskie władze, no bo nie ukraińskie społeczeństwo, będą rozgrywać te nasze wewnętrzne podziały. To widać było nawet w komentarzach, też były takie badania nawet internetu ukraińskiego, że jeżeli ktoś w ogóle był pozytywnie przedstawiany w tym kontekście, to premier Donald Tusk jako ten, który docenia Ukrainę, chce rozmawiać w to niepojednawczym, ale Ukraińcy na pewno, ja myślę, że jednak więcej jest tutaj pragmatyzmu niż emocjonalności Wołodymyra Zełenskiego. To jest cały jednak aparat, też szef, nowy szef administracji prezydenta jest inny niż poprzedni, ale też bardzo pragmatyczny, uważam, czyli generał Kiryło Budanow. Myślę, że na ten moment Ukraińcy wiedzą, jak będą postępować przy każdej z opcji, a oczywiście no, w tym momencie jedziemy po tej równi pochyłej, tak z punktu widzenia skuteczności, zakładam, że jeżeli chcielibyśmy być skuteczni tu i teraz, to na Ukraińców bardziej by podziałały takie, nie chcę powiedzieć, że zakulisowe rozmowy, ale jakieś działania, które oni by rzeczywiście realnie poczuli poprzez stawianie warunków przy negocjowaniu tej ukraińskiej akcesji do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa człowieka. Tutaj można by tą kartą pograć. Dodajmy do tego właśnie cały ten tranzyt przez Polskę, jakieś utrudnienia, które Ukraińcy dobrze przeczytają, jeżeli byśmy odpowiednio to rozegrali i powiedzieli, że tutaj właśnie remont może już nie zadziała, bo za wiele razy to padło, ale mamy tutaj instrumenty, żeby im trochę poutrudniać takie bieżące życie. To jest coś, co mogliby poczuć, ale niekoniecznie trzeba było z tego robić wielki polityczny teatr. To być może to by zadziałało, żeby tak bardziej transakcyjnie na ten temat porozmawiać, niekoniecznie od razu w świetle kamer. A jeżeli do tego wszystkiego teraz jeszcze, co już teraz mamy, na przykład okaże się, że jednak Rosjanie mają ten rozkaz On prawdopodobnie był ustny, ale jeżeli się okaże, że w rosyjskich archiwach jest rozkaz mordu na Polakach, no bo nie ma cały czas takiego dokumentu, żeby rzeczywiście to był rozkaz z góry wydany czystki etnicznej, nie ma takiego jednego dokumentu, no to gdyby on się w tych rosyjskich archiwach znalazł i nagle Rosjanie by go opublikowali, no to można sobie tylko wyobrazić, jak dużo oliwy do ognia by dolali. Ja jestem przekonana, że gdyby Rosjanie coś takiego mieli, uznaliby, że to jest odpowiedni moment, to mogliby tutaj jeszcze dolać oliwy do ognia, nie tylko poprzez różnego rodzaju trole internetowe i wpływanie na multiplikację tych nastrojów społecznych, które oni zauważają i które uznają za korzystne dla nich.
1: Rzeczywiście tutaj chyba nie pomaga fakt, że niestety wchodzimy w okres takiej prekampanii wyborczej, która za chwilę nam się zacznie rozkręcać, więc coraz więcej środowisk będzie, którym będzie zależało właśnie na podkręcaniu tych nastrojów, na uczynieniu z tego tematu przewodniego kampanii wyborczej. To jest rzeczywiście.
2: Gdyby Rosjanie mieli taki rozkaz w archiwach, to już byśmy go znali.
1: Były te dobre momenty.
2: Chociażby 22 rok. Natomiast moim zdaniem tak, stawianie warunków związanych z szeroko rozumianymi ekshumacjami, czy tematyką historyczną generalnie, ono miało już swoje precedensy w rozmowach akcesyjnych, chociażby z Chorwacją dotyczące. W zasadzie Chorwacja jest idealnym przykładem takim porównawczym z Ukrainą, ponieważ Chorwacja miała podobny problem z rozliczeniem się z przeszłości dotyczącej ustaszów i tego ruchu czasów niezależnego państwa chorwackiego współpracującego z III Rzeszą. Z jednej strony, do którego odwoływała się chorwacka prawica, również w czasie wojny z Serbią w byłej Jugosławii, no a z drugiej strony jednak splamionego i ludobójstwem, i współpracą z III Rzeszą, więc to są bardzo porównywalne. I generalnie Chorwacja, ten temat był poruszany. Tematy dotyczące oceny historii bywają też poruszane, były poruszane w czasie rozmów o akcesji do NATO Macedonii, w relacjach macedońsko-greckich i obecnie w relacjach bułgarsko-macedońskich z kolei w drodze Macedonii Północnej do Unii Europejskiej. Natomiast moim zdaniem, więc ja widzę tutaj miejsce na jakieś rozgrywanie tej karty, ale każde działanie, które podważyłoby wysiłek obronny Ukrainy, jest strzałem w kolano i byłoby dowodem na to, że przeszłość okazała się dla nas ważniejsza niż przyszłość, a moim zdaniem no tak być po prostu nie powinno.
1: I tu ustawiamy kropkę. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Arleta Bojka-Kanowzaro, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ja zapraszam jeszcze do Pawła Krzemińskiego na 23 do programu Nocne Światło, a dzisiaj o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki, a gościem Nocnych Świateł będzie Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. To u Pawła Krzemińskiego. Środek tygodnia wraca w środę po godzinie 20. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dziękujemy za świadectwo wiary.
10: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7:50.
9: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
10: O 12:00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
9: A od 14:00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, Panteonu Wielkich Polaków, Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
10: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
9: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
10: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
6: Autopromocja.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze spotykamy się o tej porze. Między 23 a 1. 2 godziny trwają kolejne wydania Nocnych Świateł. A dzisiaj spotykamy się po raz już 2068. Od blisko 13 lat Nocne Światła właśnie o tej porze od poniedziałku do czwartku. W tym tygodniu wyjątkowo bez czwartku, bo jutro, a więc już za niespełna godzinę, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Święto Bożego Ciała. To też ramówka świąteczna. Spotkamy się dopiero po niedzieli. Mamy długi weekend, no ja też będę miał. Przypomnę też, że co w gruncie rzeczy oczywiste, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Natomiast być może, jeżeli ktoś z nami jest po raz pierwszy, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam od wielu, wielu już lat jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątki, pytania, doświadczenia, wątpliwości mile widziane. W ten sposób możecie Państwo współtworzyć program, do czego zapraszam. To się sprawdza przez te 13 lat, tak więc i dzisiaj, jeżeli ktoś chciałby swoje myśli tutaj wyrazić, to mile będzie widziany. A tego wieczora rozmawiać będziemy o sprawach, no, co najmniej istotnych, bo wielu z nas z tym, o czym będziemy rozmawiać, się mierzy. Co jest lekarstwem na nasze lęki? Takie pytanie postawiliśmy dzisiaj w tytule, a Państwa i moim gościem jest Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego, wokół treści której będziemy dzisiaj prowadzić rozmowę. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To od razu zwrócę uwagę na to, co napisała Bogumiła na Facebooku. Dobry temat na obecne czasy. Pytanie, czy tylko obecne czasy generują lęki, bo przecież Jezus wielokrotnie powtarzał, nie lękajcie się, i przecież pontyfikat świętego Jana Pawła II też rozpoczynał się od tych słów, nie lękajcie się, nie lękajcie się, ale w kontekście otwarcia drzwi Chrystusowi. Więc może te nasze lęki są zupełnie inne niż nam się wydaje. Od razu tak na początku postawię pewną paradoksalną tezę, że niekoniecznie lęk to jest coś takiego, czego się obawiamy, ale może widzimy jakąś przestrzeń, która jest na tyle nieznana, że obawiamy się po prostu nawet czegoś dobrego, po coś dobrego sięgnąć, no bo no Bóg jest dobry, wiemy o tym, Bóg nas zapewnia, chociaż być może najtrudniej właśnie nam w to uwierzyć, że Bóg nas kocha i jest dobry.
2: Tak, dziękuję bardzo panu redaktorowi. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że lęk jest o tyle niebezpieczny, o ile czai się z ukrycia i atakuje nas z ukrycia. Przez tą swoją niewidoczność ma groźną naturę i dlatego jest niebezpieczny. Natomiast od razu na początku myślę, że warto byłoby rozdzielić taki strach, który jest czymś naturalnym i można powiedzieć jest darem każdego z nas. Kiedy na przykład znajdziemy się, nie wiem, w jakimś niebezpiecznym miejscu, na przykład kiedyś wszedłem na krawędź takiej wieży przy ruinach zamku i wychyliłem się poza krawędź, to ogarnął mnie strach i to był sygnał dla całego ciała, odwrót, bo może się to źle skończyć. I tego rodzaju strach jest no, zbawienny, jest dobry, jest pożądany. Natomiast książkę i tą małą pracę poświęciłem lękowi, który może mieć naturę psychiczną i wtedy wymaga terapii i podejścia tutaj specjalistów, akurat to nie jest moja dziedzina, albo może mieć naturę duchową, albo i psychiczną, i duchową. Ja się bardziej zajmuję tą częścią duchową. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że tym lekarstwem doskonałym na lęk, przynajmniej dla mnie, ale też na tyle, na ile poznaję Słowo Boże, no to właśnie jest to, do czego nas Słowo Boże wzywa, czyli wiara oparta na Słowie Bożym. Wiara w Słowo Boga. Tak, tak w ogólności. Może to brzmi bardzo patetycznie, ale jak później to sobie rozłożymy na jakieś takie detale, to myślę, że będzie to... Biblia jest księgą przeciwko lękowi. To jest księga w całości napisana przeciwko lękowi. I to wszystkie czasy, w jakich przyszło nam żyć, mówię o moim pokoleniu, o Pana pokoleniu, Państwa, to każde te czasy generują jakieś warunki do tego, żeby ulegać lękowi. Tak? Teraz na przykład żyjemy po pandemii, prawda? No dla mnie ta pandemia była czymś przerażającym. Nie wiem jak dla Pana, dla Państwa, ale te 2 lata niepewności, co będzie, czy będziemy w tych maskach już do końca życia funkcjonować, czy te ograniczenia w kontaktach będą postępowały, to było coś przerażającego. I skutkiem pandemii na przykład jest to, że wzrost depresji, lęków, nerwic jest o 25% tak w ogólności, gdzieś przeczytałem, tak ogólnie w społeczeństwie, a jeszcze jak to rozwarstwimy na różne sektory, powiedzmy wiekowe, no to młodzi to w ogóle dostali po głowie tym, można powiedzieć, rykoszetem, zamknięcie szkół i tak dalej. Więc no i skończyła się pandemia, odetchnęliśmy chwilę z ulgą i zaraz wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Przyzwyczailiśmy się już do tej wojny, to teraz wybuchła wojna w Iranie, cena paliwa do góry, wszystkie koszty do góry, więc cały czas są warunki takie tutaj,

0: mnóstwo, ujmijmy to w cudzysłów, atrakcji, które nieraz powodują u nas skoki napięcia czy wyrzut adrenaliny. No, w takim razie zawsze jest takie pytanie, kiedy rozmawia się o książce, że trzeba autora dopytać, skąd się wzięła idea napisania tych treści, zawarcia tych treści. Czyli rozumiem, że to jest takie ustosunkowanie się do rzeczywistości ostatnich lat w kontekście kondycji człowieka, który chce szukać Boga w tym świecie, a jednocześnie potyka się ciągle o rzeczywistość, która mu rzuca kłody pod nogi. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, częściowo tak. Znaczy idea w ogóle zmierzenia się z tym tematem, tak naprawdę ona się zrodziła w trakcie tworzenia kursu Fundament. To jest taki kurs ewangelizacyjny autorski, który prowadzę, czy prowadzimy razem ze Wspólnotą Boży Pokój już od prawie 7, no może 5-6 lat. I jeden z tematów, który mamy na kursie Fundament, to jest zwycięstwo. Ten temat jest związany z walką duchową. I gdy odkryłem, że jednym z głównych takich, znaczy, no bo wiem, że różne osoby słuchają tej audycji, ale jakby w tym profilu tkwiąc chrześcijańskim, to jedną z podstawowych jakby dróg działania złego, działania diabła w naszym życiu jest właśnie lęk. Więc wziąłem to na warsztat, przestudiowałem sobie Biblię pod tym kątem i z tego właśnie zrodził się ten temat. Biblia jest księgą przeciwko lękowi, ale to jest za mało. Biblia jest księgą zwycięstwa. I tym zwycięstwem, którym możemy zwyciężać i złego, ale też dzieła złego, zwyciężać właśnie to wszystko, co generuje lęk tutaj na ziemi i niejako zaprasza nas do tego, żebyśmy odwrócili wzrok od Boga, a skierowali go właśnie na tą rzeczywistość nędzną, że tak powiem, marną, ziemską. Biblia zachęca nas w drugą stronę, żebyśmy patrzyli w niebo, patrzyli na Słowo Boga, patrzyli na tą perspektywę, założyli Jego okulary i patrzyli na to, co się wszystko tutaj dzieje na ziemi z Jego perspektywy. Patrzyli też na swoje życie z Jego perspektywy, tak, żebyśmy niczego się nie lękali. Niczego się nie lękali, dlatego że On jest z nami.
0: Od razu przychodzi mi
1: geneza była tego powstania tematu.
0: Od razu przychodzi mi na myśl ten fragment z pierwszego listu świętego Jana. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzono, zwycięża świat, a tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
1: No tak. Doskonały cytat, który właśnie pokazuje potęgę, jeśli można tak powiedzieć, wiary, tak? Czy moc wiary.
0: Ale o tę wiarę przecież codziennie musimy się bić, od rana do wieczora. No. To nie jest tak, że jak dostaniemy łaskę wiary, to już zawsze będziemy pobożni i rączki złożone i codziennie w kościele i tak dalej, bo nie tylko to jest weryfikatorem naszej wiary, ile razy pójdziemy na mszę świętą w tygodniu, ale to, w jaki sposób odnosimy się do drugiego człowieka. Jakie wybory podejmujemy moralne i czy nie szkodzimy dobru wspólnemu?
1: Tak, zgadzam się, że źródłem wiary nie jest nasza pobożność i religijność. To jest jakby wyraz naszej wiary, czy jakby tak, no, przedstawienie naszej wiary. Tak? W ten sposób wyrażamy naszą wiarę. Natomiast wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, tak? Jeżeli rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, no to mówiąc takim naszym ludzkim językiem, ona się rodzi ze słuchania Boga, ze słuchania słów Boga. Więc jeżeli chcemy trwać w tej wierze, znaczy ja bym nie do końca zgodziłbym się z tym, że to jest codzienna bitwa, tak? Jeżeli trwamy w tej wierze, jeżeli jesteśmy mocni w wierze,

0: I mówiąc kolokwialnie, mamy instrukcję obsługi dla naszego życia w postaci Biblii. Jeżeli traktujemy to poważnie i słuchamy się tej instrukcji, to dużo, dużo tych niebezpieczeństw po prostu nie dosięga nas, tak?
1: Oczywiście.
0: A jeżeli dosięga, no to mamy rozwiązanie, jak z tego wyjść, nie?
1: No ale sam święty Paweł przecież nas ostrzega. Niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł.
0: Dokładnie. Tak.
1: No więc to nie jest tak, że możemy być spokojni o naszą wiarę. Trzeba o nią walczyć. Po prostu no, o nasze życie też toczy się walka na wyżynach niebieskich. I o tym też Pismo mówi niejednokrotnie. Więc my też niejako jesteśmy zaproszeni do walki. No wystarczy, że wyjdziemy z domu i ktoś nas potrąci albo coś tam nam powie. No i już mamy ochotę... że tak powiem, przegryźmy tętnicę, a tymczasem Jezus mówi, miłujcie swoich wrogów, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. No i właśnie, i tutaj chociażby nasze emocje, poskromienie naszych emocji, to już jest pewna walka.
0: Tak, ale możemy do tej walki stanąć, właśnie to jest pytanie, jak do tej walki stajemy. Zgadzam się, okej, że ta walka jest, ale jak my do niej stajemy? Dla mnie na przykład świetnym obrazem, świetną ilustracją taką biblijną jest to wyzwanie ze strony Filistynów do Izraela, żeby dwóch przedstawicieli, przedstawiciel Filistynów, czyli ten Goliat, staje na środku i wyzywa armię Izraela, żeby oni wystawili swojego przedstawiciela. I stoją naprzeciw siebie, ale Izrael cały drży. Wojskowi uderzają kolanami o siebie ze strachu, drżą, boją się strasznie. 3-metrowy Goliat stoi zadowolony z tarczą, z włócznią, z oszczepem, z mieczem, cały uzbrojony i sobie robi, kolokwialnie mówiąc, jaja z tego ludu, który zawierzył Bogu. I pojawia się Dawid, który... No dobrze, znamy tą historię, tu nie trzeba tam aż tak szczegółowo opowiadać.
1: No tak, użył procy i załatwił po prostu Goliata.
0: Ale właśnie to, w jaki sposób on staje do tej walki. On staje do walki pełen wiary w zwycięstwo Boga. On to proklamuje, on to ogłasza jeszcze w ogóle zanim bierze do ręki procę.
1: No tak, nie mieczem ani dzidą Pan zwycięża, bo to jest wojna Pana.
0: Super. Właśnie, więc Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy do tej walki stawali przygotowani. Kiedyś na przykład modliliśmy się wstawienniczo za jedną panią, która powiedziała, że miała w nocy taki sen, że mówi tak, bardzo się umęczyłam, bo jakaś postać we mnie rzucała ognistymi kulami, więc umordowałem się strasznie przez całą noc, robiąc te uniki, żeby te kule mnie nie rozwaliły. Nam się od razu to skojarzyło z tym listem do Efezjan, z 6 rozdziałem, że stańcie do walki i po kolei właśnie te elementy zbroi. Prawda? To na wszystkich rekolekcjach ewangelizacyjnych uczymy się tych elementów zbroi, czyli pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia. Miecz Słowa Bożego, buty, gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju i tarcza wiary. Ta tarcza wiary, ona jest w ogóle, jak zobaczyłem gdzieś, właśnie, że w tamtych czasach wojska rzymskie używały takiej wielkiej tarczy, za którą się sami kryli, ale też całe legiony się kryły właśnie tymi tarczami. Mogłeś tam strzelać z łuku.
1: Tak, formacja żółwia tak zwana.
0: No właśnie. I to jest niezwykłe, że Biblia mówi, żebyśmy w każdej chwili mieli ten kompletny strój na sobie. W każdej chwili, czyli kładę się spać, mam go na sobie, żeby nic mnie w nocy nie straszyło w ciągu dnia. Jeżeli w każdej chwili mamy, to jesteśmy gotowi jakby odeprzeć ten atak w każdym momencie, nie? I wygrać tą bitwę.
1: No rzeczywiście, no z tego co pamiętam, to tam jest powiedziane, że w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie ugasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Ale również w tym liście, chyba dwa, trzy wersy wcześniej jest jednak mowa o tym, żeby stanąć do walki. A więc ta walka jest jakąś
0: absolutnie
1: naszą rzeczywistością. Tak. To nie jest tak, że ja będę wracał do tego zupełnie maniaka, bo no, to jest moja rzeczywistość. Ja muszę nieraz się zatrzymać i ugryźć w język nieraz, żeby czegoś nie powiedzieć, albo żeby za szybko czegoś nie zrobić odruchowo, bo wiem doskonale, że mogę popełnić gruby błąd i jego konsekwencje będą jeszcze grubsze. Będą raniące dla kogoś, dla mnie, i pobłądzę. Więc to jest walka, ale
0: proszę zobaczyć, to jest walka z tym przeciwnikiem, z tym duchowym przeciwnikiem, prawda? Natomiast jeśli chodzi o wiarę, to czy tutaj walka? No, uważam, że tą wiarę na Chrzcie Świętym otrzymujemy jako pewien zaczyn, jako to ziarenko gorczycy. Jezus mówi, że już to ziarenko gorczycy ma w sobie ten potencjał do tego, żeby go wykorzystać i żeby przynosić góry, czy przesadzać morwy. A jeżeli pozwolimy, żeby to ziarenko w nas się rozwijało, jeżeli ono będzie karmione Słowem Bożym, jeżeli będzie karmione miłością i tymi czynami, które są po prostu wyrazem owocowania w nas wiary, no to ta wiara będzie rosła, będziemy w tej wierze rośli. Więc tak to jakoś rozumiem.
1: No oczywiście, ja się z tym zgadzam i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Problem w tym, że świat cierpi na bardzo poważny deficyt miłości i jeżeli już o miłości mowa, to najczęściej się nią karmimy, niż komuś jej udzielamy. Więc ci wszyscy, którzy są ochrzczeni, to nie znaczy, że to są ci wszyscy, którzy to ziarenko wiary złożone przez Boga rozwijają, bo dostali akurat taki nawóz, przepraszam za porównanie, nawóz miłości, który pozwala im to ziarenko rozwijać. No, ja sam mam dużo roślin i wiem doskonale, że bardzo łatwo jest zaniedbać roślinkę, jeżeli się wyjedzie na weekend albo zapomni o podlaniu czy nawożeniu, to ona bardzo szybko daje znać o tym, że jest marnie, że gubi liście, że czasami nie da się już jej uratować. Są tak wrażliwe. Więc tutaj wrócę do tego wątku po przerwie, jako że też te lęki, o których mowa jest w książce, te lęki o podłożu duchowym, nie biorą się tylko i wyłącznie, myślę, z dopuszczania złego ducha, ale także z życiowych doświadczeń, które często są absolutnie niezawinione. Dzisiaj wrócimy do tego wątku za chwilę, a rozmawiamy o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Ale żeby zobaczyć, sięgnąć po to lekarstwo, najpierw trzeba zdefiniować, co nam jest, jakie jest źródło i sięgnąć po odpowiednie medykamenty. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego. Zapraszamy do lektury. Link za chwilę pojawi się na Facebooku. Tam również Państwa zapraszam. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze. A my wrócimy do Państwa po piosence.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Co jest lekarstwem na nasze lęki? Takie pytanie dzisiaj stawiamy w tytule tego wydania Nocnych Świateł. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. Ta książka ukazała się niedawno i stała się przyczynkiem do spotkania naszego dzisiejszego. Wrócę do wątku, który zawiesiłem na krótką przerwę muzyczną. Mianowicie tą kwestię dotyczącą lęków duchowych, które wcale nie mają podłoża stricte, nazwijmy to, takiej proweniencji związanej z kuszeniem, z jakimś nadużyciem natury duchowej, ale często z takimi egzystencjalnymi doświadczeniami zaniedbania życiowego, braku miłości, niewłaściwego jej rozumienia w rodzinie. Mnóstwo osób wchodzi w dorosłe życie z bardzo poważnymi błędami albo deficytami, które potem rzutują w taki sposób, że ich duchowość się chwieje, bo mają co najmniej zakłócony obraz Boży przez trudne relacje rodzinne albo doświadczenia życiowe także poza rodziną, które ich dotknęły, jakieś zranienia, które ich bardzo bolą, które dotknęły właściwie ich najgłębszego serca. Więc ja bym tutaj spojrzał na to, że w takim układzie, w takiej sytuacji, gdy ktoś nosi bardzo duże ciężary życiowe, niejednokrotnie trudno mu uwierzyć Bogu, że On jest tym, który uleczy jego lęki. Są tacy, którym to się udaje z jakiegoś powodu, czy to łaski, którą dostają, czy też dzięki ludzkiej pomocy, to co też jest w gruncie rzeczy łaską. Ale wiele osób, i słyszałem to na własne uszy, odbija się od tego Pana Boga, kiedy mu się go jakoś próbuje pokazać, bo mówi, gdyby Bóg był dobry, to by mi się nie przydarzyło w życiu. Ja się takiego Boga boję. Bóg jest okrutny. Ja nie chcę się zbliżać do Boga, skoro On dał mi w życiu tyle cierpienia. Takie jest rozumienie. Cóż tutaj czasami trudno się przebić z jakąś myślą o tym, że Bóg jest dobry, Bóg kocha człowieka, wobec osoby, która mówi, ja mam inne doświadczenia i nie uwierzę w to.
2: Tak, dlatego właśnie zapraszam na kurs Fundament, bo tutaj odkrywamy na tym kursie ten fundament naszej wiary, podstawę naszej wiary, którym jest Słowo Boże, tak? I te różne przekonania, one faktycznie są trudne do zbicia w 5 minut. Przekonania typu właśnie, że Bóg jest straszny, że Bóg to wszystko zesłał na mnie i tak dalej. Dlatego tu potrzeba wyruszyć w drogę, żeby to Słowo Boże zacząć odkrywać krok po kroku. I dzięki temu możemy zobaczyć obraz Boga rzeczywisty, czyli taki, jaki On jest, a Bóg jest tylko dobry. Od Niego nie pochodzą żadne złe rzeczy. W liście Jakuba, na przykład w 1 rozdziale, czytamy o tym, że On jest Ojcem Światłości, w Nim nie ma żadnej ciemności i wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Niego, są doskonałe. Kiedy stwarza świat, czytamy w Księdze Rodzaju, że wszystko to, co stworzył, że to jest też ciekawe, że on się temu przygląda i sam sobie wystawia ocenę i mówi, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, to jest doskonałe, to wszystko to, co ode mnie pochodzi dla nas, dla ludzi. I teraz tak, jeżeli odkrywamy w ten sposób Boga, nie możemy zaufać komuś, kogo nie znamy. To byłoby ryzykowne i mało ludzi na takie coś się pisze. Żeby zaufać Bogu, trzeba to zrobić z głębi serca, czyli w głębi serca trzeba być przekonanym do tego, że faktycznie On jest godzien tego zaufania, że On jest dobry, że On mnie zabezpieczy, że On mnie wyprowadzi z tego nieszczęścia i znajdzie rozwiązanie, czy razem znajdziemy rozwiązanie, tak? W drugim Tymoteusza 1,7 czytamy, że Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia, nie? Czyli gdyby odwrócić to słowo, to zobaczylibyśmy, z czego nas ograbia lęk. Właśnie z mocy, miłości i trzeźwego myślenia, nie? Mamy teraz fajny przykład, taki na bieżąco. Mai Chwalińskiej. Ja się tak cieszę, że ona awansowała do półfinału tego French Open. Dziewczyna, która była na 114 miejscu w rankingach.
1: Teraz już koło 30 jest. 40.
2: Nie, to jest po prostu, to jest kosmos. Ale słuchałem jednego wywiadu, bo tam z Eurosportu od razu rzucili się do niej z mikrofonami reporterzy i ona coś takie, i czy nie boisz się, czy nie boi się pani, no właśnie tych decydujących meczy, nie? Półfinału, ćwierćfinału, teraz już jest w półfinale i tak dalej. Tych trudnych zawodniczek, które ona mówi tak, no to są trudne zawodniczki, rzeczywiście, no mają dużo większe doświadczenie, to jest inny kaliber niż ja, ale dla nich to też jest wyzwanie, bo one mnie nie znają, bo nigdy ze mną nie grały, więc na pewno też się boją. To było genialne. Ona odkryła, po prostu rozszyfrowała, że to nie jest tak, że cały świat jest przeciwko mnie. Wszyscy się mierzymy z tymi rzeczami i możemy, zresztą gdzieś tam przeczytałem, że Maja też się mierzyła z depresją. Możemy naprawdę krok po kroku zmieniać to myślenie, opanowywać te myśli, nabierać tej mocy ludzkiej, bo tu nie mówimy o jakiejś tam nadprzyrodzonej mocy, o tej ludzkiej mocy, trzeźwego myślenia, żeby w trzeźwy sposób, w mądry sposób oceniać sytuację i napełniać się miłością. Tak? Jeżeli do tego wszystkiego odkryjemy Boga, który jest źródłem miłości, który jest źródłem mocy, który jest źródłem mądrości, no to jesteśmy w kapitalnym miejscu, żeby faktycznie brać na warsztat wiarę, zajmować się wiarą, a te lęki wszystkie po kolei wypstrykiwać dookoła, tak? Tak jak to zrobiła Maja Chwalińska, nie?
1: No to ja jeszcze na moment zatrzymam się przy tenisie. Pamiętam czasy Bjorna Borga, no, uznawanego za jednego z najwybitniejszych tenisistów wszechczasów. Gwiazda lat 70. No Borg uważany był za takiego cyborga. Czyli takiego człowieka, którego emocje były absolutnie nieczytelne. Ale on faktycznie bardzo dużo czasu spędzał przed każdym meczem sam w szatni. Wypraszał wszystkich i siedział tam sam ze sobą. Nie wiem, z czym się mierzył, czy się motywował, czy coś innego robił, ale no myślę, że motywacja również polega na tym, żeby mierzyć się ze swoim strachem bądź odwagą, z proporcjami między jednym a drugim. Więc ktoś, kto jest na takim poziomie i wie doskonale, że przeciwnicy, wobec których staje, też są grubego kalibru tenisistami, że to jest wierchuszka cała, szczyt tego sportu, no to musiał się mierzyć ze strachem, ale wygrywał. No faktem jest, że był artystą tenisa i od tamtej pory już drugiego takiego nie ma. Są Iwan Lendl, myślę, przepraszam, że tutaj pokusiłem się o dalszy ciąg. Iwan Lendl moim zdaniem zabił tenis, ponieważ wprowadził tenis siłowy, który zniszczył tą maestrię, którą brylował na korcie Bjorn Borg. No.
2: Okej, ale wracając do naszego tematu. Jest jedna taka scena w Biblii, którą chciałbym Państwu zilustrować. Ona jest genialna dla mnie. To jest 5 rozdział Marka, Ewangelii Marka, kiedy Jezus jest otoczony tłumem, podchodzi do niego ojciec córki, która umiera, jest w śmiertelnym...
1: Tak, przełożony synagogi, Jair.
2: Tak. I teraz Jezus się zgadza, okej, dobra, pójdę do domu i ją uzdrowię, ale po drodze zastępuje mu drogę, znaczy nie, dotyka go gdzieś tam od tyłu.
1: Łapie za płaszcz.
2: Tak, kobieta cierpiąca na krwotok. 12 lat, tak? Bo zawsze mi się to myli. 12 czy 18, ale chyba 12.
1: 12, tak.
2: Tak. I teraz tu spędza ten czas, na który czeka Jair, żeby Jezus dotarł jak najszybciej do tej jego córeczki. Ale uzdrawia tą kobietę. Jeszcze czeka na to świadectwo, które ona daje wobec innych. I dopiero rusza dalej, kiedy jest już koło tego domu Jaira, wychodzą słudzy i mówią, ogłaszają, mówią, nie truć nauczyciela, ponieważ twoja córeczka umarła. I ten moment, gdyby tu można było spowolnić całą tą scenę, to ja sobie wyobrażam to spojrzenie Jaira, to zagubienie i właśnie ten lęk, który w nim zaczyna się rodzić, ale spotyka się ze wzrokiem Jezusa i Jezus bardzo stanowczo, ale z taką potężną miłością mówi do niego, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz.
1: No ale inny ojciec mówi, wierzę, zaraź memu niedowiarstwo. Ojciec epileptyka, który mówi, uzdrów mojego syna.
2: To za chwilę dojdziemy do tego zaradzenia, ale wracając jeszcze tutaj, nie bój się, tylko wierz. W wielu miejscach jest to nie bój się, Maryjo, nie bój się, nie lękaj się, wierz tylko. Jakby i odkryłem coś takiego, że wiara w ogóle nie miesza się, nie łączy się z lękiem. Wiara właśnie w to, że Jezus już tutaj idzie do tej córki mojej i ją za chwilę uzdrowi. Ta wiara nie może się spotkać z lękiem. Ten lęk we mnie musi być odrzucony i musi być pełne, musi być ta pewność, że finał będzie zwycięski. Jeżeli chodzi o to wierzę, ale zaraź mojej nie wierzę, dosłownie, to właśnie ciekawe jest to, że Jezus nie odpowiada na tą prośbę, tak jak my sobie byśmy to wyobrażali, że...
1: Tak, nie wiem, plemię żmijowe, ile cierpieć was jeszcze będę.
2: Tak, to w Marku w 9 rozdziale tak nazywa, tak, ale właśnie Jezus nie mówi, to teraz uklęknijcie, a ja wam przymnożę wiary, nie? Bo to dwa razy spotkamy w Biblii, to przymnóż mi wiary. Mówi to ojciec tego syna chorego na epilepsję i mówią też do niego uczniowie. Do uczniów odpowiada Jezus właśnie tą przypowieścią o ziarnku gorczycy i o tym przesadzeniu morwy, że jeżeli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie morwie, przesadź się, prawda, i jeśli nie zwątpicie w swoim sercu, to tak się wam stanie. Natomiast do tego ojca, tego epileptyka, w ogóle tak jakby nie odnosi się do tego przymnażania wiary, tylko odnosi się do innych słów, bo ten ojciec mówi do niego, jeśli możesz, uzdrów go, czy tam uwolnij go, tak? A Jezus mówi, jeśli możesz, i to są słowa, które zapamiętałem sobie, włożyłem do serca i to jest oprawione po prostu złotymi ramami. Marka 9:23. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. Dla wierzącego wszystko jest możliwe. I z tego punktu, jeśli zaczniemy odkrywać wiarę jako tą Bożą wiarę, biblijną wiarę, bo jest też ludzka wiara, prawda? Ale nie o tym mówimy. To ta Boża wiara naprawdę może odmienić nasze życie.
1: No, oby tak było. To jest rzeczywiście, myślę, pragnienie człowieka, który Boga i relacje z Nim traktuje na serio. To napełnienie Duchem Świętym jest wręcz, powiedziałbym, marzeniem, no bo to jest takie zapewnienie Boga, że On mnie prowadzi w dobrym kierunku, to znaczy do życia wiecznego, bez względu na wszystko. Wrócimy do tych wątków, bo rozmawiamy o czymś, co faktycznie może być dla wielu osób naprawdę dużą i grubą przeszkodą na drodze do wiary albo na drodze w wierze do Boga, o lęku. O tym, co jest lekarstwem na nasze lęki, dzisiaj rozmawiam z Jackiem Piotrowiczem, Państwa i moim gościem, ewangelizatorem, liderem wspólnoty Boży Pokój i autorem książki Nie bój się niczego. Wracamy do Państwa za chwilkę. Ciąg dalszy po piosence. Zapraszam też na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Co jest lekarstwem na nasze lęki? O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. Do kogo przede wszystkim ta książka jest skierowana? Bo co by nie mówić, jednak wszyscy z jakimiś lękami się mierzymy. Prędzej czy później jakiś lęk nas dopadnie. I jak wiemy doskonale, bez lukrowania rzeczywistości, nie wszyscy mają odniesienie do Słowa Bożego.
2: Tak, nie wszyscy mają odniesienie do Słowa Bożego, ale to, co pan redaktor słusznie zauważył, wszyscy się mierzymy z tym tematem, więc książka jest dla tych wszystkich, którzy są tym tematem zainteresowani. I może właśnie dzięki tej książce ta perspektywa biblijna stanie się nie tylko ciekawa, ale też pomocna. Ja, tak jak wcześniej powiedziałem, wierzę, że Biblia jest tą instrukcją obsługi dla naszego życia. I kiedy to mówię, przypomina mi się tutaj akcja, którą mieliśmy po przeprowadzce do nowego domu, kiedy nasza nowa pralka znalazła się na środku pralni i byliśmy po prostu w ciężkim szoku, co się z nią dzieje. Żona w panice, ja w panice. Pralka szóstej generacji, kupę kasy wydaliśmy na nią. Skacze na środku pralni, tak? I nagle się okazało, jak wziąłem tą grubą instrukcję obsługi, do której nie chciałem...
1: Trzeba nawet... po prostu pod odpowiednio ustawić.
2: Nie, że trzeba było śruby transportowe.
1: A, śruby transportowe wyciągnąć. Tak, tak.
2: Czasami proste rzeczy stają się rozwiązaniem, nie? I no, co na przykład w Biblii możemy znaleźć takiego interesującego? Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy życie takie w ruinie jak Hiob, to dla mnie na przykład historia Hioba jest idealnym przykładem właśnie takiej instrukcji obsługi, co zrobić z taką ruiną życiową, której doświadczamy tak jak Hiob.
1: No tak, ale przepraszam, wejdę w słowo. Punkt widzenia zależy niejednokrotnie od punktu patrzenia. Znam osoby, tak, które czytają Hioba i mówią, nie, to niemożliwe, żeby Bóg dopuścił na tego człowieka coś takiego. To jest straszne. Ja nie wiem, co ta księga robi w Piśmie Świętym.
2: Dokładnie. No. Dlatego punkt widzenia, dlatego ja sobie swój punkt widzenia określiłem w książce, którą mogą Państwo wziąć do ręki albo nie. Ta decyzja jest po stronie czytelników. Natomiast mój akurat ten punkt, on się mieści jakby w obszarze tej księgi Hioba, tak? W trzecim rozdziale, w 25 wersecie Hiob mówi, że to, czego się bałem, przyszło na mnie. To, czego się lękałem, wobec czego byłem przerażony, co rysowało mi się przerażające jakby przede mną, to przyszło na mnie. Dla mnie to jest klucz właśnie tego nieszczęścia, który spadł na Hioba. Później czytamy, bo ta księga akurat nie jest długa, więc można ją sobie w jeden wieczór przeczytać. Później czytamy o tych doradcach, którzy mu tam doradzają, że na pewno zgrzeszyłeś, że przez to, że zgrzeszyłeś, to wszystko się stało. On mówi, nie chcę was słuchać, chcę rozmawiać z Bogiem. Tak? I około 40 rozdziału Bóg się odzywa do niego i mówi, dobra, to teraz będziesz słuchał. Wstawaj i słuchaj, co ci mam do powiedzenia. I ja byłem naprawdę w szoku. Miałem gęsią skórkę dosłownie, jak ja to czytałem, jak Bóg zaczął mu ukazywać cuda stworzenia, wielkość stworzenia. I zadawał mu pytania takie kontrolne, czy ty miałeś na to wpływ, czy ty stworzyłeś zorzę poranną, czy tego muskularnego, on mówił do niego tymi obrazami, które do niego trafiały, czy tego hipopotama muskularnego byłbyś w stanie sam wyprodukować, albo krokodyla. Kiedy został nakarmiony tą mocą Bożą, czyli tym przekonaniem wewnętrznym w sercu o wielkości, mocy, wszechmocy Boga, wtedy jego perspektywa się zmienia i mówi coś takiego: dotąd znałem cię tylko ze słyszenia, a teraz wreszcie cię spotkałem, wreszcie cię doświadczyłem. I mówi: odwołuję wszystko to, co złego powiedziałem na twój temat. A Bóg mu mówi: okej, skoro wybaczyłeś swoim tym, którzy ci zawinili, to ja ci w dwójnasób wynagradzam wszystko to, co utraciłeś. Więc dostaję tych wielbłądów i tego bogactwa tyle, tam są setki tysięcy tego wszystkiego. Dostaję piękne trzy córki, które nazywa chyba gołąbka, kwiat karminu, szkatułka. Jakieś takie imiona, które świadczą o tym, że one były przecudowne, przepiękne i wyjątkowe. I jest na końcu, że ja tego dokładnie nie pamiętam teraz, ale że dożywa tak jakby wnucząt chyba swoich wnuków, coś, jakiś taki kosmos w ogóle, jeśli chodzi o długość lat. Czyli to błogosławieństwo Boga aktywuje się w jego życiu w momencie, kiedy on wchodzi w przestrzeń wiary we wszechmoc Boga.
1: Nie? I żył Hiob jeszcze lat 140, widział swoich potomków w całości 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat.
2: No tak, to jest niezwykłe. I naprawdę mam przykłady, mam dowody tego, że kiedy wierzymy we wszechmoc Boga, rzeczy się zmieniają. Dziewczyna, za którą się modliłem, która nie miała jednego jajnika, a na drugim miała torbiel. I to było niezwykłe, no bo tutaj naprawdę żadne jakieś moje ponadnaturalne moce nie działały, tylko zadałem jej pytanie: czy wierzysz w to, że Bóg jest wszechmogący? Nie, no pewnie, że wierzę. Nie, no co niedzielę mówimy: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego i tak dalej, nie? Tylko że kiedy to mówimy, to trochę mi się przynajmniej często włącza taki tryb samolotowy. Gdzieś tam lecą te słowa, a potem nie jestem w stanie ich powtórzyć w ogóle, co ja powiedziałem. No ale jeżeli wierzę w Boga Wszechmogącego, no to mówię do tej dziewczyny, czy... I to też wynikało z mojej niewiedzy, bo wtedy wydawało mi się, że żeby kobieta mogła zajść w ciążę, musi mieć dwa jajniki zdrowe. Dlatego zapytałem ją: czy wierzysz w to, że Bóg ci tego jajnika, którego nie masz, po prostu da, a ta torbiel zniknie? No, skoro przed chwilą powiedziała, że wierzy w Boga Wszechmogącego, no to głupio byłoby teraz powiedzieć, że nie wierzę, że coś tak dziwnego może się wydarzyć. I naprawdę to się wydarzyło. 3 razy wjeżdżała do tuby, 3 razy była skanowana i 3 razy lekarze stwierdzili jednoznacznie, że ma oba jajniki i oba jajniki są zdrowe, nie? To są może takie historie, które, nie wiem, ktoś powie, sobie wymyślił albo coś, nie? Ale tego typu historii, mniejszych, większych, drobniejszych, bardziej spektakularnych, naprawdę możemy zacząć doświadczać, kiedy odkryjemy tą wszechmoc Boga. Ale wraz z tą wszechmocą też dobrze byłoby, żebyśmy przekonali swoje serce do tego, i to dzięki właśnie Słowu Bożemu, dzięki Biblii, że Bóg jest dobry i tylko dobry. To, o czym mówiliśmy wcześniej, tak, nie? Bo jeżeli będzie to zachwianie, że jeżeli będzie to przekonanie gdzieś w serduchu, i myślę, że to jest właśnie ta przewrotność diabelska, nie? Że on nie dość, że to pochodzi właśnie od złego, pośrednio bądź bezpośrednio, czy w ogóle przez tą ruinę świata z powodu grzechu, ale na pewno nie Bóg jest sprawcą i autorem tych nieszczęść, które nas spotykają. Bóg jest sprawcą i autorem wyjścia właśnie z tej biedy i z tych katastrof, które nas spotkały. Nie musimy się naprawdę niczego bać, jeżeli podeprzemy się pod tą wielkość Boga, bez względu na to, w jakiej ruinie jesteśmy w tym momencie. Tego nas uczy Księga Hioba.
1: Zerkam na Facebook, gdzie różne głosy się pojawiają, no dosyć przeciwstawne, powiedziałbym nawet. Rafał na przykład napisał: tak po ludzku chyba nie da się zupełnie rozdzielić wiary od lęku, bo sam Pan Jezus podczas ukrzyżowania wzywał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
2: To jest nie tyle, znaczy ja rozumiem, że on w Ogrodzu też przeżywał trwogę, Natomiast to nie jest ten lęk duchowy, nie? To jest ta trwoga wynikająca z tego, że Jezus wie, co go spotka, wie, że ta kara jest nieuchronna, że ta kara będzie naprawdę dla niego po prostu straszna, on będzie zmiażdżony. On o tym wiedział chociażby z proroctwa Izajasza z 53 rozdziału, że będzie zmiażdżony dosłownie cierpieniem, chorobami, grzechami wszystkich ludzi.
1: Pieśń o cierpiącym słudze Jahwe.
2: Z taką perspektywą, no to powiem szczerze, gdybym ja wiedział, że idę na krzyż za chwilę, to pewnie też bym się bał, tak? Natomiast kwestia tego, co Jezus przeżywa na krzyżu, kiedy woła: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, to jest konsekwencja, kiedy też modli się, który to jest psalm? 22.
1: 22. Tak?
2: Kiedy modli się tym psalmem, on ogłasza tą rzeczywistość, bo Biblia mówi o trzech rodzajach śmierci. Śmierć fizyczna, śmierć duchowa i śmierć wieczna. No to Jezus doświadczył tych dwóch rodzajów, czyli fizycznej i duchowej. Duchowa jako konsekwencja grzechu. Więc wszedł w grzech, w tym sensie, że wziął te wszystkie grzechy na siebie. Nawet słowo mówi, że no, stał się grzechem. Tak? Takie odważne jest słowo. I co? I właśnie doświadczył konsekwencji tego grzechu w postaci tego zerwania łączności z Ojcem. To jest najgorsza konsekwencja grzechu. I to zerwanie tego, tej łączności, nie? Tak, telefon wyłączony, nie ma sieci, nie? To jest największa męka, najgorsza. I on, Jezus to po to właśnie przeszedł, żebyśmy my tego zerwania łączności nie musieli przeżywać.
1: No a teraz czytam, co napisał Tadeusz. Tutaj z kolei zupełnie inna perspektywa. Moje młode i dorosłe życie, bardzo się bałem opinii ludzi, po prostu bałem się życia. Lekarstwem na lęk i strach był alkohol, doprowadziło mnie to do choroby alkoholowej. Gdy 23 lata temu odnalazłem miłość Pana Boga, uwolnił mnie od strachu i lęku. Panu Bogu dziękuję za ten dar.
2: No a ja dziękuję za to świadectwo.
1: Chwała Panu.
2: Ja też szukałem wielu różnych ucieczek od swoich lęków, od nieśmiałości, od poczucia niższości i tak dalej. Więc trochę też to przeżywałem.
1: Tak, rzeczywiście to jest, myślę, dla młodych ludzi szczególnie jakaś perspektywa, która jest przepełniona wszelkiego rodzaju obawami przed tym, jak życie wygląda, jak ma wyglądać, co przyniesie, jak się zmierzyć z różnymi problemami. Ja też pamiętam swoje na przykład lęki z młodości, kiedy zastanawiałem się, co przyniesie życie, jak właściwie żyć, jak w tym życiu się odnaleźć. I to był mój taki codzienny, powiedziałbym, ambaras poważny, który źle na mnie wpływał, który też jakoś próbowałem leczyć w sposób nie najlepszy, bo źle się to dla mnie skończyło na dłuższą metę, ale na szczęście Pan Bóg mnie jakoś znalazł i nie pozwolił się wyminąć, więc Bogu dziękuję też za to. Natomiast chcę zerknąć teraz na taką przestrzeń właśnie relacji wiary do lęku. Czy wiara może całkowicie usunąć lęk z życia człowieka?
2: Uważam, jakby Biblia mnie do tego przekonuje, takiego myślenia, że wiara nie łączy się z lękiem. Przynajmniej nie z tym duchowym lękiem. Z tym, o którym mówi 2 Tymoteusza 1,7, że Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Wiara będzie się łączyła z mocą, zarówno tą ludzką, jak i Bożą, z miłością ludzką i Bożą i trzeźwym, czyli mądrym, rozsądnym myśleniem, tak? Pamiętam, kiedyś leżałem w szpitalu i wziąłem sobie do szpitala taką książkę o Putinie. To jeszcze zanim jeszcze ta wojna wybuchła na Ukrainie. Strasznie mnie zmęczyła ta książka, nie byłem w stanie jej skończyć, ale to jest ta książka tej redaktorki Kurcza-Predlińskiej, Krystyny.
1: Krystyna Kurcza-Predlich.
2: Tak. O tak, przepraszam, tak. To pamiętam, zwróciłem uwagę na to, że ona właśnie tak opisuje sylwetkę tego człowieka, że to jest człowiek, który jest mega przerażony. I on to, on ten lęk, to przerażenie ma praktycznie od dzieciństwa. Trudne warunki jego dorastania. Później jakaś taka akcja była, kiedy miał tam, nie wiem, 7-8 lat, kiedy w czasie judo doszło do wypadku i ten jego partner po prostu zmarł. On to bardzo przeżył i kumulował w sobie ten lęk, ten strach. I ona twierdzi, ta pani Krystyna, że właśnie to jest człowiek lęku. I ja sobie tak myślę, kurczę, to mi pasuje do tego słowa, że lęk zabiera trzeźwe myślenie, nie? I to, co teraz podejmuje cały czas no, ten człowiek, to jest efekt właśnie tego myślenia, tego braku trzeźwości, tak? Pogrąża naród w chaosie, pogrąża świat w chaosie, a źródłem tego jest tak naprawdę ten lęk.
1: No, nie od dzisiaj wiadomo, psychologia mówi, że lęk budzi agresję i właściwie jest to dosyć prosta i znana od wielu, wielu lat zależność. To też nie przypuszczam, żeby rzeczywiście ten lęk, który gdzieś tam w sercu dyktatorów, nie tylko Putina, ma swoje dobre takie miejsce do rozwoju, żeby on nie był przyczyną wielu naprawdę dramatycznych przyczyn. No weźmy chociażby Stalina, który przecież paranoicznie bał się o siebie i wszelkiego rodzaju czystki, które były wielkimi zbrodniami dokonywanymi na narodzie, ale nie tylko, bo nawet na jego najbliższym otoczeniu, no były spowodowane po prostu lękiem o siebie, no ale nie tylko o siebie, ale w ogóle.
2: Tak. Te dziwactwa to też mogą szokować, jeśli się przyjrzymy codzienności jakby życia i funkcjonowania Putina, ale zostawmy ich. Bóg wzywa nas do wiary. Biblia jest księgą przeciwko lękowi. Tam mamy, ktoś liczył 365, ale to chyba nie jest potwierdzone. W każdym razie na pewno jest kilkaset wezwań do tego, żebyśmy się nie lękali, żebyśmy ufali Bogu. Jozue na przykład, który przejmuje no, brzemię prowadzenia narodu wybranego zaraz po Mojżeszu. Bóg wielokrotnie mu mówi w pierwszym rozdziale: nie lękaj się, nie bój się, gdziekolwiek pójdziesz, tam będę z tobą. I faktycznie ten facet jest tak silny tą wiarą w Bożą opatrzność, w jego prowadzenie, że na końcu, kiedy jest wyliczanka królów, których zwyciężył, ja tam chyba się doliczyłem koło 30 królów, czyli 30 potężnych bitew z przerażającymi po prostu tyranami, zwycięża dzięki temu właśnie, że oparł się na Bogu. Czy historia w ogóle tych zwiadowców, prawda, którzy idą sprawdzić, to jest jeszcze wcześniej, prawda, idą sprawdzić, jakie są warunki w Kanaanie, nie? I wracają z tą wiadomością, 12 zwiadowców, 10 widzi realia, które ich przerażają, czyli tak, olbrzymi, uzbrojeni, technologia, nie wygramy, przegramy, nie mamy szans, tak? 2, Kaleb i właśnie Jozue, mówią wręcz przeciwnie. Przecież Bóg jest z nami. Jeżeli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
1: Zostańmy z tą myślą na przerwę. Wrócimy do Państwa za chwilę. Półmetek nocnych świateł minął nam niepostrzeżenie. To też jak zwykle o tej porze chwila na muzykę. Wrócimy do Państwa już za moment, po paru minutach, na dalszy ciąg rozmowy, bo nocne światła nie kończą się o północy, ale potrwają jeszcze do godziny pierwszej. Tego wieczora zastanawiamy się nad tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. A pomaga nam w tym Państwa i mój gość, Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider Wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 11 minut.

0: męczyło i było źródłem wielu lęków i obaw, mianowicie z tym ustrojem, który mienił się być najlepszym na świecie i słusznie został za naszymi plecami, oby nigdy nie wrócił. I oby nigdy nie wróciły nasze lęki z nim związane, bo był to system zbrodniczy, wiemy o tym doskonale i każdy, choć bał się to powiedzieć na głos, niejednokrotnie wiedział o tym doskonale, wiedział o tym, że tak jest w istocie, taka jest nasza rzeczywistość. Natomiast my dzisiaj przyglądamy się temu, co jest lekarstwem na nasze lęki, to te lęki, które są dużo głębsze od tej rzeczywistości, która nas otacza. Te lęki, które mają podłoże duchowe. O tym rozmawiam z Państwa i moim gościem. Przez jeszcze około 50 minut będziemy z Państwem do pierwszej razem z Jackiem Piotrowiczem, ewangelizatorem i liderem wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój, autorem książki Nie bój się niczego. Zapraszamy też Państwa na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest link do książki. Jedno kliknięcie od razu przenosi na stronę tego tytułu. Wydawnictwa Dobro i Piękno. Natomiast Państwo też mile widziani jesteście i zaproszeni do dzielenia się swoimi komentarzami i myślami właśnie w tym miejscu. No więc tak, wróćmy do lęków już pod nową datą, tą, która jest pod szczególnym znakiem Chrystusowej obecności w tej uroczystości, w tym uroczystym dniu dzisiejszym. Co powiedzieć o sobie, która jest, no, która wierzy, że jest Bóg, chodzi do kościoła, słucha słowa, a mimo to ciągle czuje przeróżne lęki, ciągle się czegoś boi, ciągle ma jakieś obawy i to w pełnym spektrum, nie tylko te życiowe, jakieś takie, które dotyczą spraw związanych z przetrwaniem, z życiem codziennym, ale także ciągle boi się o swoje zbawienie, ciągle boi się innych ludzi, ciągle boi się relacji i tak dalej, i tak dalej. I ma ten lęk gdzieś wpisany tak głęboko, że mówi, to Pan Bóg się pomylił. Owszem, mówią, że jest dobry, czytam, że jest dobry, a ja myślę, jestem wielką pomyłką Pana Boga, bo do niczego się nie nadaje, do niczego wszystkiego się boję, a przecież mówią mi ciągle w kościele odwagi, odwagi, nie lękaj się.
1: To jest ciekawe, że chrześcijaństwo niektórym się kojarzy z taką, czy w ogóle Kościół, z taką grupą ludzi właśnie takich zalęknionych, zakompleksionych, którzy szukają sobie odpowiedzi na te lęki w jakichś bajkach. Perspektywa ludzi niewierzących, prawda? Ktoś powiedział, że to opium, tak? Dla ludzkości.
0: Tak.
1: Tak. Znaczy, to też warto wiedzieć, jak to wygląda z tamtej perspektywy ludzi. Ale to jest ciekawe, dlatego że kompletnie właśnie chrześcijaństwo jakby z założenia, z natury swojej powinno być zupełnie inne. To, że ktoś wierzy w Boga, to jeszcze nie rozwiązuje niczego, tak? Drugi rozdział Jakuba mówi o tym, że diabeł też wierzy w Boga i drży przed nim, a jednak ta wiedza o Bogu, czy ta wiara w Boga do niczego go dobrego nie prowadzi. Najfajniejsza jest definicja wiary w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Cały rozdział zresztą jest poświęcony bohaterom wiary i w pierwszym wersecie jest ta definicja, że wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy i dowodem rzeczywistości niewidzialnej, ale za chwilę w 6 wersecie jest, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi wierzyć, że On jest, to jest ten punkt pierwszy, i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Że Bóg aktywnie wynagradza, że Bóg jest Bogiem hojnie obdarzający tych, którzy Go szukają. Nawet nie jest powiedziane, że tych, którzy Go znajdują. Ale już nawet jeśli szukają.
0: No tak, ale w tym samym liście do Hebrajczyków tak. Jest też takie zdanie, kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. No ktoś powie, o, to co to za Boża miłość? I co powiedzieć tak?

0: osoby, która takiego argumentu używa.
1: Tam chyba jest, jeśli by zerknąć na to greckie słowo, to bardziej chodzi o właśnie sposób wychowywania. Tak?
0: No ale nie posługujemy się greko, czytamy polskie tłumaczenie.
1: A nie, no tak, ale jeśli zrozumiemy właśnie, że to chodzi o to zabarwienie wychowawcze, a nie karania w takim rozumieniu, nie wiem, jakiejś patologicznej rodziny polskiej, jakiegoś znęcania się ojca nad dzieckiem, no to są w ogóle dwie różne rzeczy.
0: Owszem, ale jest potrzebny ktoś, kto to wyjaśni. A. Jest potrzebna to tego odpowiedniego egzegeza. No, a pytanie, jeżeli ktoś otwiera Pismo Święte od czasu do czasu i chodzi do kościoła i tam właśnie w trybie samolotowym przebywa, to takie zdanie traktuje dosłownie, no, expressis verbis, prawda? No proszę bardzo, kogo pan miłuje, tego każe. No to dobra, no to fajny Pan Bóg, nie? Który po prostu gromadzi ludzi i ich po prostu wali jakąś, nie wiem, chłosta biczem po prostu.
1: Tak, w ogóle takie branie fragmentów jakichś pojedynczych, bez kontekstu, to jest niebezpieczne. Zresztą Jezus był atakowany przez diabła fragmentami z Biblii. I gdyby Jezus w młodości nie uczył się Słowa Bożego, no to byłby bezbronny. Dlatego to jest bardzo ważne w ogóle do walki duchowej, nie? Ale wracając do tej wiary
0: Jezus chyba nie musiał się tego uczyć, to on w sumie jest autorem tego.
1: No wzrastał w mądrości i łasce, no tyle mamy na ten temat. Ale faktem jest, że znał to słowo. Faktem jest też to, że ogołocił siebie z tych rzeczy takich bożych i w pełni stał się człowiekiem, więc możemy się domyślać, że może też się uczył. Ale jeśli chodzi o właśnie, że wierzyć, to nie tylko jakby wyobrażać sobie Boga i akceptować to, że On gdzieś tam jest, to taka wiara nic nam nie daje. Wierzyć to znaczy brać słowo Boga, brać tą instrukcję obsługi. Znaczy to nie jest dobre określenie tak naprawdę, bo Słowo Boże, tu jest bardzo dużo rzeczy. Ale myślę, że najważniejsze w ogóle w czytaniu Słowa Bożego jest to odkrywanie tego, kim jest Bóg, jakie jest jego myślenie, jakie są jego emocje, jakie jest jego nastawienie do człowieka, jak reaguje w danych sytuacjach i słuchanie tych wszystkich jego rad, które nam daje do szczęśliwego życia. Bóg chce szczęśliwego życia dla każdego z nas. Świetnie o tym ksiądz Marek Dziewiecki opowiada. Zrobił taki audiobook właśnie na temat cierpienia, że Bóg nie jest sprawcą cierpień, że to jest w ogóle wykoślawiony obraz Boga, że Bóg jest sprawcą cierpień, albo że Bóg zaprojektował ludzkość w ten sposób, że my musimy tutaj na tym łez-padole tylko płakać i cierpieć. Bóg absolutnie jest Bogiem radości, jest Bogiem nasycania nas dobrami i duchowymi, i materialnymi. Bóg jest dawcą darów. Bóg jest dobry i tylko dobry. I no, trudno to tak w parę minut to przekonać drugą osobę do tego. Właśnie warto to pogłębiać, warto szukać w kościele, czy to jakiś dróg formacji, czy wspólnot, czy właśnie na ten kurs Fundament zapraszam, żeby się po prostu przyjrzeć temu.
0: No dobrze, to co byśmy powiedzieli na to wezwanie nie lękaj się, które tyle razy pojawia się w Biblii. Dlaczego ten motyw jest taki ważny? Bo przecież jeżeli pada to słowo, no to znaczy, że ono jest jednak odpowiedzią na ludzkie lęki, które są. Bo gdybyśmy się nie bali, no to Bóg słowami pisma, słowami autorów natchnionych nie zapraszał nas do tego, żeby się z tymi lękami mierzyć, bo patrzę tutaj, patrzę na Facebook i jest kolejny wpis, który odnosi się no, do tych ludzkich lęków, z którymi się mierzymy na co dzień. I oczywiście mówimy tutaj o lękach natury duchowej, ale żeby zmierzyć się z lękami natury duchowej, to najpierw trzeba przejść nad tymi, które towarzyszą nam na co dzień. No Tomasz pisze, lęki to też czasem inne czynniki. Braki finansowe, braki wsparcia, samotność, brak perspektywy zawodowej, brak dobrego słowa, brak pocieszenia, brak miłości, brak nadziei i wiele innych, poczucie niesprawiedliwości. Tak, zgadzam się z tym wszystkim. Cierpienie, choroby, opuszczenie i tak dalej. To są wszystko sytuacje, z którymi się musimy mierzyć. To nie jest tak, że jest łatwa i prosta odpowiedź na sytuację, kiedy na sytuację Hioba w życiu człowieka. No bo gdyby tak było, to wszyscy by byli Hiobami wierzącymi, którzy zmierzyli się ze swoim cierpieniem, a w perspektywie doszli do tego, że wielbią w tym cierpieniu Boga i są i otrzymują wszystko, co stracili po wielokroć. No nie. No nie jest tak.
1: Mm-hmm. Tak, to tak. Zacząłbym od tego, że ponieważ człowiek jest nie tylko ciałem, ale też jest duchem, prawda? I mamy duszę, ducha i ciało. I te dziedziny, te sfery po prostu na siebie nawzajem oddziałują. I trudno jest tak wykroić jedno od drugiego, więc te rzeczy mają na siebie wzajemnie wpływ. Świat, który stworzył Bóg, był światem idealnym. W raju człowiek przechadzał się w tym ogrodzie, rozmawiał sobie z Panem Bogiem, był szczęśliwy, nie było chorób, nie było żadnych nieszczęść, nie było problemów finansowych, nie było samotności. Człowiek był spełniony i był szczęśliwy, prawda? Tragedia zaczęła się od zwątpienia w prawdziwość Bożego Słowa. Pierwsze, chyba to jest właśnie w trzecim rozdziale, jakoś na początku, diabeł zwraca się do człowieka, czy na pewno Bóg powiedział. Zasiewa wątpliwość w Słowo Boga w sercu człowieka od początku. I teraz cała praca Słowa Bożego polega na tym, żebyśmy odzyskali wiarę w to, że to, co Bóg do nas mówi, to nie jest odklejona jakaś poezja piękna, która dotyczy tylko Hioba, Mojżesza, Abrahama i tak dalej, ale to jest to słowo jest skierowane do mnie. Ja mogę tym słowem naprawdę zacząć żyć i Bóg mnie z tych dołków po prostu z wielką chęcią wyprowadzi. Akurat jeżeli chodzi o finanse, to byłem zaskoczony tym, że w Biblii na przykład na temat miłości fragmentów jest około 500, a na temat finansów 2500. Że co jak co, ale Pan Bóg akurat o to zabezpieczenie materialne człowieka naprawdę zabiega. I mamy bardzo dużo fragmentów, pięknych obietnic Boga dotyczących tej dziedziny, ale też instrukcji, tak jak mówię, obsługi. Na przykład od samego początku Bóg uczy człowieka serca hojnego, prawda? I zaprasza go do dziesięciny. Jeszcze zanim w ogóle daje prawo człowiekowi, już uczy człowieka, żeby tą dziesiątą część ze swoich zysków oddawał Bogu. To jest jedno z praw. W Biblii jest wiele Bożych praw dla człowieka ustanowionych. No przez lekceważenie tych praw no pakujemy się w różne nieszczęścia. Więc owszem, ja nie mówię, że to za pstryknięciem palca od razu wszystko nam się rozwiąże, ale jest to droga, która do tego może nas prowadzić, nie?
0: No to zostańmy z tą myślą. Może być ona dla wielu osób dużym pocieszeniem, jeżeli są akurat w takiej sytuacji, która no, skłania ich do tego, żeby wołać do Boga o pomoc, pomoc w finansach. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Dzisiaj zastanawiamy się w Nocnych Światłach nad tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Jacek Piotrowicz nam w tym pomaga, Państwa i mój gość, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego, gdzie dużo szersze rozwinięcie tych myśli, które tutaj podejmujemy. Państwo znajdziecie link do książki na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, gdzie też Państwa zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach pytamy i próbujemy zarazem znaleźć odpowiedź na to, co jest lekarstwem na nasze lęki. Pomaga nam w tym Jacek Piotrowicz, Państwa i mój gość, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego. Po książkę, jeżeli ktoś chce sięgnąć, to może to ułatwić Państwu link, który zamieściłem na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam wystarczy najechać myszką, kliknąć i już przeniesie to od razu Państwa na stronę wydawnictwa, na stronę tego tytułu. Natomiast też tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami i komentarzami. My zaś wracamy do naszej dyskusji. No skoro Pismo Święte jest tym lekarstwem na lęki, jest tym głosem Boga, to trzeba zapytać, które biblijne sytuacje, fragmenty, postaci szczególnie inspirują w kontekście przezwyciężania tych lęków, strachów, tego wszystkiego, co jest jakoś no, tą przeszkodą taką psychoemocjonalną z jednej strony, ale w gruncie rzeczy także duchową na drodze do Boga.
2: Tak, to właściwie w każdej księdze biblijnej mamy bohaterów, którzy żyją wiarą i przezwyciężają te lęki. Właściwie tutaj można sobie dopasować do tych problemów, które jakby przeżywa się osobiście. Jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, zmaga się z problemem niepłodności, tak, to może sobie wziąć na warsztat historię Abrahama i jego wiary i przeciwstawienia się tym okolicznościom ludzkim, które miał, i właśnie słowo go chwali i mówi w liście chyba do Rzymian, tak, w 4 rozdziale, że uwierzył nadziei wbrew nadziei tej ludzkiej, był świadomy tego, że ma 100 lat, ale nie zachwiał się w wierze. I nie tylko, że się nie zachwiał w wierze, patrząc na te okoliczności ludzkie i te możliwości ludzkie, których właściwie nie było, ale jest napisane, że wzmocnił się w tej wierze, oddając cześć Bogu. Wzmacniamy się w wierze poprzez to, że ufamy Bożemu Słowu i wielbimy Go. Więc tutaj Abraham nie dopuścił do siebie lęku w tej dziedzinie, w tym temacie. Wierzył do końca i został wynagrodzony. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, chyba w 11 wersecie, jest napisane, że nie zawiedzie się ten, kto wierzy. Że Bóg zawsze odpowiada na wiarę człowieka. Mamy Maryję, która jest zaskoczona okolicznościami tego, że nie ma jeszcze tak naprawdę męża, tylko narzeczonego, i ma począć dziecko z Ducha Świętego. No, można by było powiedzieć kolokwialnie Matrix. Ale tu znowu Bóg buduje w niej wiarę, w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. To mówi do niej Gabriel. Na co ona odpowiada: okej, amen, fiat, niech mi się stanie według rema, według tego słowa, które przyjmuję do swojego serducha, utożsamiam się z tym słowem. Nie tylko, że się zgadzam, ale utożsamiam, to znaczy ono staje się moim silnikiem, moim wewnętrznym drogowskazem. Nawet jeżeli nie rozumiem różnych rzeczy, nie? Przyglądając się dalej Maryi, no to jest ta akcja, kiedy 12-letni ich syn się gubi, prawda? Po 3 dniach oni się orientują, że go nie ma. Swoją drogą zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby przez trzy dni nie zorientować się, że nie ma ze mną 12-latka. Szukają go. On sobie siedzi w świątyni zadowolony, naucza faryzeuszy. Maryja mówi, no że z bólem serca szukaliśmy Ciebie. On mówi, no przecież to jest chyba oczywiste, że powinien być w domu mojego ojca. No i jest napisane, że Maryja te słowa po prostu kolekcjonowała w swoim sercu, łączyła je w swoim sercu, żyła z tym słowem i w ten sposób okazywała wierność Bogu, nawet jeżeli nie do końca rozumiała, o co tutaj chodzi, tak? Mamy Elżbietę, która poczęła dziecko w późnej starości. W ogóle ten motyw poczynania w późnej starości i w sposób cudowny jest jakimś takim motywem wielokrotnie powtarzającym się w Biblii. Mamy tych uczniów zatrwożonych, do których Jezus przychodzi. Chłopaki, nie bójcie się, ja jestem. Nie wiem, no... Właściwie w każdej sytuacji możemy znaleźć tą zachętę do tego, żeby nie ulegać lękowi, tylko patrzeć na Boga. Nie wiem, ten Piotr, który wyskakuje z łodzi w tych emocjach, taki nieokrzesany i robi ten pierwszy krok. Fajnie to pokazuje ta scena z The Chosen, nie? Ja sobie dzięki temu uświadomiłem, że on musiał zrobić pierwszy krok z tej łodzi, żeby wyjść i stanąć na tej nodze jednej, żeby móc postawić drugą, potem zrobić kolejny krok i kolejny krok. I dopóki patrzy na Jezusa i wierzy w to, co on powiedział, a Jezus powiedział mu tylko jedno słowo, przyjdź. I dopóki to jest jego paliwem wiary, no to idzie. Ale kiedy patrzy na okoliczności przyrody, które są straszne, zaczyna wątpić i tonąć. Ale za chwilę znowu jest ta ręka Jezusa, który go podnosi.
1: Ale ten sam Piotr, kiedy Jezusa pojmano w Ogrójcu i zaprowadzono przed Kajfasza, gdy pytają go, słuchaj, kolego, chyba widziałem cię z tym Galilejczykiem. Mówię, skąd w ogóle, gdzie, coś ty, wydaje ci się. Nie? No i co było przyczyną tego, że Piotr w ten sposób się zachował?
2: Myślałem, że pan redaktor będzie to kontynuował, bo fajnie się słucha. Co było przyczyną? No to, że nie był jeszcze wypełniony Duchem Świętym. Bo widzimy zupełnie innego Piotra po napełnieniu Duchem, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wychodzi... Ja przepraszam za to porównanie, ale tak trochę żartobliwie powiem. On wychodzi po prostu jak rewolwerowiec. Staje wraz z 11 mówi słowo, nie? Że on staje na środku. I to właśnie jak on staje w tej wierze, w tej pewności z tymi rewolwerami i mówi, mężowie judejscy, posłuchajcie mnie teraz. Muszę wam powiedzieć ważną rzecz. Nie boi się niczego. Nie boi się już nie tylko tej odwiernej, mało znaczącej kobiety, ale nie boi się tych przywódców, którzy ukrzyżowali Chrystusa, że coś mu zrobią. No to zrobią, no Boże kochany, no. Wyciąga te duchowe rewolwery i zaczyna strzelać, nie? To jest działanie Ducha Świętego.
1: Gdyby... Przepraszam, że będę tutaj takim adwokatem z diaboli. Gdyby wszyscy tego ducha mieli, to pewnie nie byłoby tylu wątpliwości. No, skoro Piotr miał i musiał czekać, modlić się po wniebowstąpieniu z apostołami, z Maryją przez 9 dni jeszcze, by w końcu tego 10 otrzymać ducha, no to dobra, no to każdy powiedział, okej, załatwiam to sprawą nowenny do Ducha Świętego i 10 dnia wychodzę i z domu i nie boję się nikogo. Nie boję się nikogo, jestem człowiekiem wierzącym, ufam Bogu, nic mnie nie położy na łopatki. Ale tak nie jest. Więc owszem, Piotr dostał ducha, ale pytanie, dlaczego my tego ducha nie możemy dostać? Czy dlatego, że popełniamy jakiś błąd? Czy dlatego, że Pan Bóg ma jakiś inny plan na nasze życie?
2: To ja będę adwokatem słowa.
1: Ups, adwokat słowa niestety nam zniknął na moment, ale
3: Osoba, do której dzwonisz.
1: O, no to dobrze, już mamy tutaj połączenie. Halo, halo.
2: Halo, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się, słyszymy się.
2: Dobrze.
1: Przez chwilę nam tutaj technika zawiodła, ale już jesteśmy.
2: Super. To ja będę adwokatem Słowa Bożego, bo tak, Piotr mówi, że ta obietnica z Księgi Joela się wypełniła, tak? Czyli Duch został wylany na wszelkie stworzenie. I teraz tak, kiedy my jęczymy, że nie otrzymaliśmy Ducha Świętego, to tak, jeżeli faktycznie nie byliśmy ochrzczeni, to zapraszam. Teraz we Francji jest jakiś wysyp ludzi, którzy się przygotowywali do chrztu w czasie Wielkanocy i chyba ta tendencja tam dalej rośnie. Więc bardzo fajnie jest być wierzącym chrześcijaninem. Natomiast jeżeli słuchają nas ludzie ochrzczeni, no to dobrze byłoby uświadomić sobie, że właśnie po to był ten chrzest, żebyśmy byli zanurzeni w Chrystusa i obdarzeni Duchem Świętym wraz z całą Jego mocą. Ten sam Duch, który wskrzesił Chrystusa z martwych, dokładnie ten sam Duch został dany do naszego wnętrza. No i teraz jest pytanie o naszą odpowiedź. Właśnie znowu wiary, czy my chcemy w to uwierzyć i zaprosić go do swojego życia i powiedzieć mu, okej, dobra, oddaję ci wszystkie przestrzenie, nie wiem, finanse, relacje, małżeństwo, pracę i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to zrobimy, to możemy zacząć z nim współpracować, współdziałać i Duch Święty będzie nas napełniał wtedy.
1: No okej, okay, dobrze, ale myślę, że ten sam Duch Święty również na Vaticanum Secundum tchnął wielu ludzi potrzebę stworzenia wspólnot, jak chociażby wspólnota Boży Pokój, czy wiele innych, które pomagają ludziom nie tylko na drodze do wiary elementarnej po prostu, czyli takiej, która, żeby poznać, czym jest wiara, jeżeli oni są tylko ochrzczeni i tego nie jakby nie rozwijają tego, co w nich zostało złożone, bo po prostu nie wiedzą nic o tym, albo chcą pogłębić wiarę, czyli krótko mówiąc, skorzystać z tego w sposób świadomy,
2: tak.
1: Co już super. Zostało, co już niejako zaistniało.
2: Zaimplementowane.
1: Czyli
2: dokładnie.
1: Czyli to, co nazywamy katechumenatem pościelnym.
2: Dokładnie.
1: I to, tak. To jest coś takiego, co wskazuje, że problem jednak istnieje, bo gdybyśmy nie mieli lęków, to Kościół nam również nie byłby potrzebny. A więc no, wspólnoty to jest Kościół, prawda? Wspólnoty, mówię o tych małych wspólnotach, w ogóle wszelkiego rodzaju, parafialne, modlitewne, takie, siakie, owakie. No takie, które prowadzą nas do Boga. Gdyby nasza kondycja nie była na tyle słaba, gdyby Pan Bóg, widząc nas takimi, jakimi jesteśmy, właśnie ludźmi słabymi, grzesznymi, upadłymi, którzy się podnoszą albo nie podnoszą, którzy właśnie się boją, albo te lęki rzeczywiście nas opanowują często, no to nie byłoby potrzeby, to Duch nie miałby potrzeby tworzenia i powoływania takich ludzi, którzy tworzą te wspólnoty. No. A więc problem jest. To nie jest tak, że wystarczy powiedzieć, czytaj słowo, idź do kościoła, korzystaj z sakramentów, a wyjdziesz tak jak Piotr i będziesz głosił. No nie. To w takim razie wszyscy byliśmy wierzący, łącznie z tymi, którzy są w innych religiach, z innych kulturach i gdyby usłyszeli słowo, to powiedzieli, o hura, Jezus się o mnie upomniał, teraz będę chrześcijaninem.
2: No cóż, to mogę dodać.
1: No jest jednak coś do zrobienia w tym wszystkim. Nie jest tak, że Pismo działa z automatu.
2: Pismo nie działa z automatu, tak, ale Słowo Boże jest tą mocą Boga dla każdego z nas i możemy od tego zacząć. Od tego zacząć i faktycznie no to mówiliśmy wcześniej, nie? Że jakieś kursy ewangelizacyjne czy tak jak właśnie w neokatechumenacie mamy tą drogę, która jest właśnie takim stylem deuterokatechumenatu, czyli tego odwróconego, bo kiedyś chrześcijanie przygotowywali się do bycia chrześcijanami przez tam ileś lat, a teraz po prostu możemy wejść na tą drogę tego powtórnego katechumenatu właśnie wtedy, kiedy zaczynamy być świadomi wiary. No i tutaj oferta Kościoła jest bardzo bogata. To tutaj się zgadzam jak najbardziej z tym, że właśnie po to jest.
1: Wrócimy do Państwa za chwilkę, na ostatnie już minuty dzisiejszego spotkania. Tego wieczora towarzyszy nam Państwa i mój gość Jacek Piotrowicz, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego, wokół której toczymy dzisiaj rozmowę o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki. Ostatnia okazja, by do nas napisać na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, gdzie znajdziecie Państwo również link do książki. I po piosence wrócimy już na ostatnie chwile, by zamknąć naszą rozmowę wnioskami, do których mam nadzieję dojdziemy na tyle, jeszcze pogłębiając to, co już tutaj padło, żebyście Państwo mieli poczucie spełnienia, ale jednocześnie takiej inspiracji do szukania dalej, jeżeli te odpowiedzi, których tutaj próbowaliśmy udzielić, czy znaleźć, albo szukać, nie były na tyle satysfakcjonujące, żeby ich dalej nie pogłębiać. No bo też Nocne Światła nie liczą sobie, nie roszczą sobie prawa do tego, żeby być przestrzenią, gdzie znajdziemy odpowiedź na wszelkie pytania, a raczej staramy się zapłonnić do własnego myślenia, poszukiwania, czy jakiegoś nieoczywistego korzystania z tych treści, które tutaj próbujemy Państwu przybliżać. To też zachęcam. Po piosence wracamy już na ostatnie, finalne minuty dzisiejszego spotkania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł tego wieczora postawiliśmy w tytule pytanie, co jest lekarstwem na nasze lęki. Jacek Piotrowicz jest z nami, ewangelizator, lider wspólnoty Boży Pokój, autor książki Nie bój się niczego. Jeśli chcecie Państwo do nas pisać, to zapraszam. Ostatnie minuty także na to, by dodać swój komentarz na fanpage'u Radia Plus facebookowym. Pod pierwszym postem od góry jest na to miejsce. Link do książki tam również Państwo znajdziecie. Żeby zamknąć naszą dyskusję w ciągu ostatnich 2 godzin, to trzeba postawić pewne pytanie, które z jednej strony może wydawać się oczywiste, ale z drugiej, kiedy się w nie zagłębić, no to może budzić bardzo dużo wątpliwości. Mianowicie, czy można powiedzieć, że odwaga jest owocem wiary?
2: Tak, oczywiście, że tak. Odwaga jest, tak, jest owocem wiary Ducha Świętego, działania Ducha Świętego w nas. No, jeśli przyjrzymy się temu, tej definicji wiary z Hebrajczyków 11:1, to tam są takie dwa słowa, które sobie sprawdziłem. Gwarancja, czyli greckie hypostasis, i dowód, czyli eleghos. I ta gwarancja to jest akt własności. Taki akt własności, to słowo jakby odnosiło się do, no, tak jak możemy mieć akt własności, nie wiem, domu, tak, czy jakiejś działki.
1: Wiara jest poręką tych dóbr, które się spodziewamy, dowodem ta tych poręka, rzeczywistości, czyli, których nie widzimy. Tak.
2: Poręka, czyli gwarancja, czyli właśnie te hypostasis, tak? Czyli możesz na przykład mieszkać w Australii i mieć akt własności działki, nie wiem, na Mazurach 4000 metrów, nie widzieć tej działki, nie słuchać ptaków na tej działce, nie czuć zapachu kwiatów, ale mieć tą pewność, że ją masz, bo masz akt własności. Nie? Jest to drugie słowo, to jest to eleghos, czyli w sądach to był dowód koronny w sprawie. Czyli jeżeli była jakaś rozprawa, no pewnie niektórzy z nas byli na takich rozprawach, sędzia, adwokat, oskarżający, oskarżony, cała masa różnych ludzi z różnymi funkcjami. Niektóre sprawy się przecież wloką i nagle ktoś wyskakuje z takim dowodem koronnym, który, wobec którego nie ma już żadnych wątpliwości, nie ma już żadnych pytań dodatkowych i sędzia może tylko powiedzieć case closed, po prostu więcej już kończymy sprawę, nie? Więc wiara czymś takim jest. I teraz ta pewność, ten dowód koronny, ten akt własności, i teraz jeżeli to połączymy z tym, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, więc my możemy w tej pewności chodzić, w tej odwadze funkcjonować i to się stanie po prostu takim czymś normalnym dla nas, tak? Co nie znaczy, że nie będziemy się mierzyć ze słabościami naszego charakteru i tej naszej grzesznej natury, którą mamy ciągle krzyżować i podporządkowywać ją Duchowi Świętemu i tym wartościom ewangelicznym. No okej, okay, ale...
1: No dobrze, ale
2: jest ta siła, która nas ciągnie do tego, co jest
1: dobrze,
2: w górze.
1: No ja teraz oddaję głos słuchaczom, którzy stawiają tutaj bardzo konkretne pytania. Na przykład Bogumiła zadaje 2 pytania, których nie da się załatwić, myślę, jednym krótkim słowem uwierz albo otwórz pismo i posłuchaj. Co z lękiem o naszych najbliższych? Na przykład o dzieci, które przeżywają kryzys wiary. Dla rodziców to jest dramat. To jest jedno pytanie, a drugie Bogumiła stawia, Czy smutek spowodowany perspektywą śmierci bliskiej osoby jest obrazem braku zaufania i lęku?
2: Mhm. No, ja tutaj się trzymam Słowa Bożego i absolutnie uważam, że są odpowiedzi w Biblii na te pytania. Jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, no dopóki mamy wpływ na te dzieci, no to nie musimy się martwić, tylko po prostu je wychowywać mądrze. Biblia mówi, o nic się nie martwcie. Martwienie się już ma w sobie coś martwego, już ma ten odcień śmierci i Bóg mówi, nie martw się o nic. I teraz, jeżeli te dzieci już są wypuszczone, są dorosłe i tak dalej, no to możemy modlić się z wiarą za te dzieci, trwać w tej wierze wytrwale, tak jak święta Monika za Augustyna. I na tym właśnie polega wiara. No, niewiara polega na tym, że będę się modlił i martwił, i wątpił, czy na pewno moja modlitwa dociera do Boga, czy Bóg mnie słyszy, czy On odpowie, czy to się stanie, czy się nie stanie. To jest niewiara. Może być dużo modlitw okraszonych właśnie taką niewiarą, a Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy nauczyli się modlitwy wiary. I teraz to drugie pytanie dotyczące smutku po stracie osoby najbliższej, to gdzieś w mądrości Syracha jest napisane o żałobie po zmarłym, że jest to coś naturalnego, co Bóg jakby przewidział w kompozycji psychicznej człowieka, duchowej, naszej po prostu takiej egzystencji. To jest naturalne, że tą żałobę przeżywamy i smutek. W ogóle emocje nie są, moralnie są neutralne. Teraz jest pytanie, co my robimy z tym smutkiem, co my robimy z emocjami czy z uczuciami, prawda? Jeżeli ja z tego smutku pójdę i się powieszę, no to nie zrobię niczego dobrego. Ale jeżeli w tym smutku, nie wiem, będę się modlił za tą zmarłą osobę, będę starał się nie wiem, może jak najmniej przebywać samemu w domu, tylko właśnie wtedy skorzystam chociażby z jakichś relacji rodzinnych, tak, żeby się pocieszyć. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy dali się pocieszyć w okresie żałoby i żeby ta żałoba nie trwała wieczność. Tam jest określony czas tej żałoby, tak? Więc ja uważam, że naprawdę bogactwo słowa jest potężne i dużo tych rzeczy możemy znaleźć.
1: No, ale jeszcze tutaj dwa wpisy chcę przytoczyć na koniec, które są z dwóch różnych biegunów. Rafał napisał, w mojej ocenie nie powinno się wrzucać wszystkich ludzkich przypadłości do problemu z brakiem zaufania do Pana Boga, a co za tym idzie do lęku. Nawiązując do raju, człowiek zgrzeszył i dał się skusić złemu poprzez swoją pychę, a nie brak zaufania do Stwórcy. To jest głos Rafała. Drugi zaś głos to jest, napisał autor, który podpisuje się Misja Tomasza, i ten wpis brzmi tak. Może tak nie jest, że nie możemy dostać Ducha Świętego, może ta niepewności nam w tym przeszkadza, może dopóki nie staniemy się jak dzieci, słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza o wierze wielkości ziarna gorczycy, która przynosi góry, symbolizują przecież ogromną moc żywej wiary. Metafora ta zachęca do pokonywania przeszkód i działania niezależnie od skali wyzwań. Mamy tutaj dwie różne perspektywy, co do których właściwie gdybym chciał zaprząc tutaj moją ludzką naturę, która też ma ten aspekt ducha jakoś włączony w przeżywanie mojej codzienności, to ja i pod jednym, i pod drugim jestem w stanie się podpisać.
2: Okej. Jakby ja szanuję tutaj Państwa różne opinie. Natomiast jeżeli miałbym się odnieść do tej pierwszej perspektywy, oczywiście Pan Bóg, ja mogę jakby poruszać się po tej ziemi i mówić, nie ma nieba. Poruszam się tylko jakby w tych rzeczach ziemskich i oddzielam sobie jedno od drugiego. ale no tak nie żyję. Dla mnie to się wszystko łączy ze sobą i Bóg, właśnie ta wiara w to, że Bóg jest i że współdziała z nami dla naszego dobra, to mi towarzyszy codziennie i to jest ze mną połączone jakby we wszystkich drobiazgach. Zresztą oddałem swoje życie Jezusowi po to, żeby On właśnie miał wgląd we wszystkie drobiazgi mojego życia i jest mi z tym dobrze. Natomiast ta druga rzecz, jakby Pan był łaskaw przypomnieć.
1: Tak, już czytam ponownie. Teraz proszę o moment cierpliwości, bo mi odjechał ten fragment, muszę go znaleźć.
2: Przepraszam najmocniej, ale już jest taka godzina.
1: Jasna sprawa. Moment. No, niestety to jest wymagająca historia dla mnie w tym momencie, bo przewinąłem ten fragment, a wpisów jest tutaj niemało. I no, te chochliki zwane czasami krasnalami zabierają możliwość szybkiego dostępu do wpisów. Już znalazłem. Dobrze. Pisze autor podpisujący się Misja Tomasza. Może tak nie jest, że nie możemy dostać Ducha Świętego. Może ta niepewność nam w tym przeszkadzać. Może póki nie staniemy się jak dzieci. Te słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza o wierze, wielkości ziarna gorczycy, która przenosi góry, symbolizują ogromną moc żywej wiary. Metafora ta zachęca do pokonywania przeszkód i działania niezależnie od skali wyzwań. No, brzmi jak instrukcja obsługi, tylko nic tylko zastosować. Tak. No, okej,
2: tak,
1: dobrze.
2: No, ale dostać się jak dzieci, otworzyć się na Ducha Świętego, to jest okej, super. Tak.
1: No dobrze, no ale mamy problem, przepraszam, że nawiążę do przykładu, z wyciągnięciem śrub transportowych z pralki, bo wydaje się, że ich tam nie powinno być, no bo pralka stawiamy i włączamy i powinna chodzić, a jednak ona chodzi, ale w inny sposób, chodzi dosłownie. No i trzeba do tej instrukcji obsługi sięgnąć, tylko ja na przykład ostatnio, kiedy kupowałem nowe auto, to okazało się, że dostałem dwie instrukcje obsługi, które są grubości trylogii mniej więcej, z czego jedna dotyczy obsługi systemu audiowizualnego, znaczy całej elektroniki, całego panelu sterowania samochodem. I w okolicach strony mniej więcej 40 stwierdziłem, że to jest bajka o żelaznym wilku dla mnie i ja po prostu wolę zdać się na intuicję i to się jakoś sprawdza.
2: Tak, to co możemy zrobić, tak, to prawda, Biblia jest gruba i może się wydawać trudna, ale tak, jeżeli połączymy te wszystkie punkciki, które tutaj padły w ciągu tych 2 godzin, jeżeli faktycznie skorzystamy z pomocy tego, co nam oferuje Kościół, tak, i po prostu gdzieś się zaangażujemy, czy w jakąś wspólnotę, czy weźmiemy udział w jakimś kursie ewangelizacyjnym, może to faktycznie pomóc nam, a jeżeli nie mamy czasu, możliwości i tak dalej, mamy Ducha Świętego, mamy sakramenty, mamy modlitwę, mamy Pana Boga na wyciągnięcie ręki, który cały czas jest chętny, żeby pomóc nam we wszystkim. I mamy Biblię, tak? Nawet można sobie aplikację ściągnąć. Policzyłem, że gdybyśmy czytali rozdział dziennie, jeden, to w 3 lata mniej więcej mamy przeczytaną całą Biblię. Jeżeli będziemy czytali Biblię razem z Duchem Świętym, to znaczy będziemy Go prosili, tak jak potrafimy. Duchu Święty, otwórz teraz moje oczy, uszy, serce, umysł, żebym to rozumiał. Będziemy czytać tę Biblię uczciwie, to znaczy nie jak gazetę jakąś, tylko jako słowo Boga skierowane do mnie. Będziemy zainteresowani przypisami, komentarzami, wstępami do ksiąg, tymi wszystkimi objaśnieniami, to jest duża szansa, że po tych 3 latach no, sporo rzeczy, sporo detali z tej instrukcji obsługi po prostu stanie się dla nas czymś fajnym. I teraz, jeżeli będziemy to robili do końca naszego życia, no to proszę sobie wyobrazić po kolejnym kółku i po kolejnym i kolejnym i kolejnym. Jeżeli na przykład ktoś ma czas i chęci, można czytać 3 rozdziały dziennie i wtedy w ciągu roku przeczytać całą Biblię, tak? To jest, uważam, no jeżeli jesteśmy pewnie dużo nas katolików słucha, jeżeli jesteśmy katolikami związanymi ze swoimi parafiami, możemy sobie znaleźć jakiegoś mądrego, fajnego księdza, z którym sobie pogadamy o tym, co odkryliśmy, zapytamy go o rzeczy, których nie rozumiemy i w ten sposób pomalutku to słowo będzie się zagnieżdżało w nas i pracowało i będzie nas z tych lęków nawet nie tyle wyciągało, co po prostu te lęki zaczną znikać, bo się będzie zapalało światło.
1: No to Państwo, mam nadzieję, słuchali uważnie, szczególnie tych ostatnich minut, chociaż mam nadzieję, że również całej naszej dyskusji, która właśnie dobiegła końca z małym bonusem. Dziękuję za cierpliwość. Już prawie 9 minut po godzinie pierwszej, tak więc no, niestety ostatnie jak zwykle te bonusy nam się trafiają, ale no, proszę o wybaczenie, bo taka to formuła programu, która pozwala na to, a te treści, o których tutaj mówimy, wymagają jednak pewnej puenty, która nie zawsze jest posłuszna zegarowi. To też dziękuję i Państwu, i naszemu gościowi dzisiejszemu. Jacek Piotrowicz był z nami, ewangelizator, lider wspólnoty charyzmatycznej Boży Pokój i autor książki Nie bój się niczego, a rozmawialiśmy przez minione 2 godziny o tym, co jest lekarstwem na nasze lęki, opierając się właśnie o treść i inspiracje dotyczące właśnie tej książki, którą Państwu polecamy. Panie Jacku, dziękuję serdecznie.
2: Ja także dziękuję bardzo panu redaktorowi i Państwu za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystko udało się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, chociaż przypominam, że w tym tygodniu w czwartek Nocnych Świateł nie będzie. Rozpoczęła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ramówka świąteczna. Wracamy z Nocnymi Światłami dopiero w poniedziałek 8 czerwca. Bez względu na to zapraszam do słuchania nas na częstotliwościach lokalnych Radia Plus przez radio w całym kraju, na całym świecie, przez internet ze strony radioplus.pl. A o czym w poniedziałek? Randka w ciemno. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie będą po raz kolejny gośćmi Nocnych Świateł, wydawcy, ewangelizatorzy wydawnictwa psalm18.pl i autorzy książki pod tytułem 10 romantycznych randek. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, pięknego świętowania życzę. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.